0: sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
1: Zadeklarował polityk Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Pierwszy tydzień lipca był wyjątkowo pracowity dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ciągu 7 dni udzielili pomocy 55 osobom. Interweniowali m.in. przy omdleniach, urazach, wyczerpaniu, a także wobec turystów, którzy zabłądzili, kierując się wskazówkami sztucznej inteligencji. Jedna z najbardziej nietypowych akcji dotyczyła dwojga turystów z Litwy. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów, skorzystali z podpowiedzi AI i trafili w trudny teren wspinaczkowy. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. Po raz kolejny apelujemy o rozsądny dobór celów górskich wycieczek i nieprzecenianie swoich możliwości, podsumowali ratownicy TOPR.
2: Fakty ze świata medycyny.
1: Krakowscy lekarze przeszczepili chrząstkę z nosa do kolana. Lekarze ze szpitala specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili innowacyjną operację. Chrząstka z przegrody nosowej została przeszczepiona do stawu kolanowego pacjenta. To część klinicznego badania, które ma pomóc osobom z chorobami zwyrodnieniowymi stawów. Teraz pacjent przez najbliższe 2 lata będzie pod stałą opieką specjalistów.
3: To jest relatywnie, można powiedzieć, młoda osoba z uszkodzeniami w zakresie chrząstki stawu rzepkowo-udowymi, dosyć rozległymi tak naprawdę. Mam nadzieję, że wynik kliniczny będzie bardzo dobry. Nasze wstępne wyniki są na razie obiecujące.
4: Są to pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe, którzy mają problemy z chodzeniem i jest szansa, żeby im pomóc.
3: Jeżeli to się wszystko powiedzie, to jest to niewątpliwie przełom w leczeniu uszkodzeń chrząstki i zmian zwyrodnieniowych.
1: Mówi chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Leczenie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. A my w faktach wracamy teraz do rozmowy z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Z ministrem rozmawiał Tomasz Terlikowski.
5: Jutro rocznica wołyńska. Obawia się pan, panie premierze, jakiejś prowokacji, rzeczywiście takich bardzo ostrych ze strony Rosji?
6: A dzisiaj rocznica mordu
5: Jedwabnego. Tak.
6: I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa koincydencja. Oczywiście skala jest inna, chociaż Jedwabne, pamiętamy, nie było jedynym miejscem. I wydaje mi się, że to jest taki test dojrzałości narodów, bo żaden naród nie jest bez skazy, nie jest niewinny, bo zawsze znajdą się wśród niego jacyś ludzie wyłamujący się z przyjętych norm. Ale każdy powinien zrobić swój rachunek sumienia, i to jest miarą dojrzałości i miarą przygotowania do udziału w rodzinie europejskiej. No,
5: powiedzmy sobie zupełnie szczerze.
6: Niemcy, zakładając tą pierwociny Unii Europejskiej, były niedawnymi wrogami. Wyżynali się przez 2000 lat i uznali, że już dosyć. I te rocznice powinny służyć nie nakręcaniu sobie słupków poparcia, tylko powinny służyć pojednaniu i temu, abyśmy się w przyszłości już nie wyżynali.
5: No, powiedzmy też zupełnie szczerze, że są w Polsce środowiska polityczne rosnące, które wciąż negują polski udział w zbrodni w Jedwabnem.
6: No tak, i w Jedwabnem, zdaje się, będzie marszałek Sejmu, a będzie tam jakiś happening skrajnej prawicy, tej samej, która atakuje Ukrainę i będzie zaprzeczała tej zbrodni. Więc u nas, tak jak na Ukrainie są ludzie, którzy zaprzeczają rzezi wołyńskiej, tak i u nas są ludzie, do których nadal nie dotarło, że my Polacy też jesteśmy zdolni do rzeczy nieładnych.
5: Obawia się pan, panie premierze, że mogą się pojawić ataki na Ukraińców? Takie, no na razie to są, można powiedzieć, smutne w swoim tragicznej śmieszności ataki dziwaczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
6: Doktorze. I na początku, jak mówi pismo, jest słowo, a potem słowo staje się ciałem. I dlatego nie możemy tolerować nienawiści na tle narodowościowym, a podszywanie się pod służby państwowe jest przestępstwem. Dlatego cieszę się z deklaracji ministra spraw wewnętrznych, że jakieś próby przez samozwańców patrolowania granic, czy legitymowania ludzi, czy wręcz ataki na jakieś Bogu ducha winne kasjerki będą surowo karane.
5: Panie premierze, wróćmy jeszcze na chwilę do wypowiedzi Zełenskiego, prezydenta Zełenskiego. Można odnieść wrażenie, że jego ostatnia wypowiedź, w której on mówi o tym, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i mówi o potrzebie delikatności, sygnalizują, że może trochę strona ukraińska zaczyna się ze swoich eskalacyjnych dążeń w tej sprawie wycofywać.
6: Oby tak było, bo to Ukraina bardziej potrzebuje Polski podczas swojej heroicznej obrony wobec Rosji i w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej. My musieliśmy ileś dostosowań do norm europejskich wykonać, zanim staliśmy się członkiem. Ukrainę też to czeka.
5: Panie premierze, a Polska, pan też jest zdania, że powinniśmy jasno sygnalizować, że nie będzie polskiej zgody na kolejne klastry, na kolejne zgody, na kolejne decyzje w sprawie Ukrainy bez próby uporządkowania kwestii wołyńskiej? Po stronie oczywiście ukraińskiej.
6: Myślę, że Parlament Europejski już to jasno zasugerował i mam nadzieję, że nasza prawica dostrzeże użyteczność Parlamentu Europejskiego, bo są tacy politycy nacjonalistyczni, czasami nawet pan prezydent tak w takim duchu się wypowiada, że ma być Unia Europejska, ale bez parlamentu, bez komisji, bez niczego. No więc Parlament Europejski okazuje się, może wesprzeć polskie argumenty siłą większości frakcji, siłą autorytetu całej Europy. To nam służy. Integracja europejska jest dobra dla Polski.
5: Integracja europejska jest dobra dla Polski, ale Grzegorz Braun, to jest dość zaskakujące, tak mocno krytykujący Ukrainę i tak bardzo walczący z Ukrainą, rzekomo broniący pamięci o Wołyniu, w tej sprawie nie głosował za rezolucją.
6: To jest ten sam gość, który zaprzecza zbrodni w Jedwabnym i przypominam, zaprzecza istnieniu komór gazowych w Oświęcimiu, a więc wspiera nazistowską wersję historii II wojny światowej. Mam nadzieję, że te 7% naszych rodaków, którzy wyrażają poparcie dla niego, zastanowią się, komu to służy. Wspieranie zaprzeczeniu Oświęcimia i szczuciu Polaków na Ukrainę.
5: Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmów polsko-ukraińskich. Rozumiem, że pan też pozostaje w stałym kontakcie ze stroną ukraińską.
6: Taka rola dyplomacji. Ukraina jest krajem funkcjonalnie sojuszniczym. A my jako dyplomacja prowadzimy rozmowy nawet z krajami nieprzyjaznymi.
5: Panie premierze, ale czy jest jakaś nadzieja na deeskalację? Dlatego, że oczywiście mamy w tej chwili ten sygnał ze strony Zełenskiego, ale mamy też wypowiedzi zaskakujące Budanowa, który bardzo mocno atakuje Polskę, porównując ją do Rosji.
6: Tak, to o tym już rozmawiałem z ministrem Sybichą, to nie pomaga. Ja rozumiem, że tam już jest pozycjonowanie się do wyborów prezydenckich. No i to są nacjonaliści po obu stronach robią to samo, to znaczy próbują się ścigać na nacjonalizm. To na krótką metę im służy. Tu 5% poparcia w górę, tu 8% poparcia w górę. Tylko rujnuje nasz wspólny interes strategiczny, jakim jest oparcie się imperializmowi rosyjskiemu. Natomiast mnie minister spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił, że żadne decyzje o tym, kto ma być w panteonie bohaterów Ukrainy, jeszcze nie zapadły. Takie panteony ma wiele krajów i tam są czasami postaci kontrowersyjne dla innych krajów. No podam panu przykład. Tydzień temu byłem w Republice Południowej Afryki. Tam mają Park Wolności i panteon tych, którzy pomagali im w walce z apartheidem. No i kto jest w tym panteonie? Jak pan myśli?
5: No prawdopodobnie także terroryści rozmaitej maści.
6: Fidel Castro i Robert Mugabe.
5: Fantastycznie, no oczywiście w Japonii mamy miejsca pamięci szintoistyczne, żołnierzy, którzy dokonywali zbrodni w Chinach.
6: Zaprzyjaźniona z nami Mongolia ma pomniki Dżingis Hana. A przyzna pan, że to jest w Polsce i nie tylko postać bardzo kontrowersyjna.
5: Przypomnę, że papieżowi Franciszkowi zdarzyło się bronić kiedyś Dżingis Hana, ale to zostawmy, bo to długo byśmy musieli wymienić.
6: Technicy chyba inaczej na to patrzą.
5: Zdecydowanie. Panie premierze, o czym jeszcze z ministrem Sybichą rozmawialiście? Znaczy rozumiem, że to jest próba rozwiązania tych napięć, które się pojawiają w tej chwili bardzo głębokich. Ale rozumiem, że historia nie jest jedynym tematem.
6: Musimy patrzeć dalej na interes geopolityczny, któremu nie służą szarże partyjne szarże nacjonalistyczne.
5: Ale ta rozmowa daje nadzieję na jakieś przełamanie tego impasu, bo na razie wygląda na to, że się robi tylko gorzej i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, bo po obu stronach ta eskalacja służy wyborczej.
6: Poprosiła o spotkanie z prezydentem Polski, oznacza być może, że zdali sobie sprawę, że się zagalopowali.
5: Panie premierze, co z ambasadorami? Wczoraj w tym studiu minister Przydacz mówił, że wszystko było uzgodnione z panem, wszystko było uzgodnione z MSZ-em, ale premier się nie zgodził i wywalił porozumienie.
6: Trzeba było zapytać, panie redaktorze, gdzie jest w Konstytucji napisane, że są potrzebne jakieś uzgodnienia. Ustawa mówi, że prezydent podpisuje nominację na wniosek ministra. Wnioski ma od 338 dni. I przypominam, że jego poprzednik w tym samym reżimie prawnym takie same wnioski, które otrzymał ode mnie, w 24 przypadkach podpisał. A prezydent Karol Nawrocki nie podpisał jeszcze ani jednego, także ambasadorom, którzy służyli podczas 8 lat PiS-u.
5: Panie premierze.
6: Więc pytanie, i zresztą przyzna pan, że MSZ nie jest nadmiernie dyskryminowany, bo pan prezydent nie podpisuje także wniosków w innych ministerstwach, więc to chyba nie o mnie chodzi, tylko chodzi o to, że pan prezydent próbuje ustanowić ustrój prezydencki.
1: Tak mówił na naszej antenie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Teraz wrócimy w naszym programie na moment do tematów gospodarczo-ekonomicznych. Będzie o niezwykle ważnej w tym okresie letnim branży turystycznej. Wracamy do wczorajszego odcinka Gospodarczego Tygodnia. Gościem Marka Teichmana był sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński. No i obaj panowie rozmawiali m.in. o tym, czy w Polsce rzeczywiście jest drożej niż za granicą.
2: Lubię wędrować sobie przez różne siatki połączeń, bilety kolejowe, bilety lotnicze, wybierać sobie miejsca, gdzie mogę pojechać. I jakbym nie liczył, to dla czteroosobowej rodziny bilet kolejowy do nad Polskie Morze jest droższy niż bilet lotniczy do północnych Włoch. Nie mówiąc już o noclegu, to znaczy nad Polskim Morzem jakościowy nocleg jest droższy niż jeszcze bardziej jakościowy nocleg w tychże północnych Włoszech. Oczywiście można znaleźć różne schematy, można pojechać samochodem do nadpolskie morze, no ale tak jakby nie wszyscy chcą i nie wszyscy mogą. I trochę się zastanawiam nad tym, na ile jest w ten sposób, że jest tak dobrze w polskiej branży turystycznej, że jest tak drogo. Jest tak dobrze, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i to, ile Polacy są gotowi wydać na wypoczynek i że chcą wydawać te pieniądze w Polsce. A może my jesteśmy na szczycie bańki takiej w sektorze turystycznym. Jak pan to ocenia? Jak pan to rozumie, tę sytuację, w której jesteśmy teraz?
3: Myślę, że sytuacja bardzo się zmienia. W ogóle zachowanie turystów się bardzo zmienia. Od kilku lat widzimy, że Polacy dzielą swój wypoczynek trochę za granicą, trochę w Polsce.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ośmiotysięczniki to bardzo kosztowna sprawa. Dziś tak naprawdę nie wiem, czy są tego warte. Miałam układ z Arturem Heiserem po pierwszej wyprawie na Gaszerbrum 1. On uznał, że mu się przydam, że ogarniam. Chociaż miałam poczucie, że wcale nie jestem w tym najlepsza. Może to kwestia lenistwa, ale ciężko mi się zebrać, zaplanować wyprawy, znaleźć fundusze, wymyślić cel. Cała ta robota przed komputerem, przed wyjazdem mnie zniechęca. Lubię być w terenie i wiem, że w terenie sobie radzę. Wiem, że jestem w stanie uratować sytuację, co już mi się zdarzało kilkakrotnie, na przykład na Grenlandii. Tam były takie sytuacje, gdzie trzeba improwizować. To moja rzecz. Cały ten proces przygotowawczy mnie jednak odrzuca. W ramach PHZ-u pisałam listy, tłumaczenia, artykuły. Byłam sekretarką, ale za to jeździłam na wyprawy. Urządzał mnie ten układ, bo dzięki temu byłam w Himalajach. Tylko że Artur organizował te wyjazdy w ramach PHZ-u, czyli dużego programu w standardowym stylu, a więc jest kierownik, zespół i funkcje w zespole. Z Arturem fajnie się jeździło. Wszystko zależy od kierownika. Potem byłam na dwóch wyprawach z Jurkiem Natkańskim i wtedy było gorzej. W mojej opinii on nie jest dobrym kierownikiem, a nasz wspólny Broad Peak skończył się konfliktem. Ta wyprawa wymęczyła mnie psychicznie. Jurek w pewnym momencie zakomunikował mi: postanowiliśmy z kolegami, że nie idziesz na Midla. To ja weszłam do namiotu i przez 3 dni nie wychodziłam, bo stwierdziłam, że nie chce mi się z nimi gadać. Dopiero kiedy chłopcy zaczęli podchodzić i pytać, w czym rzecz, okazało się, że nic nie wiedzieli o tej decyzji. W całym tym konflikcie z Natkańskim starałam się być uczciwa i nie mówić niczego, czego bym nie mogła Jurkowi powiedzieć w oczy. Po wyprawie miałam poczucie, że zostałam odsunięta na boczny tor, że przestali mnie informować o szkoleniach, wyjazdach. Dowiadywałam się o nich pokątnie. Co ciekawe, nie ja jedna byłam skonfliktowana z Jurkiem, bo moi koledzy też mieli swoje przejścia. Ale to mnie wyjęto poza nawias. A ja nie mam zwyczaju dawać się odsuwać. Jak ktoś wyrzuca mnie drzwiami, to wchodzę oknem. Jednak wtedy trochę się obraziłam. Uznałam, że jak nie, to nie. Byłam sfrustrowana i zastanawiałam się, czy jeszcze gdzieś pojadę, czy coś się jeszcze wydarzy, czy już całkowicie zniknęłam z horyzontu. Odżyłam dopiero, jak sobie ten nun zorganizowałam. Ale zrobiłaś to sama, nie w ramach struktur związkowych.
3: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Katerniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.
4: Masz w sobie światła u samych krańców.

Kiedy na festiwalu w Lądku w 2017 roku ktoś zapytał Janusza Majera, dlaczego na zimową wyprawę na K2 nie została zakwalifikowana żadna kobieta, usłyszałaś, że 1 na 10 chłopa to za mało. Wybuchł skandal. Nie mam żalu do Majera. Majer jest kochanym facetem. Jednak nie odpuściłam tej wypowiedzi. Wypunktowałam sposób myślenia. Gdyby zamiast tego żartu wspomniał o wykazie przejść, umiejętnościach technicznych, byłaby merytoryczna dyskusja. Może dla mnie jego argumenty byłyby równie, a nawet bardziej nieprzyjemne. Ale obyłoby się bez seksizmu. W następnym roku po tym wydarzeniu zorganizowano panel o wspinaniu kobiecym. Siedziałam na widowni i słuchałam. Uderzające było to, że dziewczyny, które wspinają się sportowo, w ogóle nie czują dyskryminacji. Na wyprawach w góry wysokie jest inaczej. O czym mądrze mówiła Masza Gordon. Moją uwagę zwróciła Anna Okopińska, która wtedy powiedziała coś, co i mnie otworzyło oczy. Mówiła, że kobiety w latach 70. zaczęły jeździć w góry wysokie, bo był taki czas. Były pierwsze kobiece wejścia. Była Halina Krüger-Syrokomska, była Wanda. Kobiety, które miały już osiągnięcia na ścianach. Było dobrze widziane, żeby w wyprawie uczestniczyły jakieś dziewczyny. Żeby zrobić pierwszy kobiecy 8-tysięcznik. Ale zaraz po tym dodała. Jednak w ogóle nie brano nas pod uwagę przy planach nowych dróg. Pierwszych zimowych przejściach. Sportowe wyczyny były zarezerwowane dla panów. Na lotce najsilniejszy, najmocniejszy i bezwzględnie zostawiający nas wszystkich z tyłu był Andrzej Bargiel. On jest jak maszyna, znikający punkt. Jednak pamiętam, że był taki moment, gdy Artur Heiser, wtedy lider, znalazł powód, żeby się doczepić do każdego z chłopaków, bo czegoś nie dopilnowali. I postawił mnie za przykład. Powiedział, Agna od 2 tygodni mi truje dupę, że ubezpieczenie trzeba przedłużyć, że czegoś nie ma i jeszcze weszła najwyżej z was. Ewidentnie postawił mnie w opozycji do chłopaków, którzy coś tam zawinili. Jednak po tym wyjeździe zaproponował udział w zimowej wyprawie Andrzejowi Bargielowi, który odmówił, i Arturowi Małkowi. Mnie nie. Choć wtedy było to dla mnie naturalne. Pierwsza wyprawa, oczywiście, że jestem za słaba. I naprawdę wiele lat później, po tym wystąpieniu Ani Okopińskiej, zadałam sobie pytanie, dlaczego? Okej, Małek się lepiej wspina technicznie. Tylko co z tego? W terenie to się wszystko weryfikuje. Technika jest istotna, ale nie aż tak. Znam ludzi, którzy chodzą po górach wysokich i się nie wspinają w ogóle. Wspinanie oczywiście pomaga. Jesteś oswojona z ekspozycją, masz sprawność w obsłudze sprzętu i tak dalej. To wszystko jest ważne. Ważne jest umieć pokonać teren bez asekuracji, nie ufać za bardzo poręczom i poradzić sobie bez nich, jeśli trzeba.

0: Jeśli jednak nie robisz nowych dróg...
1: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
0: Umiejętności techniczne nie są kluczowe. Taki był też argument Natkańskiego na Broad Peaku, kiedy nie pozwolił mi wspinać się na Broad Peak Middle, mówiąc, że jestem za słaba. Efekt był taki, że wysłał tam Krzyśka, Krzysztofa Stasiaka, który wolałby iść na wierzchołek główny i którego pokonała wysokość. Dotarł tylko do przełęczy. I w efekcie nikt z zespołu nie zdobył Broad Peak Middle, choć byli tam wyśmienici wspinacze techniczni. Artur Heiser miał uprzedzenia co do kobiet na wyprawach, ale po pewnym czasie uczciwie powiedział, że zmienił zdanie. Feminizm to w Polsce brzydkie słowo. U mnie wrażliwość na te nierówności wykształcała się powoli. Mam takie poczucie, że ewoluowałam. Pamiętam z głębokiego dzieciństwa, jak jeździliśmy z rodzicami w pierwszą podróż po Europie. Zobaczyłam gdzieś w Czechach, w małym miasteczku, grupę włóczęgów z plecakami, którzy spali na ławce w parku. Powiedziałam, o, ja też będę kiedyś tak podróżować, na co włączyła się moja mama. Ale dziewczynom chyba tak nie wypada. Wtedy powiedziałam sobie, że nigdy nie pozwolę na to, żeby bycie dziewczyną przeszkodziło mi w robieniu tego, czego chcę. Miałam to wdrukowane. Choć na wiele lat zapomniałam o tej historii. Potem wróciło dużo takich sytuacji, gdzie brak przekonania co do własnych umiejętności mnie zablokował. To przecież nie jest tak, że ktoś ci powie, nie możesz żeglować, nie możesz być kapitanem, nie możesz prowadzić. To jest cała masa takich drobnostek, które cię ustawiają i wtłaczają w przekonanie, że naturalnie jesteś w czymś gorsza, że nie jedziesz na zimową wyprawę i nie masz do nikogo pretensji. Fizycznie, biorąc pod uwagę statystyki, jesteśmy słabsze. Ale wytrzymałościowo i aklimatyzacyjnie już niekoniecznie. Trzeba by policzyć statystyki. Był taki piękny artykuł po angielsku, który bardzo mi się spodobał, o skrajnie wytrzymałościowych sportach typu ultramaratony po 200 km. Tekst otwierało zdjęcie kobiety, która po przebiegnięciu ultrasa ściągała z piersi mleko do butelki. Ona była pierwsza. Drugi, facet, był 10 godzin po niej. Ale nie chodzi o licytowanie się. To jest dla mnie spór pozbawiony sensu. Takie myślenie obaliły Arlene Bloom i Wanda Rutkiewicz 40 lat temu. Dyskusje z nieprzekonanymi to kopanie się z koniem, wyważanie otwartych drzwi. Arlene opowiadała, jak nie pozwolili jej wejść na Denali, bo kobieta absolutnie nie da sobie rady. Więc zrobiła kobiecą wyprawę i wlazły. Wkurzają mnie pytania typu, a ile kobiet zimą weszło na ośmiotysięcznik? To ja się pytam, a ile kobiet było na zimowej wyprawie na ośmiotysięcznik? Sama mam wejść? Gdybym mogła sobie sama zorganizować taką przygodę, miałabym na to pieniądze, to może by mi poszła. Tylko że to nie jest takie proste. Nie uważam jednak, że warto tworzyć oddzielną sekcję w PZA, tylko trzeba zaprosić kobiety w obecne struktury.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Liczba ofiar śmiertelnych czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 4000. Czy doszło do pobicia Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej? Związek twierdzi, że tak, policja zaprzecza. W Tychach na Śląsku powstaje stacjonarne, całodobowe hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 4118 osób. Tak wynika z danych przekazanych w piątek przez przewodniczącego parlamentu Jorge Rodrígueza. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy osób. W dalszym ciągu nieznana jest liczba osób zaginionych podczas wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. W czwartek dziennik El Nacional podał, że na prowizorycznej liście przygotowanej z inicjatywy obywateli, zawierającej nazwiska poszukiwanych, jest ponad 30 osób. Rannych zostało ponad 16 tysięcy osób. W podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca, zginęło 12 dziennikarzy, przekazał w oświadczeniu Narodowy Związek Zawodowy Pracowników Prasy. Na Kubie doszło do kolejnej ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu i czwarta w tym roku. Według władz przyczyną był niedobór paliwa w elektrowniach, który ogranicza produkcję energii. Trwają działania mające przywrócić dostawy prądu. W pierwszej kolejności do szpitali i innych kluczowych obiektów. Powtarzające się blackouty wywołują protesty mieszkańców. Policja zaprzecza informacjom o pobiciu Aleksandra Sławińskiego, reprezentanta Polski juniorów w piłce ręcznej. Wcześniej Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował, że zawodnik miał zostać pobity poprzedniej nocy w Międzyzdrojach. Sławiński trafił do szpitala i nie wystąpi na najbliższym zgrupowaniu kadry narodowej. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Policjanci wykluczają udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Takie informacje przekazała mi aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł. Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku.
0: Hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci powstaje w Tychach na Śląsku. Budowę prowadzi Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, która od 16 lat opiekuje się chorymi dziećmi. Fundacja prowadzi już hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Prace budowlane nad nową, całodobową placówką niedawno ruszyły.
2: Tego typu placówek dla dzieci jest tylko 9 w Polsce, więc wiemy, że jest bardzo duża potrzeba. Dlatego właśnie powstał pomysł stworzenia placówki, która będzie obejmować opieką dzieci nieuleczalnie chore. Będzie to hospicjum stacjonarne dla dzieci, wentylacja mechaniczna oraz opieka wytchnieniowa. Hospicjum będzie nazywać się Tu się tuli i myślę, że to wszystko mówi, jaki jest nasz cel i mam nadzieję, że uda nam się właśnie taką tulącą przestrzeń dla ciężko chorych dzieci zorganizować.
0: Mówi Natasza Godlewska, prezes zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Kiedy zakończy się budowa nowej placówki, zależy od środków, które uda się zebrać. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Mieszkańcy warszawskiego Żoliborza protestują przeciwko planowanej wycince około 400 drzew i krzewów w Ptasim Zakątku przy ulicy Ficowskiego. Pod petycją w tej sprawie zbierane są podpisy. Na terenie powstaje zespół przedszkolno-żłobkowy. Obecnie prace są wstrzymane ze względu na gniazdowanie chronionych krogulców.
3: Krogulec zatrzymał tą budowę. Oczywiście była to po naszej interwencji, po zgłoszeniu. Mimo tego, że to zgłoszenie było zarówno do władz dzielnicy, jak i do RDOŚ-u, to ten płot zaczęto budować. Tak, nadal tu gniazduje, są dwa pisklaki.
4: Ja się przeprowadziłam tutaj na to osiedle z uwagi na zieleń. To jest w ogóle po prostu perełka w Warszawie, że to jest tak blisko centrum.
5: W Śródmieściu jest na odwrót, tam się odbetonowuje przestrzeń i sadzi zieleń, a u nas na odwrót, tak, tutaj, a to jest to samo miasto.
0: Tak mówili nam mieszkańcy Żoliborza.
6: Teatr, kino, sztuka. Fakty RMF FM polecają.
0: Musical o Dolly Parton trafi na nowojorski Broadway. Jak informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, będą tam największe przeboje artystki.
7: Całe moje życie było musicalem, mówi ikona muzyki country. Postać niezwykła, inspirująca, piosenkarka, której utwory śpiewały i Miley Cyrus. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Ale też Whitney Houston. publiczność usłyszy na broadwayowskiej scenie nie tylko największe przeboje artystki, ale także nowe kompozycje. Jak zapewnia sama Dolly Parton, będzie wszystko, gdzie żyła, co straciła, co kochała i jak odnalazła własną drogę. Uroczysta premiera zaplanowana jest na 19 stycznia przyszłego roku.
0: I będzie to w dniu 81. urodzin gwiazdy. Przed nami festiwal Le L'Enfant. Przez 2 tygodnie młodzi miłośnicy sztuki z Polski oraz m.in. Palestyny, Etiopii, Rumunii, Brazylii, Iranu, Grecji, Niemiec i Maroka będą pracować w międzynarodowych grupach, przygotowując spektakle i pokazy. Z Elżbietą Woźniak-Łojczuk rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Wrocław szykuje się na międzynarodowe wydarzenie. Przed nami festiwal Le L'Enfant. Proszę opowiedzieć, co to takiego?
9: Festiwal Le L'Enfant to już w tym roku 5. edycja. To jest taki międzynarodowy projekt, do którego zapraszamy dzieci z różnych krajów świata. W tym roku przyjadą dzieci m.in. z Rumunii, z Niemiec, z Grecji, z Brazylii, z Maroka, z Palestyny. I te dzieci przyjeżdżają tutaj, aby realizować taki wyjątkowy program artystyczny. To znaczy, będąc w Polsce, po pierwsze biorą udział w takich specjalnych warsztatach, których finał tej pracy właśnie artystycznej możemy zobaczyć podczas spektaklu w Teatrze Kapitol, na który oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo jest to wyjątkowy spektakl, wyjątkowa możliwość właśnie zobaczenia, jak te wszystkie kultury ze sobą współpracują, tak? Bo powiedzmy sobie, to też nie jest wcale takie łatwe, aby właśnie dzieci z różnych stron świata mogły razem stworzyć spektakl, który potem jest właśnie wystawiany na deskach teatru.
10: One w kilka dni tworzą to przedstawienie?
9: Tak, to jest czas około kilkunastu dni, w zależności od edycji, tworzą właśnie takie przedstawienie. Następnie, co jest też ważne w całym tym projekcie, to jest fakt, że dzieci śpią u polskich rodzin. To znaczy wrocławskie rodziny goszczą właśnie te dzieci z różnych krajów. Jest to też niesamowite doświadczenie, bo właśnie dzieci poznają nasz kraj, poznają naszą polską gościnność, poznają rodziny, zwyczaje. To wszystko się właśnie toczy w tych naszych tutaj wrocławskich domach i wiemy też, że te rodziny właśnie, które goszczą dzieci, my też specjalnie tutaj stworzyliśmy taki klub rodzin ciekawych świata właśnie przez to, że to są rodziny, które są otwarte na świat, na drugiego człowieka, na drugiego małego człowieka, który przyjeżdża właśnie ze swoimi wartościami, tradycjami, zwyczajami, ze swoim też językiem, więc tutaj jest taka szansa, żeby tą kulturę, o której my, prawda, te odległe kraje, o których my czytamy, znamy, widzimy w telefonie, oglądamy w telewizji, żeby po prostu namacalnie dotknąć to w swojej codzienności razem ze swoimi dziećmi i wiemy, że rodziny bardzo takie doświadczenia sobie cenią, bardzo ich to cieszy, raduje, te znajomości potem zostają na lata, dzieci się ze sobą zaprzyjaźniają. I też festiwal pokazuje, że właśnie po pierwsze sztuka to jest taki język uniwersalny, który możemy się porozumiewać niezależnie od tego, czy potrafimy właśnie mówić po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, czy w jakikolwiek inny sposób, ale też to, że dzieci mają zawsze swój język, że to dzieciństwo jest zawsze pełne radości, uśmiechu, że dzieci są dziećmi i niezależnie, czy są tutaj, prawda, w Europie, czy to jest w Azji, czy to jest w Ameryce, dzieci są dziećmi i one zawsze mają taką ogromną otwartość na siebie, chęć poznania się, chęć zaprzyjaźnienia i tego właśnie też doświadczamy podczas tego naszego projektu.
10: Jeśli nabierzemy ochotę na to przedstawienie w Kapitolu, bilety są płatne, tak?
9: Bilety są normalnie dostępne, tak, można je zakupić dla siebie, dla swojej rodziny i przyjść zobaczyć właśnie w Kapitolu. Mamy 2 finały, to jest 27 i 28 lipca, także to jest taki spektakl wyjątkowy. No ja sama osobiście mogę powiedzieć, że jak pierwszy raz byłam na spektaklu, to wyszłam zachwycona, bo to była taka dawka radości i energii, takiej niesamowitego uśmiechu tych dzieci, które robiły to z całym sercem, całym sobą, że naprawdę myślę, że takich chwil też my potrzebujemy, żeby właśnie zobaczyć i tak trochę z dystansu też na siebie, czy ja jestem też ciekawy drugiego człowieka, czy jestem ciekawy świata, właśnie czy też my jako rodzice, czy też budujemy w dzieciach taką właśnie ciekawość i otwartość na coś innego, nowego, oczywiście z poszanowaniem, prawda, tutaj obustronnie zasad, kultur i tak dalej, ale właśnie taka otwartość, która przejawia się właśnie w takiej codzienności, jakiej te dzieci doświadczają tutaj w Polsce, czyli właśnie zrobienie razem śniadania, tak? Wieczorem, nie wiem, oglądnięcie filmu, czy pójście na spacer, czy pokazanie tutaj naszego pięknego Wrocławia. Więc to są wszystko takie elementy, które budują ten wyjątkowy festiwal, ten wyjątkowy projekt.
10: Ale tym wspólnym mianownikiem jest sztuka. Czy te warsztaty, czy tak dzieci ktoś prowadzi?
9: Tak, oczywiście te dzieci są prowadzone. Są specjalni instruktorzy artystyczni, są też opiekunowie grup. grup. Też te dzieci przyjeżdżają ze swoimi liderami, także to nie jest tak, że prawda, tutaj zróbmy co chcemy, tylko to wszystko jest oczywiście realizowane pod czujnym okiem ekspertów, artystów, którzy na co dzień pracują też artystycznie i prowadzą tak, żeby właśnie ten spektakl był takim profesjonalnym spektaklem tworzonym przez dzieci.
10: Wychodzicie też w teren, jedziecie do Doliny Baryczy i tam mogą do Was dołączyć wrocławianie, dolnoślązacy.
9: Tak, bo w tym roku ten festiwal taki dodatkowy, Lelenpfand na szlakach natury, powstał dlatego, że chcieliśmy troszeczkę właśnie po pierwsze wyjechać tutaj wyjechać ze stolicy Dolnego Śląska, ale też właśnie dotychczas dzieci, te, które przyjeżdżały, dzieliły się sobą, tak, swoimi umiejętnościami, bo pamiętajmy, że to są też dzieci, które na co dzień w swoich ojczyznach też działają artystycznie, tak, to są też dzieci, które w tej kulturze się odnajdują, mają swoje talenty, mają swoje hobby, to są dzieci, które to po prostu też lubią, tworzą na co dzień, natomiast ten festiwal, który się właśnie będzie odbywał w Dolinie Baryczy, to jest ten moment, kiedy my te dzieci zapraszamy właśnie, żeby zobaczyły tą naszą kulturę, naszą sztukę i w Dolinie Baryczy będzie to właśnie taki mocno interdyscyplinarny czas, sobota, niedziela, kiedy będą koncerty w alejach parkowych, kiedy będą rzeźby, na przykład z wikliny, kiedy będą cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości, także taki wyjątkowy weekend przed nami, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy mają wolną chwilę i chcieliby właśnie zobaczyć, że właśnie sztuka, przyroda, natura, to wszystko ze sobą pięknie współgra i może być taką piękną platformą do tego, aby właśnie zanurzyć się w czymś innym, tak? Poczuć, doświadczyć i sztuki, i natury w tym samym jednym czasie.
10: Gdzie dokładnie mamy się udać, żeby to wszystko zobaczyć?
9: Zapraszamy do Żmigrodu, tam jest zespół pałacowo-parkowy, to jest w sobotę, natomiast w niedzielę to są Krośnice, kolej wąskotorowa w Krośnicach, tam zapraszamy w godzinach od 11 do 19.
0: Zapraszała w rozmowie z naszą reporterką Elżbieta Woźniak-Łojczuk. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
2: Komitet Olimpijski w Tokio prosił nas, żebyśmy przyszlifowali trochę medali dla tych wszystkich reprezentantów, którzy zmagają się w czasie igrzysk. No i szlifujemy, a przy okazji wręczymy własne.
3: No i poza tym mamy parę propozycji następnych sportów olimpijskich, ale to już tam będziemy dzwonić do Tokio, my się dogadamy. Wy po prostu usiądźcie i posłuchajcie kolejnego podcastu, a w rolach głównych tradycyjnie w wakacje najwięksi kanciarze PRL-u. I słowem klucz będzie dzisiaj naj.
2: Tak, zdecydowanie. W rolach głównych wystąpi największy uciekinier tamtych lat, Zdzisław Najmrocki, zwany też Królem Złodziei.
3: On niczym mistrz świata w rajdach WRC uciekał funkcjonariuszom policji na drogach, a w więzieniu potrafił zapaść się pod ziemię.
2: Skoro mówimy o naj, to musi pojawić się największy fachowiec wśród fałszerzy. Konkurencja jest spora, bo polscy fachowcy uchodzą za najlepszych na świecie, ale wybraliśmy tego, który chyba najczęściej nazywany jest królem fałszerzy.
3: To miły, sympatyczny, skromny inżynier z Łańcuta, który podrobił to, co uznawano za niemożliwe do podrobienia, czyli super zabezpieczone francuskie franki.
2: No i pytanie. Tacy zawodnicy, że nie wiem, od którego zacząć. Myślę, że od pana Zdzisława.
3: No to zaczynamy od pana Zdzisława Najmrockiego, urodzonego 20 sierpnia 1954 roku. Pochodził z biednej rodziny, wielokrotnie zmieniali miejsce zamieszkania, poszukując pracy.
2: On do wybitnych uczniów nie należał, ledwo skończył szkołę podstawową, na dodatek seplenił, co później przyczyniło się do nadania mu ksywki Saszłyk.
3: I kiedy wraz z rodziną osiedlili się w Gliwicach, trafił do specjalnej szkoły zawodowej. Tam uzyskał wykształcenie mechanika samochodowego. Jak się później okazało, wiedza, którą zdobył, bardzo mu się przydała w czasie późniejszych kradzieży samochodów.
2: Zanim jednak zaczął swoją przestępczość działalność, powołano go do zasadniczej służby wojskowej. Kiedyś była obowiązkowa, więc każdego z nas to czekało. Młody, 19-letni Zdzisław wykazał się w wojsku wieloma umiejętnościami. Został na przykład dowódcą czołgu. Proponowano mu nawet pracę w wojskach specjalnych. Jednak wyobrażał sobie swoją przyszłość zupełnie inaczej.
3: Początkowo chciał zostać kierowcą rajdowym, ale spełnienie tego marzenia w PRL-u było dość trudne. Ożenił się więc i zarabiał na życie w warsztacie samochodowym w Gliwicach. Prowadził proste życie zwykłego obywatela, jednak to nie trwało tak długo.
2: To od razu powiedzmy, że pierwszy raz trafił do aresztu, gdy miał zaledwie 22 lata. Został wtedy skazany na 1,5 roku więzienia za pobicie milicjanta w barze. Wyrok odsiadywał w Gliwicach. W czasie tej odsiadki pracował w więziennym warsztacie samochodowym i znowu szlifował swoje umiejętności, ale dodajmy, no, długo miejsca nie zagrzał.
3: Kilka tygodni po zamknięciu w areszcie Najmrockiego wezwano na przesłuchanie do Warszawy. Z racji tego, że odsiadywał swój wyrok w Gliwicach, służby były zmuszone do przetransportowania podejrzanego na miejsce procesu, czyli trochę kilometrów do przejechania mieli.
2: Najmrocki dość szybko łapał nowe znajomości, więc tę umiejętność wykorzystał i tym razem próbował nawiązać kontakt ze strażnikami, którzy pilnowali go w pociągu.
3: Zaproponował im dokładnie popijawę w Warsie. Oczywiście na jego koszt. Strażnikom spodobał się ten pomysł. Jak można się domyślić, na jednym piwie się raczej nie skończyło.
2: Zdzisław tak dobrze rozplanował sytuację, że nawet rozpięto mu kajdanki. Taki życzliwy więzień. Pozostało jedynie czekać na moment, gdy mężczyźni wypiją dostatecznie wiele. Oczywiście tak się stało, strażnicy zasnęli, a korzystając z okazji Najmrocki wyskoczył z pędzącego pociągu przez okno.
3: Pociąg znajdował się akurat wtedy w rodzinnych stronach Najmrockiego, niedaleko Żyrardowa. Dotarł w końcu znów do Gliwic, gdzie ukrywał się przed milicją. No oczywiście skończyły mu się też pieniądze.
2: Wtedy przypomniał sobie o ofercie jednego z kolegów z czasów wojska, zadzwonił do tego znajomego i od razu dostał roboty. Jego zadaniem było osłanianie konwoju z przemycaną do Polski odzieżą.
3: Ale żeby mógł dobrze wykonywać swoje obowiązki, potrzebny mu był samochód. Dostał więc dokładnie Fiata Mirafiori, a w czasach PRL-u była to oznaka bogactwa. I w ten sposób powrócił trochę do swoich marzeń kierowcy rajdowego.
2: Najmrocki umiejętnie odwracał uwagę milicji, a że był wyśmienitym kierowcą, dostarczał przemycany towar zawsze bezpiecznie do celu. No, jeszcze jakiś czas pracował na rzecz grupy szmuglujących kolorującej dżinsy, jednak stwierdził, że woli działać na własną rękę. No i jak się domyślacie, założył własny gang.
3: Ich działalność obejmowała głównie okradanie peweksów. Wynosili wszystko, co wpadło im w ręce: odzież, zabawki, alkohol, biżuterię. Następnie skradziony towar sprzedawali na bazarach. Oni doszli do takiej wprawy, że wymyślili nawet swój własny plan działania i nazywano go metodą na plakat.
2: W tamtych czasach nie wykorzystywano żadnych alarmów czy innych tego typu zabezpieczeń, zatem wtargnięcie do sklepu było wyraźnie łatwiejsze niż w dzisiejszych czasach. Aby wejść do peweksu, jeden z członków gangu wycinał w oknie wystawowym otwór. Tym otworem następnie wchodzili pozostali rabusie i zaraz po tym dziurę zaklejali jakimś plakatem zerwanym z ulicznego słupa.
3: Metoda była naprawdę skuteczna. Po roku na swoim koncie mieli ponad 70 napadów. Natomiast drugą specjalnością gangu była kradzież polonezów. W tym wypadku również doszli do wprawy. Na początku włamali się do jednego z urzędów gminnych po to, aby uzyskać wszelkiego rodzaju dokumenty potrzebne do rejestracji samochodów.
2: W innym urzędzie z kolei ukradli pieczątki, którymi później stemplowali dokumenty. Zanim dokonali kradzieży, bardzo uważnie obserwowali potencjalne ofiary. Następnie wykorzystywali swoją unikalną metodę włamania przez tylne okno samochodu. Nauczyli się po prostu wyjmować szybę, tak żeby nie było wielkich zniszczeń. Jeden z członków wchodził do auta, inni odpychali pojazd kilkaset metrów dalej i dopiero wtedy zapalali silnik i odjeżdżali. Wszystkie skradzione auta wywożono później do miejsc, gdzie bardzo szybko przygotowywano je do sprzedaży.
3: Oczywiście zmieniali numery silnika, nadwozie, robili nowe tablice i dokumenty. Na giełdzie każdy z członków wcielał się potem w rolę właściciela poloneza, który z wielkim żalem pozbywa się samochodu. Polak płacze jak sprzedaje. Najmrocki z biegiem czasu zyskał renomę w przestępczym świadku, odłożył też na koncie potężną kwotę. Uzbierana suma pozwoliła mu na bardzo dogodne życie.
2: A robił to, o czym marzył. Wynajmował drogie pokoje w hotelach, chodził do najlepszych restauracji, gdzie spotykał damy do towarzystwa, gdzie spotykał cinkciarzy, którzy handlowali walutą. Większość pieniędzy przepuszczał na hazard i na alkohol. Dodajmy, że był wielkim miłośnikiem jedzenia. Bardzo lubił opowiadać o potrawach, a jego ulubioną potrawą był szaszłyk.
3: Przez wiele lat udawało mu się uciekać organom ścigania, nazwano go więc mistrzem ucieczek. Raz uciekł tuż przed aresztem, korzystając z chwilowej nieuwagi milicjanta, który odpalał papierosa. Innym razem zniknął z sądowej celi, opuszczając się na linie przez okno.
2: Z kolei w marcu 1984 roku jechał kradzionym samochodem. Szaszłyk, czy też caszłyk, jak go nazywano, nie zatrzymał się na wezwanie milicjantów, więc został aresztowany. Ale seria ucieczek i ciągły pościg śledczych za tym przestępcą najwyraźniej nie nauczyła niczego strażników. Nie wiedzieli chyba, że Najmrockiego należy mieć baczny na oku. No więc i w tym przypadku się wymknął, po prostu jednego z milicjantów pozbawił przytomności.
3: Najmrocki został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Karę odsiadywał w swoim rodzinnym mieście, czyli w Gliwicach. Wielokrotnie na widzeniach spotykał się z matką, której przedstawiał swój plan ucieczki.
2: Poprosił, by mama skontaktowała się ze znajomym, który miał jej pomóc w wydrążeniu tunelu. Tym tunelem Najmrocki miał się wydostać na wolność. Matka stanęła oczywiście na wysokości zadania, czego się nie robi dla syna. I tak przez kilka tygodni drążyła razem z Kazimierzem o kilkumetrowe podziemne przejście.
3: Po ponad 3 latach więzienia 3 września 1989 roku Zdzisław Najmrocki podczas przechadzki po więziennym spacerniaku dosłownie zapadł się pod ziemię. Po drugiej stronie tunelu czekał kolega na motocyklu, z którym odjechali w siną dal. W celi pozostawił jeszcze list z podziękowaniami za gościnę, a jego nowa wolność trwała zaledwie 3 miesiące.
2: Właśnie, według jednej z wersji Najmrocki wpadł, gdy próbował przejść operację plastyczną, żeby zmylić funkcjonariuszy. Właśnie u tego specjalisty od skalpela pod Warszawą został złapany przez policjantów.
3: Inna wersja natomiast mówi, że wsiadł pijany do samochodu pod motelem Krak w Krakowie. Warunki na drodze były ciężkie. On jechał oczywiście jak zwykle z szaleńczą prędkością i uderzył w betonowy słup. Ze zmiażdżonego samochodu też próbował uciec, ale milicjanci byli już szybsi.
2: W szpitalu rozpoznano jego tożsamość. Wzbudził niesamowite zainteresowanie. Jak się domyślacie, traktowano go tam jak celebrytę. Nawet pielęgniarki, nawet lekarze prosili go o autografy. Tym razem, doprowadzając go do aresztu, sprawdzono już każdy skrawek podłogi, ściany, drzwi, po prostu wszystko, co mogłoby mu posłużyć do ucieczki.
3: Skazano go łącznie na 20 lat pozbawienia wolności, a swój wyrok odsiadywał w Strzelcach Opolskich. Za kratami zajął się pisaniem poezji, z dużym sukcesem, bo jego tomik sprzedał się w 7 tysiącach egzemplarzy. Tym razem nie udało mu się uciec, jednak w 1994 roku los się do niego uśmiechnął. 15 listopada został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę.
2: Na wolności jednak nie wiodło mu się zbyt dobrze. Planował hodować ryby, prowadzić restauracje, czyli same legalne czynności. Niecały rok później Szaszłyk zginął w wypadku samochodowym w okolicach Mławy. Jadąc z dużą prędkością, po prostu stracił przyczepność na zakręcie, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką.
3: W samochodzie nie był sam. Podróżowali z nim wtedy dwaj nastoletni chłopcy, synowie jego przyjaciela. Podczas oględzin miejsca tragedii okazało się, że BMW, którym podróżował Zdzisław Najmrocki, było oczywiście kradzione. Król złodziei, jak wcześniej pisała o nim prasa, zginął w wieku 41 lat.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
2: W cyklu Kanciarze PRL-u czas na kolejnego króla w dzisiejszym programie, tego naj. Tym razem to będzie król fałszerzy.
3: No można powiedzieć, że to nawet cesarz, skoro jego fałszerstwo kojarzy się przede wszystkim z Napoleonem.
2: Faktycznie, francuska mennica miała przez niego sporo zmartwień. Człowiek, który podrobił banknot nie do podrobienia.
3: Ale jak to u nas, jak to w scenach zbrodni po kolei. Czesław Bojarski, najsłynniejszy polski fałszerz, urodził się w 1912 roku w Łańcucie. Generalnie dzieciństwo nie bardzo szczęśliwe. Gdy miał 2 lata, wybuchła wielka wojna. Później, gdy był jeszcze małym chłopcem, zmarła jego matka.
2: Ale okazał się zdolnym uczniem. Szkoła powszechna, gimnazjum, matura, studia na prestiżowej przed wojną Politechnice Lwowskiej. Ostatecznie w 1939 roku, tuż przed wojną, został inżynierem w Gdańskiej Wyższej Szkole Technicznej.
3: I właściwie prosto po odbiorze dyplomu, wojsko, a potem walka z Niemcami w kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli, miał być przewożony na roboty przymusowe.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Stworzył własną firmę, która miała produkować te wszystkie jego wynalazki, ale pomysły się nie sprzedały i firma zbankrutowała.
2: No ale szczęście w nieszczęściu, bo zakochał się z wzajemnością we francuzce Suzanne. Bogaci teściowie utrzymywali młodą parę, kupili im dom na przedmieściach Paryża, wkrótce potem urodziły im się dzieci, ale dumny Polak nie chciał żyć na utrzymaniu teściów, jego wynalazki wciąż się nie sprzedawały, a on potrzebował przecież pieniędzy.
1: I w roku 1949 wpadł na genialny, jak mu się zdawało, pomysł, by sobie te pieniądze samemu zrobić. To właśnie wtedy opracował kolejny patent, taki bardzo prywatny, tylko dla siebie. Był to patent na maszynkę do produkcji papieru na banknoty.
2: Ale dosłownie. Wypatrzył na paryskim targowisku staroci spory, okrągły pojemnik. Trochę go jako inżynier wynalazca zmodyfikował i w ten sposób stworzył sobie w domu maszynę do produkcji masy papierowej.
1: No i zaczął eksperymentować w poszukiwaniu gramatury, struktury papieru, która byłaby zbliżona do papieru, na którym drukowano francuską walutę. Wreszcie trafił z proporcjami. Miał papier. Postanowił podrobić, no jak mu się wydawało, najłatwiejszy wtedy banknot, czyli 1000 franków z kardynałem Richelieu.
2: Mówiliśmy wcześniej, że opatentował ołówek z plastiku. Nikt go nie chciał kupić, a tu okazało się, że świetnie przydał się samemu wynalazcy. Mocno ułatwił mu skopiowanie grafiki banknotu.
1: Tę swoją pracownię udoskonalał, dokupował kolejne maszyny, no i oczywiście wszystkie przerabiał na swoje potrzeby.
2: Dodajmy jeszcze, że był perfekcjonistą, a może po prostu obawiał się wpadki. Tak czy siak przygotowania zajęły mu aż około 2 lata.
1: Żona i dzieci były przyzwyczajone, że coś tam sobie konstruuje w tej swojej pracowni, więc mu nigdy nie przeszkadzano. W końcu linia produkcyjna przestała się mieścić na piętrze domu, wybudował więc małą halę w ogrodzie.
2: Czesław Bojarski uznał w końcu, że jego banknot wygląda przyzwoicie i zaczął jeździć po kraju, kupując za fałszywki no to, czego potrzebowała jego rodzina. Ostrożnie, nigdy nie upłynniał zbyt wielu podróbek w jednym miasteczku.
1: Żona myślała, że on w tych miasteczkach sprzedaje te swoje wszystkie wynalazki i że wreszcie jakoś na siebie zaczęły one zarabiać.
2: Dodatkowo ustalił sobie też limit. On nie był zachłanny, dlatego wprowadzał do obiegu maksymalnie 1500 sztuk banknotów miesięcznie. 1,5 miliona franków. Miał za to więcej niż godziwe życie.
1: W 1957 roku swoją produkcję rozszerzył o wyższy nominał, 5000 franków. Te banknoty wyszły mu tak perfekcyjnie, że już nie bał się nimi płacić nawet w towarzystwie rodziny, na wczasach.
2: No, stał się mniej ostrożny. Nie wiedział, że banki francuskie wyłapały już te jego fałszywe tysiączki. Rozpoczęto więc dochodzenie. Podejrzewano, że stoi za tym jakaś mafia, perfekcyjnie zorganizowany gang.
1: Gdy banki odkryły nowy produkt Bojarskiego, no były pewne, że we Francji działa szajka produkująca fałszywki. Szukano fabryki, laboratorium, kontrolowano zakup sprzętu, który mógłby służyć do wyposażenia sporej drukarni. Przesłuchiwano pracowników drukarni, podejrzewano jakieś wycieki z mennicy.
2: Ale w końcu uznano, że banknotów jest tak wiele, że to może być międzynarodowy spisek, którego celem jest osłabienie francuskiej waluty. Nikomu do głowy nie przyszło, że stoi za tym jeden człowiek, polski inżynier i jego fabryczka w ogródku pod Paryżem.
1: Ale fabryczkę czekał ogromny problem. Rząd Francji wprowadził do obiegu zupełnie nowe, super zabezpieczone banknoty. I o tym za moment.
2: No, w naszym cyklu najwięksi kanciarze PRL-u, a teraz opowiadamy o największym fałszerzu w historii, czyli Czesławie Bojarskim.
1: To jest ten, który podrobił to, czego podrobić się nie dało. Tak o tym pisały później gazety. Genialny fałszerz banknotów, emigrant z Polski w Paryżu.
2: W naszej historii jest teraz rok 1960. Czesław Bojarski już tyle odłożył, że postanowił wybudować dom marzeń dla jego żony. Kupił ziemię, osobiście ten dom zaprojektował i osobiście pilnował jego budowy.
1: A przy okazji wśród ścian udało się ukryć tajne pomieszczenie na jego prywatną mennicę. Potrzebował doskonalszej fabryczki, bo właśnie w tym samym roku rząd francuski postanowił załatwić problem zalewania francuskich sklepów fałszywymi banknotami. Postanowiono przeprowadzić denominację, a przy okazji nowe banknoty miały wyjątkowo wiele zabezpieczeń, m.in. znak wodny.
2: Minister finansów z dumą mówił o nowych pieniądzach nie do podrobienia, ale dla polskiego inżyniera to było po prostu nowe wyzwanie. Czesław Bojarski zmodyfikował linię produkcyjną, wzbogacił ją o maszynę do postarzania banknotów, przerobił po prostu elektryczny mikser,

0: według własnego pomysłu i wrzucał do niego kurz, który zbierał w kościołach.
1: Ale przede wszystkim zabrał się do fałszowania nowego, 100-frankowego banknotu z Napoleonem Bonaparte. Rozpuszczał w wodzie bibułę do robienia papierosów, dodawał do niej papier kalkowy i w ten sposób powstawał arkusz. Osobiście też mieszał tusze do druku banknotów.
0: Ale przede wszystkim był cierpliwy i miał wieloletnie doświadczenie. Mozolnie rzeźbił mikroszczegóły na matrycach. Banknoty wyszły niemal idealnie, przez lata nikt się nie zorientował.
1: Ale w 1963 roku francuskie banki wprowadziły nowoczesną maszynę, która wychwytywała niepełnowartościowe banknoty, takie jakieś naderwane, mocno zużyte czy w inny sposób uszkodzone. I ta maszyna zaczęła kwestionować także nowe, mało zniszczone egzemplarze z Napoleonem.
0: Pierwsza diagnoza: maszyna jest zepsuta.
1: Ale jednak ktoś zadał pytanie, może jednak coś nie tak jest z tymi banknotami.
0: Ludzkie oko nie było w stanie odkryć tego fałszerstwa, ale właśnie tak, dzięki tej maszynie odkryto, że gang fałszujący pieniądze wciąż działa.
1: Śledząc drogę partii fałszywych Napoleonów, trafiono na paryską pocztę. Okazało się, że banknotami zapłacił jakiś Rosjanin, który pomagał upłynniać fałszywki. Po prostu złamał zasady, jakich Bojarski kazał mu przestrzegać i w jednym miejscu zapłacił zdecydowanie większą sumę.
0: Rosjanina aresztowano i ten bez żadnych skrupułów wydał swojego fałszerza. 17 stycznia 1964 roku około godziny 17:30 policjanci zatrzymali Czesława Bojarskiego pod jego domem. Właśnie wysiadał z rodziną z samochodu, po prostu wrócili z nart.
1: I ciekawostka, na zdjęciach z przesłuchania, jakie zachowały się w policyjnym archiwum, widać, że Bojarski ma na nogach narciarskie buty.
0: Genialny fałszerz trafił do więzienia na 20 lat, ale za dobre sprawowanie wyszedł po 13. I może jeszcze jedna ciekawostka, gdy siedział w więzieniu, jego żona zamówiła hydraulika do domu. Ten usuwał awarię i odkrył tajną skrytkę pełną obligacji i złota.
1: Skarb Państwa zarekwirował te skarby jako odszkodowanie za wprowadzone fałszywki. Dodajmy, że Bank Francji podliczył, że na rynku może być od 1 do 3 milionów podrobionych franków. Tak dużo, że nie można ich było wycofać z rynku. No i żaden zwykły Francuz nie potrafił wskazać podróbki w swoim portfelu.
0: To się w głowie nie mieści, ale te perfekcyjnie podrobione banknoty, dzieło życia Czesława Bojarskiego, pozostawały w obiegu aż do 2002 roku, do momentu zastąpienia francuskiego franka przez wspólną walutę euro.
1: Dodajmy, że gdy zniknęły z rynku, odszedł i ich twórca, Czesław Bojarski, zmarł w roku 2003.
0: Ale dziś banknoty Czesława Bojarskiego, nazywanego Cezanem fałszerstwa, warte są więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ze względu na sławę fałszerza za podrobione 100 franków z Napoleonem, w 2015 roku na aukcji zapłacono aż 7 tysięcy euro.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije czwarta, to pora faktów. W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dramat w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn. Portugalia walczy z upałami. Według szacunków tamtejszego Ministerstwa Zdrowia w tydzień mogło umrzeć ponad 200 osób. Przekażemy też ważne wieści dla kierowców na Dolnym Śląsku. Przez kilka dni przejazd przez ścisłe centrum Wrocławia będzie utrudniony. Tragedia w Skarżysku Kamiennej Świętokrzyskiem. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lata. Policję powiadomiła sąsiadka, która od kilku dni nie widziała jednego z mężczyzn.
1: Na chwilę obecną nie znamy dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, natomiast wstępnie wykluczamy udział osób trzecich. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska, rzeczniczka policji w Skarżysku Kamiennej. Dodała, że mężczyźni nie byli spokrewnieni. O tej sprawie piszemy dla Was na rmf24.pl. Ponad 200 osób mogło umrzeć w Portugalii w pierwszym tygodniu lipca z powodu ekstremalnych upałów. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Zdrowia. W tym czasie odnotowano o 264 zgony więcej niż wynosi średnia dla okresu z poprzednich lat. Około 90% ofiar miało ponad 65 lat. W kilku regionach kraju temperatura przekroczyła 43 stopnie. Portugalia w tym roku zmagała się już z 6 falami upałów, które łącznie trwały 59 dni. Służby apelują szczególnie do seniorów i osób przewlekle chorych o ostrożność. Nadal będziemy przeciwdziałać dezinformacji i propagandzie obliczonej o rozniecenie niechęci między Polakami a Ukraińcami. Tak mówił wczoraj premier. Donald Tusk zwrócił się też z apelem do obywateli obu krajów.
2: Do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
0: Dziś 83. rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. O północy drogowcy zamknęli część ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Zamkową do wysokości kościoła Świętego Krzysztofa, informuje wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej będzie nieprzejezdna, ale nie z powodu remontu drogi. Deweloper, który chce odnowić i odzyskać historyczny wygląd jednej z opuszczonych kamienic przy Świdnickiej, musi postawić na jezdni dźwig. Utrudnienia potrwają do czwartku. Ruch zostanie skierowany na drugą jezdnię, która na odcinku od Leszczyńskiego do Ofiar Oświęcimskich będzie w tym czasie dwukierunkowa.
0: A teraz przenosimy się do Małopolski. Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w Morskim Oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
5: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
0: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
0: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. To przekłada się na produkcję peletu, który cały czas się odbywa, ale jest niewystarczająca. Interweniujemy w sprawie, o której piszecie do nas w mailach. Pelet jest bardzo drogi i brakuje go w składach. Jak to wygląda z bliska? Sprawdzał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Dostaliśmy mail od słuchacza, taki trochę niepokojące, ale przytoczę tutaj chociaż fragmentami. Sprawa peletu drzewnego, dostępność w okresie letnim, minimalna, ceny z kosmosu, początek lata, brak peletu na składach, gdzie tutaj słuchacz nie dzwoni, albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. To jest słuchacz z województwa świętokrzyskiego, wskazuje, że wiele osób zmieniło ogrzewanie na peletowe i teraz nie mają co robić, bo tak, dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Sytuacja wygląda jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a przecież jest zupełnie poza sezonem. Jak jest, jeśli chodzi właśnie z produkcją tego peletu? Czy faktycznie jest tak, że tej produkcji nie ma? Jest ona wstrzymana? Czy ona idzie tak naprawdę, a my mamy zapotrzebowanie większe niż produkcja?
7: Tak, bezwzględnie. No, po pierwsze, na pewno nie ma takiej sytuacji, że producenci nie dostarczają nic. Myślę, że to jest skrót myślowy, on nie odnosi się do stanu faktycznego. Tyle co udało mi się w międzyczasie, nawet rozmawiając z producentami, z firmami, które zajmują się produkcją, to ta produkcja idzie tak kolokwialnie pełną parą, na tyle, na ile pozwala dostępność do surowca, jakim jest trocina, bo ona jest kluczowa do tego, żeby to produkować. Dzisiaj polscy producenci bardzo chętnie by przyspieszyli i spróbowali odpowiedzieć na zapotrzebowanie i tą wysoką, dość nienaturalną jak na lipiec podaż peletu, ale nie mają takiej możliwości ze względu na ograniczoną dostępność do surowca, do trociny. A trociny nie ma dlatego, bo jest mniej drewna, no i koło się zamyka.
6: Bo gdybyśmy może jeszcze, ale mogli wyjaśnić, pelet sam w sobie to jest produkt uboczny.
7: Tylko i wyłącznie. Nie ma czegoś takiego, że produkuje się pelet z drewna, bo to jest takie potoczne zdefiniowanie. Pelet produkowany jest w głównej mierze z trociny. Trocina jest produktem ubocznym w tartakach. Tartaki w momencie, gdy przecierają drewno z lasu, jako produkt uboczny powstaje im trocina i tej trociny powstanie tyle, ile tego drewna będzie przetarte. Więc jeżeli spada podaż surowca drzewnego w kraju, a spada, no bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów nominalnie, szacujemy, że bieżąca podaż by w miarę normalnie ustabilizowany rynek funkcjonował, to by była w granicach 41 milionów metrów sześciennych, czyli mówimy o 4 milionach metrów sześciennych braku. Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego. I to na pewno nie jest prawdą, że zupełnie przestały pracować. Może jakiś incydentalny przypadek firmy, która akurat ma postój techniczny. Normalnie produkcja idzie pełną parą.
6: Ale to w takim razie jak to jest z tym ograniczeniem dostępności surowca? Kto ogranicza i dlaczego?
7: O dlaczego, to należałoby zadać to pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do pani ministry Pauliny Henik-Kloski. Też tego nie rozumiem, bo jednocześnie to samo ministerstwo, ta sama pani ministra promuje i do mnie się chwali z programu Czyste Powietrze, który to dofinansowuje i słusznie. Inwestowanie i wymianę źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na urządzenia, które spalają pelet, a w tym samym czasie ogranicza podaż surowca drzewnego. No i to jest niezrozumiałe, bo to jest coś z gatunku, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, to się nie da. Albo będziemy mieli możliwość, żeby produkować tego paletu więcej, albo po prostu go nie będzie. No, szacunki na przyszłość są dość trudne z tego względu, że jeżeli w Polsce w poprzednim okresie, w poprzednim roku mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 2,2 miliona ton wyprodukowanego paletu, z czego znakomita większość, 97% była eksponowana rynku właściwym w Polsce. On nie był eksportowany, bo też takie są historie. My praktycznie dzisiaj jesteśmy importerem netto, a nie eksporterem. To szacuje się, że w 35 zapotrzebowanie samych gospodarstw domowych będzie sięgało do 4 milionów ton. Czyli dwa razy więcej niż teraz. A w tym samym okresie, jeżeli przyjąć by chociażby ostatnie decyzje pani ministry z 25 maja, które przesłała do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, to ta decyzja wskazuje jednoznacznie kontynuację i intensyfikację prac związanych z ograniczeniem podaży surowca drzewnego. Więc jest swego rodzaju dysonans. Myślę, że polski rząd będzie musiał stanąć w obliczu odpowiedzenia sobie na pytanie, jakie priorytety i jakie wartości będą stanowiły wartość nadrzędną. Wszystko w rękach praktycznie pogody. Tutaj słuchacz, którego pan przytaczał, wspominał o o temperaturze. Ja jestem głęboko przekonany, że dzisiaj temperatura w ogóle nie wpływa przecież na popyt. Ten popyt jest naturalną konsekwencją takiego ludzkiego odruchu. Jeżeli ktoś miał duże problemy w zeszłym roku z zaopatrzeniem w pelet, to naturą rzeczy na początku lata w tym roku chciał być już roztropny, rozsądny, wyciągnął wnioski i niestety, ale w takiej dużej intensywności wszyscy ludzie ruszyli, żeby się zabezpieczyć. Dzisiaj to im się nie udaje. Te ceny znowu sięgają horrendalnych poziomów. W dużej mierze jest to też troszeczkę chyba też sytuacja taka, kiedy to firmy trochę chyba, no przyznam to szczerze, mogą nadużywać, obserwując tak wysoki popyt. Mam tu na myśli niekoniecznie firmy produkujące, co firmy pośredniczące. Takie jest prawo ekonomii, że jak widzą, że jest bardzo wysoki popyt i duża kolejka, a towaru jest tyle samo, no to te ceny po prostu rosną i idą w górę. Co wcale nie znaczy, że producenci paletu zarabiają w tym okresie jakieś horrendalne pieniądze, bo nawet sprawdzałem ostatnio statystyki z raportu Pekao S.A. To w branży drzewnej, w tym też właśnie producenci paletu, są na rentowności naprawdę bardzo znikome, bo 1,8% przy koszcie pieniądza rzędu 8%, a średnie marże produkcyjne sięgają 20%. Marże handlowe w sprzedaży detalicznej. Więc trzeba by było to też rozróżnić, gdzie te ceny niekiedy mogą powodować swego rodzaju kominy. Więc tym bardziej zachęcam wszystkich z Państwa, jeżeli taki problem się pojawia, proszę się zorientować w swojej okolicy, wyszukać bezpośredniego producenta i myślę, że to powinno w jakimś stopniu złagodzić ten problem. Ale też proszę nie liczyć się na to, że przy obecnym układzie i nastawieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska jakiekolwiek wyroby z drewna wrócą do poziomu sprzed 2, 3, 4 lat. To jest niemożliwe. Te ceny po prostu radykalnie będą rosły. Z każdym rokiem tego surowca jest coraz mniej. Co za tym idzie, on stanie się coraz bardziej wyjątkowo trudno dostępny. W konsekwencji po prostu drogi. Więc myślę, że w najbliższym czasie nie wrócimy już do cen 1200-1300 zł za tonę peletu. To jest niemożliwe. Ale można zapobiec, by nie osiągać znowuż kolejnych rekordów i nie pobijać roku poprzedniego. To jest też bardzo ważna uwaga. W tym roku pracujemy na dużo mniejszej masie surowca drzewnego niż w zeszłym roku. Styczeń, luty to jeszcze była inercja i rozpęd z poprzedniego roku. W ten czas mieliśmy na rynku 39 milionów metrów sześciennych. W tym roku jest 37 niespełna. Nie wiadomo, co będzie w kolejnym.
0: Wyjaśniał Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Weekend to jest taki czas, kiedy można nadrobić sobie kulturalne, filmowe, na przykład serialowe zaległości, albo zobaczyć kinowe premiery, tak sobie pomyślałem, Katarzyno.
2: Tak, witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM i oczywiście same nowości, jeszcze więcej informacji kulturalnych w Radiu RMF 24. To co, zaczynamy od tego kina, prawda?
2: Może być, bo dzisiaj na naszych ekranach jest Vaiana. To jest takie kino, na które można wybrać się z dziećmi albo z młodzieżą, albo też w sumie z samemu, bo to jest ta Vaiana aktorska wersja nominowanej do Oscara animacji. O przygodach.
1: Czyli takie kino familijne, albo też kino solistyczne.
2: Tak, na wezwanie oceanu opuszcza rodzinną wyspę i próbuje ratować swoje plemię. W rolach głównych Catherine Lagaia i on. The Rock, The Rock, Dwayne Johnson. To jest również okazja, żeby pokazać naszą kulturę. Dlatego możliwość wcielenia się w Maui'ego ma dla mnie tak ogromne znaczenie. Spośród wszystkich postaci, które miałem szczęście zagrać albo zagram w przyszłości, żadna nie będzie tak wyjątkowa jak aktorska wersja Maui'ego. Inspirowana moim dziadkiem, samoańskim zapaśnikiem, wielkim wodzem. Są filmy, które czasem są czymś więcej niż tylko filmami, tak mówi Dwayne Johnson. To rzeczywiście jest taki ukłon w stronę rdzennej kultury. I on tak mówił na premierze w Los Angeles. Już są państwo po premierze, już dzisiaj film wchodzi do kin, można sobie samemu ocenić.
1: No właśnie, ja mówiłem, że kino familijne, a to rzeczywiście kino familijne, bo powołuje się na dziadka, na rodzinę.
2: Dokładnie, familia, rodzina, tak jest. Tak
1: a
2: jest.
1: Powiedz, co nowego wśród seriali, w streamingu, żeby
2: no jeżeli
1: tak
2: ktoś lubi
1: w domu usiąść.
2: Tak, jeżeli ktoś lubi The Bear, bo to jest taki bardzo nagradzany, wielokrotnie nominowany i nagradzany Emmy na przykład. Finałowy jest piąty sezon The Bear. Takie domknięcie losów załogi restauracji, która jest na skraju bankructwa. Nie będę spoilerować, zobaczcie sobie sami. Jest też, to jest pożegnanie z tytułem. Na Disney Plus, a na platformie Prime Video jest serial L. Ja podchodziłam do tego jak do jeża, szczerze mówiąc.
1: Dlaczego?
2: To są losy nastoletniej L. Ja w ogóle nie przepadam za legalną blondynką jakoś ale więc powiem tak, są plusy, są minusy. Najlepiej oczywiście zobaczyć samemu, ocenić. Poznajemy losy nastoletniej L. Woods, którą gra tym razem Lexi Minitri i akcja rozgrywa się w 95 roku. Śledzimy takie licealne perypetie, relacje rodzinne, które potem ukształtowały tę postać, którą znamy z filmu sprzed 25 lat, jak się okazuje. Reese Witherspoon, tak. Tylko zamiast na Harvardzie, to się dzieje teraz w liceum w Seattle. A ten fenomen filmu Legalna Blondynka, ja nie do końca przepadam, ale ja rozumiem, polega na tym, że inteligentnie obalony został krzywdzący stereotyp głupiej blondynki. Lexi Minitri opowiadała ostatnio, że widziała ten film z Reese Witherspoon 150 razy.
1: To nie jest nawet jeśli, tak?
2: Nawet jeśli widziała 3 razy, a powiedziała, że 150, no to też jest tak, że to jest pewien fenomen na nowo pokazywany z młodszą wersją Reese Witherspoon, tytuł L od imienia głównej bohaterki.
1: Tak. To są seriale, a filmy, nowe filmy w streamingu?
2: No to już, bo wymieniłam dwie platformy, to dalej, żeby było sprawiedliwie. Na Netflixie mamy Kolory zła czerń w roli prokuratora Leopolda Bilskiego Jakub Gierszał. HBO Max właśnie dodało całą trylogię i to nie jest o tyle nowy film, ale nowo dodany, czyli jak nie widzieliście w kinie, to nie trafiliście. Cała trylogia Batmana, Christophera Nolana. Batman Początek, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz Powstaje w roli Batmana, Christian Bale. Tak, są tam też inne nowe filmy, znaczy inaczej, nowo dodane filmy, inne filmy, świetne filmy reżysera, czy tym Interstellar, Incepcja i Dunkierka, a propos Christophera Nolana.
1: Nolanomania, tak?
2: Czekamy na nowy film od Christophera Nolana, to jest Odyseja, wchodzi do kin dokładnie za tydzień, dokładnie, TikTok 17, TikTok właściwie, 17 lipca i na pewno będę o tym filmie mówić, jak już będę mogła powiedzieć, to przyjdę czym prędzej i powiem o tym filmie, może nawet wcześniej niż 17 lipca.
1: Bardzo serdecznie się zapraszamy.
2: Tak, lubię być w Radiu RMF 24, dlatego jak tylko będę mogła powiedzieć o filmie Odyseja z Mattem Damonem w roli Odyseusza, Anne Hathaway w roli Penelope i Tomem Hollandem w roli Telemacha, to taka rodzinka, familia, widzisz jak nam się familijnie tu porobiło?
1: Taki leitmotyw.
2: Tak, to przyjdę i opowiem o Odysei, tylko jedna krótka taka na gorąco. Ja to nie wiem, Anne Hathaway jest starsza od Toma Hollanda chyba 13 lat. Może 12, 13. I gra
1: ale nie
2: mówię
1: o wieku kobiet.
2: Ale, nie mówię ile ona ma lat, mówię tylko ile jest starsza. I teraz ona gra matkę Toma Hollanda. hello. Dobrze, niech będzie.
1: Wiesz co, jak to mówią brutalnie, czasami zdarzają się takie wypadki, że syn jest starszy od matki.
2: I to właśnie tak chyba jest. Jak już będę tak mogła o Odysei powiedzieć,
1: to przyjdę do RMF 24. Sztuczna inteligencja też wiele czyni tutaj.
2: Tak jest.
1: Bardzo ci dziękujemy, Kasiu.
2: To do zobaczenia w kinie w takim razie, albo do wspólnych emocji przeżywania na streamingu.
1: Tak.
2: Oglądajcie, bo warto.
1: My też bardzo lubimy. Dajemy lajka. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękujemy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: RMF FM.
1: Tu Diva w kapciach, czyli Justyna Staszkowska. W programie RMF FM zobaczycie, jaka jestem naprawdę.
0: Diva w kapciach. Justyna Staszkowska w RMF FM.
1: Jaka jestem w domu, jaką jestem mamą? Ja uważam, że bardzo fajną. Mamą to w ogóle super. Po pierwsze, już jestem dojrzałą mamą, więc te pierwsze błędy, które popełniłam jako młoda mama, czyli to, że moje dziecko musi to i musi tamto i musi jeszcze coś tam. No tak naprawdę to lepiej, żeby nic nie musiało. I dziecko musi się rozwijać w swoim własnym tempie. I jak narzucamy na niego zbyt dużą ilość obowiązków, a one kochając swojego rodzica, zaczyna to być dla nich przygnębiające. Dziecko musi się czasem nudzić, poszukiwać, popełniać swoje własne błędy i swoimi drogami. A uważam, że rodzic jest od tego, żeby go wspierać. Ja miałam to szczęście, że moi synowie ten nawet trudny nastoletni wiek przeszli jakoś tak gładko. Bez żadnych jakichś dyskusji, problemów z nimi większych, pijaństwa czy czegokolwiek, co przynosi rodzicom dużo smutku.
0: Diva w kapciach. Justyna Staszkowska w RMF FM.
1: Uważam, że jako mama jestem zawsze wyrozumiała, zawsze wysłucham wszystkich problemów, zawsze chętna do pomocy, ale nigdy się nie wtrącam, nigdy nie mówię, powinieneś zrobić tak, tak i siak i jeszcze tak. Nie mówię tak, bo moje gadanie i tak nic nie da. Mogę mu powiedzieć, że są pewnego rodzaju zagrożenia. O, na przykład mój syn wjechał moim samochodem i to na posesji. Abstrakcja w ogóle. Zrobił prawo jazdy dopiero co i sięgnął po telefon, trzymając kierownicę. A to było na naszej drodze. I wjechał w drzewo. Niby nic się nie stało, bo to wydawało mi się jakaś drobna stłuczka. Się okazało, że to samochód 4 tygodnie był w serwisie. No i co, miałam się na niego wywdzierać? No, nie chciał tego zrobić. No, zrobił mi dużo problemu i tylko powiedziałam, zobacz, pomyśl na przyszłość. Taka drobna rzecz spowodowała katastrofę. 4 tygodnie jestem bez samochodu. Jeżdżę zastępczym, czego nie lubię. Muszę wszystko przenosić. Wzrasta mi OC, czy tam coś tam. I cała historia zdarzeń. No, ale miał to doświadczenie i teraz wie, już tak nigdy nie zrobi, bo było dość mocne, tak? Dobra lekcja dla niego. Dla mnie już przeżyłam kilka takich akcji. Dziękuję, ale za przykład. Tak samo jak zrozumiałam kiedyś, bo to wszystko jak te dzieci są małe i rodzice tak bardzo chcą, dla nich najlepiej. Też to rozumiem, też popełniałam te błędy. Czasem jest tak, że tak jak mówiłam, dzieci chcą zrobić coś dla rodziców wbrew sobie samym. Z tego względu, że bardzo ich kochają, są na takim poziomie świadomości, że dopiero się rozwijają, dopiero się ich życie zaczyna, dopiero się czegoś uczą i rodzic jest dla nich całym światem przez wiele, wiele lat. Narzucanie na nich różnych obowiązków powoduje, że one czują się przytłoczone, ale robią to, bo kochają swoich rodziców. I tak na przykład mój syn grał na fortepianie. I ja oprócz tego, że chodził do szkoły muzycznej, też miałam lekcje z nim w domu, bo sama też gram na fortepianie. I któregoś dnia, chociaż do dzieci mam dużą cierpliwość, olbrzymią, w życiu gorzej, ale dla dzieci wszystkich, swoich przede wszystkim, ale innych dzieci również, bo je bardzo kocham, bo dzieci są w ogóle cudowne, wszelkie dzieci, wszystkie dzieci na świecie są super. I muszę powiedzieć, że już tam nie wytrzymałam któregoś dnia i mówię, Stasiu, jak można 10 razy powtarzać ci to samo? Nie rozumiem tego. No powiedz mi, naprawdę nie potrafisz tego zrobić? On tak spojrzał na mnie i mówi, mamo, ale nie wszyscy się uczą tak szybko jak ty. Poza tym ja gram na tym fortepianie dla ciebie, bo ja nie lubię grać. A ja po prostu spojrzałem na to niebieskokie dzieciątko w blond włosach i mówię, co za kupek ze mnie. Dlaczego ja wcześniej tego nie odkryłam? Mówię, synku, ja się po prostu popłakałam nad swoją niewiedzą i głupotą. Mówię, synku, ja cię przepraszam. Ja myślałam, że ty chcesz grać. Ja musiałam to przeoczyć, nie? Przepraszam cię. Skończmy tą szkołę, bo to już jest ostatni rok. Nie musisz iść dalej. Już nie będę nigdy powtarzała o fortepianie. Będziesz chciał grać dalej super, nie? Nic ani słowa złego ode mnie. Musisz iść swoją drogą w życiu. I ja to rozumiem. A tak mi pasowało, żeby grał na tym. Mi pasowało.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. I nagle to się po prostu wydarzyło. Ja byłam tak szczęśliwa, chociaż zaszłam w ciąży w momencie, w którym kompletnie się tego nie spodziewałam. Byłam w trasie koncertowej, to był 2000 rok. I po prostu ja nagle w tej trasie, w której w obcisłym gorsecie biegałam po scenie, musiałam skończyć tę trasę. Ja się dowiaduję, że jestem w ciąży. I po prostu jestem w takiej euforii, a z drugiej strony, o matko, teraz! To było takie szczęście i taka radość, że w ogóle nic mnie nie interesowało. Pamiętam tylko na ostatnim koncercie zdjęłam ten gorset, wie chłopak i do zespołu. Koniec, bo nie chwaliłam się tym jakoś specjalnie. Prasa oczywiście za jakiś czas to wykryła i musiałam o tym powiedzieć. To były trochę inne czasy. Oni tak nam siedzieli na głowie, że to było nie do zniesienia w życiu. To było naprawdę trudne. Więc wszystko się ukrywało. Ja uciekłam do Rzymu, żeby wziąć ślub, ponieważ oni nie dali nam żyć. Takie były czasy. Dzisiaj to jest trochę lżej, bo są media społecznościowe i oni już nie zarabiają tyle pieniędzy, ale kiedyś bardzo nam doskwierało takie śledzenie nieustanne ciągle i takie niebezpieczne sytuacje, które oni tworzyli, śledząc nas w jakichś dziwnych miejscach, wchodząc do szpitali, kiedy byłyśmy w połogu. To nie jest tylko moja historia, ale wielu też dziewczyn z naszego zawodu. Więc to były trudne czasy, ale wracając do tego, to pamiętam, że zdjęłam ten gorset, powiedziałam, jestem w ciąży, koniec grania już nareszcie od tej pory. Czekam tylko na moje dzieciątko. Byłam tak szczęśliwa. Byliśmy oboje, ale no dla mnie to było coś nieprawdopodobnie pięknego. I jak się urodził Leo i miał około 2 lat, ja mówię, koniecznie musimy mieć drugie dzieciątko, absolutnie trzeba jak najszybciej się zabrać za to. No i tutaj się tak nie udało szybko. Z jakichś różnych powodów trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że stres ma na to olbrzymi wpływ. Może takie moje oczekiwanie, żeby to się wydarzyło. Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ale Stasiu urodził się dopiero po 5 latach. I też to było wielkie szczęście, że się udało zajść w ciążę. I byłam bardzo szczęśliwa. Z tego powodu urodził się Stasiu, który był odwrotnością Leona. Bo Leonowi mylił się dzień z nocą, więc to była nieustanna impreza. On spał w dzień, a w nocy nie. A ja zmęczona po koncertach jeszcze karmiłam go piersią, woziłam go wszędzie, więc to było wow. Ale dałam sobie radę. Ale przede wszystkim byłam szczęśliwa. Przynosiło mi to ogrom szczęścia pomimo zmęczenia. No i Stasinek był z kolei bardzo przemiłym dzieckiem. Taki uroczy aniołek, niebieskie oczy, blond, kręcone włosy. Przypominał mi w ogóle mojego tatę, jest jego kopią. A mój tata już niestety wtedy nie żył. Więc też był takim i dla mnie, i dla mojej mamy, która straciła dość wcześnie męża. To był takim po prostu aniołkiem, taką miłością, radością z tego, że po prostu jest. I on zresztą takie jest do dzisiaj, takie dziecko słońca. I po prostu cudownie i bardzo się cieszyłam. I potem pomyśleliśmy, że 2 dzieci jest okej, jest super, jakoś sobie żyjemy. I po 40, bum, dziecko, niespodzianka, czyli Helena. Ale to była miła niespodzianka. Chociaż się zdziwiłam, że jak to jest możliwe. Bardzo się z tego cieszyliśmy. A jak jeszcze dowiedzieliśmy się, że to jest dziewczynka, o której marzyłam, to w ogóle było, nawet nie potrafię powiedzieć, jak bardzo szczęśliwa się czułam w tym momencie.
2: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Ja się zakochałam w Maćku, jak byłam bardzo młodą dziewczyną. On był znanym modelem i zakochałam się w takim zdjęciu w gazecie tak naprawdę, przecież nie znałam go. I któregoś dnia jadę autobusem w Warszawie. Wtedy już wygrałam, pamiętam, Opole i jechałam autobusem, bo mieszkałam w okolicach Warszawy, gdzieś tam na Saskiej Kępie. Wsiadam do autobusu, a on w tym autobusie jedzie. To już jaki to był dla mnie szok. To nagle się wydarza w rzeczywistości, a nie tylko tak po prostu w mojej głowie. I tak podejść, coś powiedzieć w ogóle, ale... Oczywiście nie podeszłam, nic nie powiedziałam, bo zabrakło mi odwagi. Kompletnie mnie wmurowało w ten autobus i zostałam tak, on wysiadł i koniec historii. Naprawdę koniec historii. I to było takie, o Jezu, no nie. Nie udało się. I potem się spotkaliśmy przez przypadek na jakimś koncercie. I on tam był i czytał książkę. Ja podeszłam coś, zapytałam o coś, a on mówi, czytam tą książkę do góry nogami, bo to jest taki wabik na dziewczyny. I ja patrzę, ale nie jest do góry nogami. Więc zaczęliśmy coś rozmawiać. Potem umówiliśmy, że się spotkamy i kto pierwszy zdobędzie bilety na koncert. Nie wiem, czy to był koncert, bo już koncert mnie w ogóle nie interesował, tylko za spotkanie. To zadzwoni, tak? No i chyba jemu udało się pierwszemu zdobyć te bilety. I jakoś tak poszliśmy na ten koncert i od tamtego czasu w zasadzie byliśmy nierozłączni. To było 25 lat temu, więcej, 27 albo 8 lat temu.
2: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Ludzie w ogóle nie spotykają się przypadkiem. Bez względu na to, co kto wierzy, to musimy pewne lekcje odrobić ze sobą. Więc mieliśmy się spotkać i się spotkaliśmy. Mieliśmy mieć rodzinę i stworzyć rodzinę i stworzyliśmy. Mieliśmy się czegoś od siebie nauczyć. Uczymy się cały czas. Naprawdę. Dzięki sobie

0: Myślę, że rozwijamy się na różne sposoby. Dla każdego z nas ta droga jest w jakiś sposób ważna. Czasem nawet nie uświadamiamy sobie, jak bardzo.
1: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Czym jest lepszy? W wielu rzeczach jest lepszy. Lepiej gotuje, ogarnia rzeczywistość. Co lubi robić? Lubi pracować. Ale ja też lubię pracować, więc nie możemy mieć do siebie pretensji. Potem na każdym wyjeździe, bo jeździmy często z przyjaciółmi, wszyscy razem, taką mamy paczkę, z którą się poruszamy, bo dzieci się razem wychowywały, razem rosły ze sobą, związały się emocjonalnie, więc dzisiaj już są dorosłe w większości przypadków, ale zawsze razem jeździliśmy, razem organizowaliśmy różne imprezy. No w każdym razie ogarniał towarzystwo na wakacjach zawsze. I tutaj tych budził, żeby wszyscy zeszli razem na śniadanie, żeby coś razem zrobili. To czasem rodziło różne nieporozumienia, bo my jeszcze śpimy, dlaczego nas budzisz? Musimy nawet jeść razem to śniadanie, ale przecież przyjechaliśmy tutaj razem. Ale ogólnie było zawsze naprawdę fajne. Super, superowe wakacje zawsze mieliśmy i co roku mamy zresztą. Ta grupa się czasem powiększa, ale trzonem tej grupy są ci sami ludzie, nasi przyjaciele i świetnie się ze sobą czujemy. To też na pewno ma swoją wartość. W czym jeszcze jest lepszy? Na pewno lepiej łowi ryby niż ja, bo ja nigdy żadnej nie złowiłam. A jak byłam na jednej wyprawie, gdzie złowili merlina, to tak strasznie płakałam, jak tą rybę zabijali, że już powiedziałam, że więcej na taką wyprawę nie pojadę. I się rozpłakałam, bo mi tak było żal tej pięknej istoty, bo to było coś niezwykłego. Także dla mnie to było za dużo. Jadłam nieraz ryby i jem, ale jak tak się to zobaczy na żywo, to za dużo dla mnie.
1: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Ja lubię oglądać takie dosyć specyficzne filmy. Czasem dość drastyczne, opowiadające prawdziwe historie. Lubię takie kino i też lubię takie nietypowe kino. Natomiast mój mąż uwielbia takie filmy pod tytułem Zabili go i uciekł. No i to takie filmy, które są kompletnie dla mnie trochę stratą czasu, ale jak oni wszyscy to oglądają, to ja z chęcią siedzę z nimi i oglądam, bo jesteśmy wszyscy razem, tylko dlatego to robię. Ale żeby mi się ten film podobał, to niekoniecznie. My z córeczką lubimy po prostu inne filmy. Bajki z dziećmi oglądaliśmy zawsze razem i też często oglądamy filmy. Tak jak mówię, rozmijamy się w potrzebach, więc są rzeczy, które oglądamy razem, a są takie, które ja oglądam tylko z córką. Takie, które są odpowiednie do jej wieku oczywiście. I są takie filmy, które oglądam tylko sama, bo nie. Bo inni nie są w stanie znieść takiego ciężaru emocjonalnego, jakie te filmy ze sobą noszą. Ale to jest wszystko super, jesteśmy różni i to też ma swój kolor.
1: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Ja wychowałam się w dużym domu i wszyscy mamy tych samych rodziców. Jesteśmy bardzo różni. Podobnie emocjonalni, to prawda, ale w sensie tego, jacy jesteśmy, jakie drogi skręciliśmy, czym się zajmujemy, jakie mamy poglądy, jesteśmy naprawdę bardzo różni, bardzo. W życiu bym nie przypuszczała, że są takie różnice między nami. A jednak wychowani jesteśmy w jednym domu. Dom był fajny, emocjonalny, taki bardzo, taki włoski dom. Tam mnóstwo się działo, bo nas było mnóstwo, jeszcze sąsiadki przychodziły, znajomi. Jeszcze tata chór prowadził, więc ci chórzyści przychodzili do nas. Tam był cały czas obrót ludzi, cały czas. Że moja mama nie zwariowała, to w ogóle dla mnie to ona była święta. Wytrzymała z nami i z tym obrotem informacji, emocji ludzkich wokół, to jest niesamowite.
1: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Rzadko bywam sama w domu. Czasem w tych momentach, kiedy dzieci są w szkole, a ja mam wolne na przykład przedpołudnie i już poćwiczyłam i zrobiłam to, co trzeba, ogarnęłam dom, to jak jestem sama, to lubię po prostu sobie posiedzieć w ciszy, w spokoju i poczytać książkę. Uwielbiam czytać. Bardzo wielu ludziom polecam dużo różnych książek. Nawet ostatnio gadałyśmy o tym z Kasią Nosowską i powiedziała, że przeczytała wiele polecanych przeze mnie książek na Instagramie, więc byłam, wow, jak miło. Więc postawiłam sobie za cel postarać się dołożyć cegiełkę do rozwoju świadomości ludzi. Dlatego polecam im książki głównie o rozwoju świadomości, o naszym własnym, osobistym rozwoju. I moi fani bardzo to doceniają, a ja też się cieszę, bo mamy zawsze jakąś taką wymianę informacji, że ja polecam im swoje książki. Oni, wiedząc, że poruszam się w tych tematach i lubię, to też dają mi fajny feedback i czasem przeczytałam kilka książek, które polecali mi moi fani. Byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo trafiłam na coś fajnego, jakąś taką perełkę. Mówiłam, wow, ale super, cieszę się, że mi poleciłeś tą książkę.
1: Viva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Nie wymagam od tego, żeby domownicy byli moimi fanami. No też to jest abstrakcja. No w domu jestem przede wszystkim mamą, człowiekiem, który żyje wśród wspaniałych, kochanych przeze mnie ludzi. Nie możemy się skupiać na mojej pracy. Ja też nawet te nagrody, które wszystkie zdobyłam, a jest tego naprawdę dużo, część leży w wiacie tam obok domu, bo to się wszystko nie mieści na półkach, ale nawet te, które są u mnie w sypialni, w takim miejscu, gdzie może je zobaczyć tylko ten, kto wejdzie akurat do sypialni. No tam rzadko kto wchodzi oprócz nas. To jest dom nas wszystkich, nie tylko mój dom. Więc jak gdyby nie jest to w ogóle w przestrzeni naszej publicznej, w naszym domu jakoś tak eksponowane. Dom to nie jest praca. Tam nie przynoszę emocji swoich do domu. Po prostu, no tam jestem przede wszystkim mamą swoich dzieci i osobą, która mieszka razem ze wszystkimi, których kocha w tym domu. Praca jest pracą, no wszyscy ją wykonujemy. Niektórzy bardzo kochają swoją pracę, tak jak ja, niektórzy mniej, ale pracują, to przynosi mi jakąś satysfakcję większą, mniejszą. Po prostu praca, która też powoduje, że wychodzimy z domu, że jest jakiś obrót energii. Praca jest ważną rzeczą dla człowieka, bo jeśli nie pracujemy, to myślę, że gnuśniejemy, tak? Więc dobrze jest pracować, mieć cały czas obrót, być w obrocie energetycznym, to jest dobre. Ale jednak takie życie, które jest takie piękne dla ciebie, takie bardzo głębokie, miłosne, związane z czymś naprawdę ważnym, to jest twoja rodzina zawsze, to są dzieci, które cię kochają, to są nasze rozmowy, nasze zabawy, po prostu bycie razem. Czasem nic nie musimy robić, ale fajnie jest, jak dzieci są w domu. Ja to na przykład uwielbiam, bo to już jest taki etap, że one powoli wylatują z gniazda, jedno już wyleciało, teraz drugie powoli się szykuje, ale jeszcze chcę mieszkać z mamusią, więc super. Trzecie, na szczęście jeszcze co najmniej z 10 lat, mam nadzieję, zostało, więc się bardzo cieszę. Jak są wszyscy w domu, co się też często zdarza w weekendy, no to jestem taka szczęśliwa, że oni po prostu są tam. Coś gadają, coś gotują, śmieją się, puszczają muzykę, której na przykład ja w ogóle nie lubię, ale nie ma znaczenia, grunt, że są. Wszyscy razem coś gotują i potem to zajadamy. Jest naprawdę fajnie.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę piątą, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Nocny atak rakietowy Rosjan na Kijów. Jak informują lokalne władze, są uszkodzone budynki. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Tu się tuli. W Tychach powstaje hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. To są fakty RMF FM o piątej. Co najmniej 5 eksplozji dało się słyszeć po północy w Kijowie. Władze poinformowały mieszkańców ukraińskiej stolicy o rosyjskim ataku rakietowym i wezwały ich do pozostawiania w bezpiecznych schronieniach. Jak informuje agencja AFP, krótko po pierwszej eksplozji ogłoszono alarm i uruchomiono syreny systemu obrony powietrznej. Wróg atakuje stolicę rakietami. Pozostańcie w bezpiecznych miejscach, napisał na telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko. Według wstępnych informacji kilka budynków niemieszkalnych zostało uszkodzonych, a w jednym mieszczącym biura wybuchł pożar. Tymczasem pojawiło się zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. Co ta decyzja oznacza w praktyce? To wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
0: Inflacja w górę, a dynamika PKB w dół. Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze prognozy na kolejne lata dla polskiej gospodarki. Są mniej optymistyczne niż poprzednie projekcje, informuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Na koniec roku inflacja ma wynieść 2,9%. To poziom dla gospodarki bezpieczny, ale nie tak niski, jak wcześniej się spodziewaliśmy. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie i gwałtownego wzrostu cen paliw. Skutki zobaczymy nie tylko w szybszym niż spodziewanym wzroście cen, ale też w spadku tempa rozwoju gospodarki.
3: Ten szok podażowy przełożył się na niewielkie obniżenie prognoz wzrostu, no przede wszystkim w 2026 roku, nieznacznie w 2027.
2: Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski wylicza, że na koniec roku wzrost PKB wyniesie 3,7%, ale w 2027 wyniesie już 2,8%. To będzie efekt m.in. wydania środków z KPO. Prawdopodobnie nie będą już tak mocno napędzać polskiej gospodarki w kolejnym roku.
0: Na zegarach 2,5 minuty po piątej to są fakty w RMF FM. Tu się tuli. Tak będzie się nazywało stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę, od lat prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
4: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
5: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi, ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
6: Jaka kwota jest potrzebna?
5: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
0: O inwestycji i o tym, jak można pomóc, przeczytacie na rmf24.pl. A z Nataszą Godlewską, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo oraz wiceprezes Izabelą Trąbalą rozmawiała Anna Kropaczek.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Włochy coraz częściej przyciągają turystów nie tylko pięknymi widokami i dobrą kuchnią, ale także cenami. Szczególnie na południu kraju. Pizzę można tam zjeść już za 5-7 euro. Za gałkę lodów zapłacimy zwykle od 2 do 3 euro. Filiżanka espresso kosztuje 1,5. Na północy jest drożej, ale Polacy, których spotkała nasza reporterka Martyna Czerwińska, powiedzieli, że ceny także ich miło zaskoczyły.
8: Ceny czy w sklepach, czy w restauracjach są porównywalne z cenami w Polsce.
6: przynajmniej powiedzmy u nas w Poznaniu.
8: Może pan podać jakiś przykład? Nie wiem, pizza.
6: No byliśmy właśnie na pizzy przedwczoraj w jednej z lokalnych knajpek. Po jednej pizzy dla każdego, plus też do pizzy zapłaciłem daje 40 parę euro.
9: Nie wiem, czy ona na dłuższą metę by sprzyjała, bo to pizza i makarony, nie?
8: Trzeba liczyć kalorie.
9: Dokładnie.
8: Albo dużo chodzić, po prostu, tak, a widoki kuszą.
9: Dokładnie tak.
0: Turyści zostawiają we Włoszech około 55 miliardów euro rocznie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Okej, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
1: Cześć, cześć, to już się robi powoli naszą małą tradycją, także 3, 2, 1.
2: Uwaga.

0: Tam. Witamy w podcaście Bokej Boomer w Radiu RMF FM. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Także jeśli pamiętacie, jak wyglądał młody Leonardo DiCaprio, kiedy był w wieku swoich obecnych partnerek.
1: I surfował na drzwiach.
0: I wiecie, co to ta zosy, to jesteście we właściwym miejscu.
1: Możecie do nas pisać na GG. Założyliśmy gadu-gadu. Okej, Boomer pod tym nickiem. Wysyłać też SMS-y z bramki SMS 3322. Puścić strzałkę, oddzwonimy.
0: Tydzień temu właśnie kończyliśmy na wspomnieniach ze sklepików szkolnych, ale widzimy po wiadomościach od was, że ten temat naprawdę nie ma końca.
1: Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało, gdy do nas te wiadomości przychodziły wtedy, gdy ruszyliśmy ten temat. I tak w nieskończoność.
0: I tak dalej. Piotrek napisał na gadu-gadu, maczugi to był sztos, a orężatka w foliowej tubce, to się brało niemal przez nos.
1: Co? Spierszyk?
0: Co?
1: Ale nie było tak rzeczywiście. Chociaż nie, że przez nos, ale jak się tak dobrze zmusowało tę orężatkę w buzi, to ona nosem potrafiła wyjść, tak? To było tak. Niektórzy, wiecie, rozsypywali ją tak na dłoniach też i potem zlizywali i to się kończyło tak, że były takie barwne łapki i się na klatce schodowej odciskało, a później pani sprzątająca, teraz to się mówi serwis sprzątający, musiała to zmywać.
0: Jeszcze była guma balonowa, to co do sprzątania, no to przyklejana pod ławkę.
1: Tak, guma Donald, no nie? Tak. Wielkie takie balony się z tego dmuchało i 10 gum Donald do buzi.
0: Właśnie ja nie potrafiłam, bo po jednej gumie to nie dało rady.
1: Nie, ale jak 10, później szczęka bolała.
0: Ale gumy Donald to jedno, jeszcze były gumy Turbo.
1: Tak. Ale one bez smaku były chyba.
0: No ale niby bez smaku, ale to się dla obrazków kupowało. Ty chłopak powinieneś wiedzieć. Autka.
1: Tak.
0: I właśnie, bo Justyna puściła nam strzałkę w tej sprawie.
2: No, ja zawsze się tak kolegowałam z chłopakami, przez nich w sumie kolekcjonowałam te wszystkie obrazki z tymi samochodami. No i wszystkie te starodawne samochody w tamtych czasach tak miały takie kwadratowe światła, tak? No a te z obrazków, no to wiadomo, już były takie eleganckie, super. No i zawsze marzyłam o takim samochodzie. No i przyszły takie czasy, że jednak mam.
1: Ja to popijałem te gumy dla smaku butelkami Frugo. Kiwi to moje ulubione było.
0: Nie
1: Frugo.
0: Czarne Frugo.
1: Czarne! Rzeczywiście.
0: Jego się szukało w sklepie, ono schodziło pierwsze.
1: Tak, ale tego zawsze brakowało, do tego kiwi chyba kupowałem, stąd mi się tak kojarzy. Ale czarne to było mega, zawsze się pytało, jest czarne.
0: Nie, jeszcze było białe, ale ono było takie super słodkie.
1: Ale też było dobre.
0: W ogóle, ja wtedy
1: smak w ustach. Tak i mówiło się, jeżeli chciało się kogoś spuentować, no to Frugo. Takie hasło, które znał każdy.
0: No to było z reklamy?
1: Tak,
0: to chyba się tam to wzięło.
1: Palcem, pamiętacie tę reklamę?
3: Daj, łyko.
4: Ostatniego miałem.
3: Baryła, idź po Frugo. Idź, samo nie przyjdzie.
4: Może przyjdzie.
1: I ten jeden z najbardziej pamiętnych momentów to ten, kiedy dzieciaki otwierają lodówkę pełną Frugo i zamiast brać napój, zaczynały tańczyć. Takie dziwne stwory, które pojawiały się znikąd i rzucały butelkami Frugo. Albo kiosk Frugo do ciebie przychodził.
0: Czekaj, lizaczki, smoczki. To mi się podobało. I było jeszcze coś jednego. I coś chyba by dzisiaj nie przeszło, bo nie powinno. To były takie gumy papierosy. To znaczy, to były gumy do rzucia. One były takie podłużne, ale zawinięte w papierek, który wyglądał jak papieros. I chłopaki udawali, że...
1: Tak,
0: rety. Tak. I to normalnie w sklepiku szkolnym było. Mm-hmm. Były jeszcze andruty, drożdżówki, gumy kulki, to wiadomo, po 10 groszy.
1: Okej, to był twój obiad, a co dalej? Ale słodycze milenialsów. Słuchajcie, zrobiliśmy taką rolkę na Instagram i na TikToka RMF-u. Wpisujcie w komentarzach, co wam się przypomniało. Ile z tego pamiętacie, czego tam nie wrzuciliśmy, a powinno być. Ciekawe, kto zbierze komplet.
0: Ale dobra, bo na to czekałam. Przesłuchiwałam przez cały tydzień głosówki od was. I chodzi właśnie o temat, w kim podkochiwaliście się za dzieciaka. Czyje plakaty wisiały w waszych pokojach. I to akurat głosówka od Asi.
5: Moja koleżanka nosiła w portfelu wycięte z gazetki Brawo zdjęcie Bartka Wrony jako swojego chłopaka. I pokazywała wszystkim.
1: Okej, nie jedyną podobiznę, jaką ja nosiłem w dzieciństwie, to była z tym, z Mieszko Pierwszym. Dycha kiedyś od babci dostałem. Czy to chorobry był? Nie wiem. Ale nie mieliśmy do siebie stosunku emocjonalnego. Często rozmieniał się na drobne i się rozstawaliśmy.
0: A podobał mi się taki mem. Babcia niewiele mówi o swojej przeszłości, ale podaje pieniądze jak prawdziwy dealer.
1: Tak.
0: Dycha od babci, tak. To kiedyś dostałam od babci właśnie dychę i to było na karuzele. I były takie karuzele, które były takie...
1: I te kulki z automatu takie.
0: Tak. To takie, gdzie były pierścionki.
1: Pieniądze rodziców. Nasi rodzice byliby bogaci, mieliby willę z basenami, gdyby nie te nasze zachcianki na orężatkę, maczugi i kulki.
0: A zamiast tego na przykład z wakacji dostawali figurki z delfinkiem porcelanowym.
1: Ale w ogóle, co Asia mówiła, no nie? Mi się to zainspirowało. Co u Bartka Wrony?
0: A, bo to było Just Five. Mhm. Bartek Wrona. Jestem ciekawa, czy dalej dostaje jakieś, wiesz...
1: listy miłosne, od tak?
0: No. Ile staników na scenę leciało, chociaż nie, to wtedy były takie czasy, że dziewczyny chyba akurat w tym za młode były.
1: Lizakami rzucały na scenę.
0: Dobra, nosiłam stanik zerówkę, ale to nie twoje tematy, to ci tego oszczędzę.
1: Nie musiałaś mi tego mówić.
0: No każda nosiła, uspokój się.
1: Ale dobra, bo pojawił się temat Bartka Wrony i trzymaliśmy to dla was w tajemnicy. To miała być niespodzianka i teraz jest połączenie z Bartkiem. Cześć Bartek.
6: Witam was bardzo serdecznie, witam wszystkich skoczy.
0: Bartek, to pytanie o fanki musi paść, bo zbieramy miłosne wyznania sprzed lat i zadzwoniła Asia, która powiedziała, że jej przyjaciółka, uwaga, nosiła twoje zdjęcie w portfelu.
1: Wycięte z gazetki i mówiła wszystkim, że to jest jej chłopak.
6: No kochani, można powiedzieć, że tylko jedna dziewczyna się we mnie podkopiwała, ale to było tylko platonicznie, więc na spokojnie. Lata 90. piękne czasy, ja bardzo miło wspominam. Po prostu coś wspaniałego, jak właśnie odzywają się do mnie te stare fanki zespołu Just Fight i mówią, że miały karteczki, że zbierały karteczki. Piękne wspomnienia, mogę wam powiedzieć. Naprawdę, piękne wspomnienia.
1: A miałeś jakiś taki ekstremalny przykład tej takiej platonicznej miłości? Albo nie tylko platonicznej, ale ekstremalny taki przykład takiej fanki z tamtych lat.
6: Psychopanka.
0: Tak?
6: Psychopanka.
0: Zdarzyło się?
6: Zdarzyło się, no miałem takie parę takich dziewcząt, które no tak no podchodziły do tego tak dosyć mocno zaangażowane, ale wspominam to również bardzo miło.
0: A ktoś ci się podkradał pod dom na przykład? Zdarzało się?
6: W 97 roku mieszkałem w bloku, więc byłem blokersem, to ja miałem kolejki pod swój dom. Podjeżdżały busy i a że mieszkałem na 8 piętrze, to klatkę miałem całą popisaną i dziewczyny spały na klatkach, więc no to były naprawdę szalone czasy, lata 90.
0: A to wtedy rozumiem, bo to były czasy, kiedy mieszkałeś z rodzicami jeszcze.
6: Tak, ja mieszkałem z rodzicami, no ja wtedy jak zacząłem w zespole Just Fight miałem 15 lat, tak. Więc cały czas mieszkałem. Mieszkałem w bloku, więc sąsiedzi nie byli zbyt zadowoleni, ale wytrwałem.
0: Mama wynosiła im herbatę, tym dziewczynom, które koczowały?
6: Wiesz co, no było tak, że moja mama tam częstowała na klatce dziewczyny herbatą i napojami i zimnymi, bo dziewczyny naprawdę spały. Pamiętam, to był chyba nasz pierwszy taki duży koncert w Barenie i po koncercie w Barenie właśnie dziewczyny przyjechały do mnie pod dom. Ja już spałem i dziewczyny mówiły do mojej mamy: proszę pani, niech nas pani tylko wpuści, my chcemy zobaczyć, jak on śpi. Nie, no to były naprawdę szalone lata.
0: Jak się wtedy z tym czułeś? Nie przytłoczyło cię to troszkę? Bo to wiesz, to jest taki nagle taki boom po prostu.
6: Wiesz co, no nie, no ja byłem, początki moje, no to ja byłem przerażony tym, co się działo. Faktycznie nikt się nie spodziewał takiego sukcesu zespołu Just Fight właśnie w 97 roku. No i no, miałem takie momenty, że no bałem się tych dziewcząt. No ale jakoś, mówię, zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, ale udało się przetrwać. No i cały czas od, no, długich lat cały czas jestem w branży muzycznej, więc bardzo się cieszę.
0: No właśnie, bo postanowiliśmy sprawdzić, co u Bartka Wrony i muzycznie powrót.
6: No i właśnie, to jest właśnie coś wspaniałego, dlatego wracamy z zespołem Just Fight, może nie w starym składzie, bo niestety każdy ma swoje plany, swoje wyjazdy i niestety reszta chłopaków nie mogła dołączyć do nas, ale jesteśmy razem z Robertą Krylą, czyli było nas dwóch, jest nas trzech, a będzie nas pięciu. Powrót Just Fight, więc to też taka sentymentalna podróż i jakby to powiedzieć, takie podziękowanie przez tyle lat, bo dostałem mnóstwo wiadomości, mnóstwo, że fajnie by było wrócić do lat 90., że fajnie by było posłuchać tych starych utworów zespołu Just Fight. No i stwierdziliśmy, że no to jest ten dobry moment, a że tak naprawdę no, na całym świecie są powroty lat 90., więc stwierdziliśmy, że muzycznie wrócimy i damy tą radość tym starym fankom i fanom.
1: To te fanki teraz z rodzinami będą na klatce nocowały. Podejrzewam. Jeżeli to z tamtych lat.
6: Nie. No, myślę, że nie będzie tak jak kiedyś, że dziewczyny rzucały staniki na scenę, więc nie, no teraz już nie, ale mam nadzieję, że koncertowo na pewno te dawne fanki przyjdą ze swoimi dziećmi.
1: No właśnie, no.
6: Jak ja to mówiłem, muzyka łączy pokolenia.
0: Bo właśnie powiedziałeś, że na początku to cię troszeczkę przytłoczyło, bo to było takie bardzo intensywne, ale pytanie, czy z czasem zacząłeś kolekcjonować te staniki?
6: Tak.
0: Tak?
1: Tak?
6: Nie. Działa przy mnie tutaj, tak? Działa przy mnie. W każdym razie oprócz stalików lądowały te różne miski, nie miski, baskotki, brylotki, nie brylotki, ale to wszystko tak naprawdę zbieraliśmy i później oddawaliśmy do domu dziecka, więc to też taki ładny gest z naszej strony.
1: O, bardzo fajnie.
0: No wielki powrót muzyczny, ale tak sobie myślę, że pewne takie rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania z lat 90., one wracają, bo moda wraca. I teraz...
6: Nie. Myślę, że nie będziemy ubrani w prawo. Ale powiem wam, bo ja jestem bardzo sentymentalnym człowiekiem i mam właśnie pamiątki z tamtych lat. Srebrny garnitur, gdzie mieliśmy w klipie Zaczarowany świat, to mam go cały czas w domu i pamiętam, że wybrałem się kiedyś z nim na jakąś imprezę i to było szaleństwo, to był szał. Ale powiem wam jeszcze, że mam z tych lat 90., bo ostatnio ktoś mi się zapytał, nie, moja córka mi się zapytała, tata, powiedz mi, masz coś takiego jak, było coś takiego jak Discman? I ja mówię, córcia, no pewnie, że mam. No i od razu pyk na strych i znalazłem, mam fajny stary Discman, mam Walkmana, mam no parę fajnych takich ciekawych rzeczy z lat 90., więc to jest naprawdę fajna sprawa. Mówię, że jestem sentymentalny, to trzymam to.
0: Słuchaj, brzmisz jak boomer, no.
6: No, a bo jestem, bo jestem.
1: Okej, boomer.
0: A zbierałeś karteczki w segregatorze?
6: Ja nie zbierałem, ale wiem, że panki zbierały nasze karteczki i gdzieś też je mam, bo moja mama robiła takie klasery zespołu Jazz 5, więc te klasery też mam i tam jest parę takich fajnych, ciekawych zdjęć.
0: To się świetnie wspomina, jak, znaczy to nie jesteśmy wszyscy boomerami, dlatego nam się tak dobrze wspomina tamte stare czasy.
6: No właśnie.
0: A tu mamy coś takiego, ej, a pamiętasz to? Także można siedzieć godzinami. To co, Bartek, czekamy w takim razie na powrót. No, wróciliście już z Just Five, ale czekamy na te kolejne smaczki dla fanek i
6: tak
0: fanów.
6: Tak, będą kolejne smaczki, obiecuję wam. Będą nowe wersje utworów Just Five. Nowe kolorowe sny 2024. Nowa piosenka, czyli ostatni singiel zespołu Just Five. Mogę powiedzieć, będzie petarda. No.
0: To teraz na pożegnanie. Zanucisz nam kolorowe sny? Dla tej fanki Asi.
6: Kolorowe sny, kiedy ja dotykam siebie, zwariowany świat, kiedy w nas
0: tańczy pragnienie. Niech wiruje cały świat.
6: Tak, wiruje cały świat.
0: Bartek Wrona, RMF FM. Dzięki, Bartek.
1: Dzięki
6: wam, pozdrawiam was.
1: No dobra, a ty miałaś kogoś na plakatach?
0: No właśnie, nawet mi się Timberlake nie podobał, bo zobaczyłam to zdjęcie, kiedy... No, to znaczy teraz, to... Ale wtedy Justin nie, on miał takie kręcone włosy i co gorsza, zobaczyłam go w tym takim jeansowym outficie, kiedy pozował z Britney Spears.
1: Aha, a nie, ty byłaś wtedy metal?
0: Nosiłam glany.
1: O, by się kiedyś ja byłam taka... na tych, co hip-hop i na metali.
0: Ja byłam taka oszukana metalowa trochę, bo chodziłam w glanach, one nie przemakały zimą i były super.
1: Ale to nie był twój crush wtedy.
0: Nie, ja lubiłam cięższą muzykę przez jakiś czas, bo też miałam kolegów, którzy grali w takich kapelach.
1: O, długie
0: pióra. Tak. I to były fajne ziomki i na przykład bliżej mi było do takiej muzyki.
1: Rozumiem, mogliście się przynajmniej tuszem do rzęs wymieniać, bo oni też malowali
0: lakierem
1: sobie
0: oczy. Czarny lakier do paznokci, miałam taki.
1: Ale nikogo nie miałaś na plakatach tam?
0: Nie, był Harry Potter.
1: Rozumiem, facet z miotłą ideą, jeszcze czarujący na dodatek.
0: Posprząta kolację, wyczaruje perfekcyjnie. A ja ten plakat miałam dlatego, że musiałam coś powiesić, bo między moim pokojem a brata pokojem były jedne drzwi, a że chciałam mieć trochę prywatności, to zakleiłam pierwszym lepszym plakat mi, to był Harry Potter, ale Harry'ego Pottera akurat uwielbiałam. I właśnie, bo powiedziałam ostatnio synkowi mojej koleżanki, że pamiętam premiery książek Harry'ego Pottera, że były wtedy w księgarni, albo Poczta Polska przysyłała do domu.
1: Tak? Co, to nie były audiobooki od razu?
0: No właśnie i usłyszałam, ciocia, to ile ty w sumie masz lat? A były filmy? Ja mówię, nie, wtedy jeszcze nie było filmów. Książki i czekało się na premierę książek.
1: Tak, zaraz po potopie szwedzkim tutaj się pojawiły. Na polskich ziemiach.
0: Dobra, cwaniaku. Miałeś jakieś plakaty? Ty?
1: Z Ronaldo.
0: Z Pajsetki?
1: Nie, z Ronaldo. Z tym Brazylijczykiem. Z polskich piłkarzy Marek Citko kiedyś mi bardzo imponował.
0: No, a ze Spajsetek?
1: No ze Spajsetek to tylko David Beckham. No tak, no ganiałem za piłką bardziej niż za dziewczynami. No trochę się wstydziłem, wiecie, bo taki nieśmiały chłop ze mnie był. No i nadal jest. Ale wiecie, jakie to były czasy. Jak cię koledzy zobaczyli z dziewczyną, jeszcze za rączkę, to od razu było śpiewane tam pod blokiem, tak jeszcze na wstyd na paluszkach i to drugie to było było najgorsze, to zakochana pana Jacek i barman, no Paweł i ktoś tam, no nie?
0: Ja tam się kumplowałam i z dziewczynami, z chłopakami właściwie, a z kolegami, właśnie, koledzy nie wstydzili się ze mną pokazać, bo traktowali mnie jak ziomka, jak kumpla.
1: No, no.
0: Grali ze mną w gry komputerowe. I wiesz, co było najgorsze? Że, no, że wpadłam w friendzone, bo później ci koledzy, taki jeden kolega, bardzo wtedy ładny, później już nie, pytał mnie...
1: Odładniało mu się, no.
0: Odładniało mu się na szczęście.
1: Bo bym żałowała po latach, no.
0: Tak. To on mnie pytał o moje wolne koleżanki, bo chciał z nimi tańczyć wolne tańce na dyskotekach.
1: A ty ustawiałaś grafik, trzeba było opłaty pobierać, chociaż... Słuchaj, z Marzenką w piątek od 20 na szkolnej dyskotece
0: kwadrans. Ale nie przemyślałam tego.
1: Za piątaka albo cztery orężatki.
0: Za piątaka. Za piątaka milionerze? Piątek.
1: To koleżanka, za ile chciałaś ją sprzedać?
0: No dobra, ale właśnie co do gierek, bo graliśmy w gry i była gra w Małysza.
1: Tak.
0: Grałeś? Nie pamiętam, jak się nazywała ta gra. Mówiliśmy na to gra w Małysza. Ona była na dyskietce.
1: Ja to sobie nawet ostatnio zainstalowałem. To znaczy nie musiałem zainstalować, bo to jest w przeglądarce internetowej, jak sobie wpiszecie. Deluxe Sky Jumping 2. I teraz to się grało w ten sposób. Ja wam pokażę. To jest tak. Ruszasz. Teraz wybicie z dwóch. I telemark to szybki lewy prawy. I jest. Proszę. I noty dziesiątki.
0: A właśnie, ciekawe, czy Adam Małysz grał w Adama Małysza.
1: Dzwońmy do Adama Małysza, spytajmy, czy grał w Adama Małysza.
0: Dajesz?
1: Co? No musiał w coś grać. Piotrek Żyła gra teraz w Pokémony, o tych też sobie pogadamy, ale Adam...
7: Aha.
0: Dzień dobry, panie Adamie, RMF FM z tej strony, Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Chcieliśmy zapytać szybko, czy Adam Małysz grał w Małysza na komputerze.
7: O, ja jestem graczem, więc zdarzało mi się, ale nie nałogowo na pewno.
1: Ale rekord skoczni był?
7: Coś tam pewnie było, ale głównie chodziło o loty narciarskie, czyli na tych dużych skoczniach skakaliśmy jak z kolegami.
1: Okej. Okay. A jakieś inne gry z tamtych lat były? Oprócz właśnie Deluxe Sky Jumping?
7: Chyba Tetris, z tego co pamiętam. Tak bardzo. A tak to nie pamiętam. Pewnie jakieś samochodowe też, no bo akurat z tym no się tak zawsze pasjonowałem.
1: Need for Speed?
7: Tak, to już tak dawno temu.
1: Okay. A takie najbardziej szalone wspomnienie Małyszomanii, jakie panu przychodzi na myśl?
7: O kurczę, tak naprawdę to ja dopiero sobie uświadomiłem, że to była Małyszomania nie tak dawno, także cały czas myślałem, że to jest jakiś po prostu wymysł, a po prostu staje się osobą popularną, więc dlatego tam ludzie cały czas się do mnie zwracali, ale na pewno te początki były bardzo ciężkie, bo mimo wszystko człowiek nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego, że gdziekolwiek się nie poruszy, to każdy cię zaczepia.
1: Tak, albo nie wiem, czy pan słyszał te teksty Leć, Adam, leć, no, przecież to weszło
7: w nasz słownik. Tak, to oczywiście. To na bieżąco było cały czas.
1: No to wylądowaliśmy telemarkiem, kolejny podcast OK Boomer.
0: I teraz ja powinnam coś powiedzieć, tak?
1: Tak, że możecie, jesteśmy w kontakcie.
0: że jesteśmy w kontakcie. Słuchajcie, czyli tak, SMS-y 3322, możecie pisać do nas na gadu-gadu i to nie jest żart. Naprawdę założyliśmy gadu-gadu. Jaki mamy login?
1: OK Boomer.
0: Okej, Boomer.
1: Prawdziwa z niej podcasterka. Drugi odcinek wymiatasz, muszę ci powiedzieć.
0: Dziękuję. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, to my. I mailowo też redakcja@rmf.fm, ale tylko jeżeli macie promocję w kafejce internetowej.
1: Tak, inaczej nie piszcie.
8: Okej, Boomer w RMF FM.
9: Reklama.
8: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
11: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
12: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
11: Bez cukru i glukozy.
12: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
11: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
12: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
11: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
12: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
11: Dziękuję.

0: Bystrzyc.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Lato.
0: RMF FM. Lato.
3: Ja się staram powiedzieć

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: mama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 6, a to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
9: Zgadza się, jestem. Witam, zapraszam. 6 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Kijów. Na początek raport zza naszej wschodniej granicy. Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów. Tak zapewniają władze instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Hiszpania po wygranej z Belgią melduje się w półfinale mundialu. Sześć osób jest rannych po rosyjskim ataku rakietami balistycznymi na Kijów. Jak informowaliśmy w faktach, w stolicy Ukrainy doszło do serii eksplozji w 4 dzielnicach miasta, a uszkodzone zostały m.in. budynki niemieszkalne, stacja transformatorowa i obiekt biurowy. 3 osoby trafiły do szpitala, kolejne 3 otrzymały pomoc na miejscu, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Mieszkańcy usłyszeli wybuchy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że Rosja użyła w ataku rakiet balistycznych. Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie otrzymał dziennikarz RMF FM. Chodzi o zajęcie przez organizację Eurocontrol wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Blokada komornicza nałożona na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
10: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pracuje normalnie i zachowuje maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. Taką odpowiedź otrzymałem od rzecznika agencji. W praktyce oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle nadzorowane od startu do lądowania i tak też będzie dalej. Mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych. Tak zapewnia premier Donald Tusk.
11: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PASZP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
10: Do 8 sierpnia nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku belgijskiego sądu i w ten sposób starać się uniknąć kary finansowej. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem w Ministerstwie Zdrowia, we współpracy z Prokuratorią Generalną.
12: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
9: Mundial będzie później, teraz Warszawa. Uzbrojony w 2 kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Później podczas próby zatrzymania ranił kolejnych 2 funkcjonariuszy.
13: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
9: Mówi starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Agresor został zatrzymany. Znaleziono przy nim 2 kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliła nasza dziennikarka, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby. Zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach apelują o przywrócenie onkologii dziecięcej. To medycy, którzy pracowali na tym oddziale i po jego likwidacji nie przeszli do ośrodka w Zabrzu. Skutek jest taki, że w Zabrzu nie ma teraz osób z doświadczeniem w leczeniu dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego i pacjenci są kierowani do szpitala poza regionem. Zespół onkologów wydał w tej sprawie oświadczenie. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
14: Specjaliści podkreślili w oświadczeniu, że to nie oni opuścili pacjentów, tylko pacjenci
0: dzieci zostali przeniesieni do nowego ośrodka, mimo że zespół zgłaszał zastrzeżenia dotyczące organizacji i bezpieczeństwa opieki nad chorymi w Zabrzu. Chodzi m.in. o brak zaplecza wielospecjalistycznego i diagnostycznego oraz o konieczność długich dojazdów dzieci na konsultacje. Grupa onkologów zaznacza, że decyzja o niepodjęciu pracy w Zabrzu nie była związana z wynagrodzeniami i sprawami administracyjnymi i że w tej sprawie chodzi wyłącznie o zdrowie i życie dzieci.
9: I na koniec tego wydania Mundial. Hiszpania melduje się w półfinale Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym meczu pokonała Belgię 2-1. Bramki dla Hiszpanów strzelali Fabian Ruiz i Mikel Merino. To niesamowite. Hiszpania jest w półfinale i to przeciwko Francji. Wyobrażasz to sobie? Jestem tak podekscytowany. I zgadza się, Hiszpanie w półfinale zagrają z Francją. To spotkanie 14 lipca. A dziś kolejny ćwierćfinał. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią. O tym spotkaniu oczywiście usłyszycie w faktach.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Dobrze, że są emocje w sporcie, bo lato nam się wychłodziło, no ale przecież ile można narzekać na upały? O tym może tak w połowie przyszłego tygodnia. Teraz chłodno, deszczowo na południu kraju, Zakopane 10 stopni, po 11 stopni w centrum, na północy 14, a w ciągu dnia to tak maksymalnie do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Tak od wtorku już powinny gdzieś tam upały do nas wrócić i znowu sobie ponarzekamy na nie. Ale teraz 5 minut po 6:00, RMF FM na dzień dobry, Anita Janczak. Cześć, witajcie i tak... powolnym, spokojnym krokiem się budzimy.

słyszycie to, że gramy wam do spokojnej pobudki, prawda? Po całym tygodniu należy wam się chwila wytchnienia, nigdzie się nie spieszcie, no chyba, że na samolot, ale uważajcie na głośne panny młode i okna, które potrafią wciągnąć, tym ostatnio żyje internet, tu RMF FM na dzień dobry, 12 minut po 6 i najlepsza muzyka, Dawid Podsiadło, to już teraz. Na błysk. Tak nazywa się ten utwór. Ciekawe, że gramy go akurat w sobotę, w taki nasz polski dzień sprzątania. Ale o sprzątaniu jeszcze nie myślimy. Zostawiamy to na chwilę.

Jeśli położyliście się wczoraj wcześniej spać i ominęły was sportowe emocje, spokojnie, od tego macie nas. W dużym skrócie, Hiszpania po wygranej z Belgią 2-1 jest już w półfinale, zagra z Francją. No a dziś wszyscy będą żyli meczami Norwegia-Anglia i Argentyna-Szwajcaria. Gwiazdą tego mundialu jest bezsprzecznie Erling Haaland, nasz wiking z Norwegii. Lepiej oszczędzajcie dziś siły na wieczór. Pierwszy mecz Norwegii z Anglią już o 23:00. Może trzeba spać na raty, bo to będzie naprawdę przezabawne widowisko. No bo jak Haaland dostaje piłkę, to kibice już wstają z miejsc. Nawet jak nie jesteście kibicami piłki nożnej, dziewczyny, do was mówię, to naprawdę warto to zobaczyć.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Ekspert taniej.
4: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: Hej, zwrot emocji!
7: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
8: Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: 6.30 fakty RMF FM, Karol Płaczkiewicz.
16: Ceny będą rosnąć szybciej niż przewidywano, a gospodarka będzie się rozwijać wolniej. Tak wynika z najnowszych projekcji Narodowego Banku Polskiego. Ich szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy polską gospodarkę czeka trudny okres?
17: Nie, ale nie będzie aż tak kolorowy, jak się spodziewaliśmy. Inflacja na koniec tego roku wyniesie 2,9%, tak szacuje NBP. W kolejnym roku będzie spadać 2,7% w 2027 i 2,2% w 2028. Niepokoić może ścieżka wzrostu PKB, szczególnie w przyszłym roku. Tempo spadnie prawie o punkt procentowy, do 2,8%. Dlaczego? Bo teraz rozwój gospodarczy napędzają środki z Krajowego Planu Odbudowy.
18: Ze względu na wygasanie tego programu KPO zakładamy, że w tych kolejnych latach 27-28 średnio PKB będzie rosło w tempie 2,9%.
17: Wyjaśnia dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Nie oznacza to żadnej zapaści polskiej gospodarki. PKB powinno rosnąć zdecydowanie szybciej od państw Europy Zachodniej.
16: Donald Trump ujawnił w rozmowie z New York Post, że polecił wojsku przygotować bezprecedensowy atak na Iran, jeśli doszłoby do zamachu na jego życie. Amerykański przywódca zaprzeczył jednocześnie, by Izrael ostrzegał go przed nowymi planami Teheranu. Trump powiedział, że od dawna znajduje się na liście potencjalnych celów Iranu. Dodał, że w przypadku ataku odpowiedź USA byłaby na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Od 20 lipca na kolejne 60 dni zostanie przedłużone czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy polsko-białoruskiej. Taki projekt rozporządzenia znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Rząd argumentuje, że ograniczenia są konieczne, by przeciwdziałać wykorzystywaniu migracji przez Białoruś. Rozporządzenie to jest już kolejnym przedłużeniem czasowego ograniczenia, które po raz pierwszy wprowadzono 27 marca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Katarzyny Podrazy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gdzie.
1: A tak brzmi Jasiek Piwowarczyk w RMF FM, 22 minuty do 7. Tymczasem czytam w sieci, że coraz więcej hoteli reklamuje pobyty z ograniczeniem telefonów i ekranów. I to wpisuje się ponoć w modę na cyfrowy detoks. Czyli nikt przy śniadaniu nie sfotografuje jajecznicy, a niektórzy też pierwszy raz od lat zobaczą, że ich partner ma oczy, a nie tylko zdjęcie profilowe. Tylko kto nam później uwierzy, że byliśmy na wakacjach bez relacji na Insta?

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: i w takim rytmie. I z RMF FM. Mam nadzieję, że ten sobotni poranek jest dla was bardzo udany. Jeśli nie zdążyliście wypić jeszcze pierwszej kawy, spokojnie, dobra muzyka też postawi na nogi. Daria Zawiałow, Szaus, to już za chwilę.
1: Reklama. Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów,
5: prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
3: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.

0: dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem. Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
1: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
2: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Lato z RMF FM.

0: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
2: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz!
1: Już kupuję! To najlepszy wybór?
2: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
2: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
2: Na 100%!
4: Dziękuję!
2: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Publis stanotowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
1: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
0: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
1: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
0: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie. Zbliża się godzina 7. My słuchamy porannych faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. W Narodowym Dniu Ofiar Zbrodni Wołyńskiej zaczniemy od apelu polskiego premiera.
5: Prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania.
4: Sąd zdecydował w sprawie Marcina Romanowskiego. Polityk PiSu nadal poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Miłośnicy sportu nie powinni narzekać. Dziś sporo emocji na Mundialu i Wimbledonie. Dziś obchody poświęcone polskim ofiarom zbrodni wołyńskiej. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Rozpocznie je o 10:00 msza w katedrze polowej Wojska Polskiego. Obchody upamiętniają tak zwaną Krwawą Niedzielę. 11 lipca 1943 roku doszło do fali mordów przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. Wczoraj premier Donald Tusk apelował o tym, aby nie rozniecać nastrojów, które zwiększają niechęć między Polakami a Ukraińcami.
5: Wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
4: Mówi szef rządu. W związku z obchodami prezydent Karol Nawrocki pojawi się dziś w Radruży na Podkarpaciu. Tam w kwietniu 1944 roku doszło do mordu na kilku 10 Polakach. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, powiedz, co oznacza wczorajsza decyzja sądu?
6: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
4: Stany Zjednoczone zgodziły się kontynuować rozmowy z Iranem, ale jednocześnie jasno przekazały Teheranowi, że zawieszenie broni dobiegło końca, poinformował prezydent Donald Trump. Jak mają przebiegać te negocjacje? O tym z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Według amerykańskich mediów przy udziale katarskich mediatorów trwają zakulisowe rozmowy o deeskalacji konfliktu i możliwym powrocie do wcześniejszych ustaleń. Trump nie powiedział jednak, czy planuje kolejne uderzenia na Iran. W wywiadzie dla New York Post prezydent ujawnił także, że wydał wojsku instrukcję, by w przypadku zamachu na jego życie doszło do, jak to ujął, zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowym irańskim planem zamachu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. W nocy rozpoczęły się utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają? Sprawdzała to nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. W weekend ruch jest mniejszy, więc długich korków pewnie nie będzie, ale od poniedziałku do czwartku trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
9: Sport w faktach RMF FM.
4: Piłka nożna i tenis na najwyższym światowym poziomie. To dziś czeka miłośników sportu. O 17:00 finał Wimbledonu kobiet i będzie to czeski finał. Zmierzą się Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Żadna z tych zawodniczek nie ma w dorobku triumfu w imprezie tej najwyższej kategorii. Żadna nie grała też nigdy w finale Wimbledonu. Bardziej doświadczona jest 29-letnia Muchowa, która dotarła do decydującej rundy French Open w 2023 roku, ale przegrała z Igą Świątek. A wieczorem i nocą mecze, które wyłonią pozostałych półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. O 23:00 pojedynek Norwegia-Anglia, 4 godziny później Argentyna-Szwajcaria. A już za niecałe pół godziny kolejne fakty RMF FM. W nich sądowa batalia o znalezioną w Wenecji torbę z 7000 dolarów. Już teraz zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Oj, trzeba się przeprosić z długim rękawem, bo rześki mamy poranek, szczególnie na południu. Po 11 stopni w Zakopanem i w Lublinie. 13 zobaczymy na termometrach w Warszawie, we Wrocławiu i Poznaniu. Na północy teraz najcieplej w Gdańsku, 16 stopni, tam przelotne opady deszczu. I deszczowo dziś będzie przez cały dzień, szczególnie na wschodzie, czyli dziś grill pod daszkiem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Do tych, którzy urlop spędzają nad morzem, wysyłamy promienie uśmiechu i najlepszą muzykę, a ci, którzy uciekają w stronę upałów za granicę, wiecie, że istnieje moda lotniskowa? O tym już za chwilę, tu RMF na dzień dobry. Anita Janczak, cześć, witajcie.

tu RMF FM na dzień dobry, 14 minut po 7. Obiecałam wam modę lotniskową, bardzo proszę. Czytam, że coraz więcej ludzi lata tylko z małym plecakiem, żeby nie dopłacać za bagaż, czyli ubrania do poduszki, outfit na cebulę i tym samym mamy na sobie kurtki, bluzy, dzieci, męża i jesteśmy takimi pingwinami, że ledwo mieścimy się później w tym fotelu samolotu. Wyglądamy trochę jakbyśmy lecieli na Grenlandię, a lądujemy w Hiszpanii i od razu mamy na dzień dobry cardio z noszeniem tego bagażu.

Skoro już podjęliście decyzję, że wstajecie w sobotni poranek o 7.20 i kawa może jeszcze nie zaczęła działać, to podkręcamy tu dla was tempo. Michael Jackson prowadzi was prosto teraz do łazienki pod zimny prysznic. A my tu Baramafa wam na dzień dobry gramy, żebyście mieli dobry dzień. O 7.30 najnowsze wydanie faktu Baramafa wam.

0: RMF na dzień dobry jest właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami.

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
7: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Po reklamie.
14: 7.30, fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
15: Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków. W magazynach brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie 0 RH-, dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin odpowiedział na niego błyskawicznie.
16: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
17: Jak często pan oddaje krew?
16: Regularnie, tak jak naprawdę mogę. Czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
17: A my dostajemy 2 dni wolnego.
16: Oczywiście, to jest duży benefit.
15: Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji terenowych. Najbliższe na Dolnym Śląsku odbędą się w poniedziałek w Oławie, we wtorek w Strzelinie i kolejnego dnia w Środzie Śląskiej. Rosyjscy hakerzy działający na usługach Kremla systematycznie hakują cywilne kamery podłączone do internetu w europejskich krajach NATO, aby śledzić transfer sprzętu i broni wojskowej na Ukrainę, głosi raport służb wywiadowczych w Kijowie. Ostatnio do takich włamań doszło w Holandii. Władze tego kraju zostały już powiadomione o zagrożeniu. I na koniec jeszcze Wenecja. Sędzia pokoju nakazał tamtejszym władzom zwrócić 7 tysięcy dolarów, czyli około 26 tysięcy 600 zł, pracownicę tramwaju wodnego, która rok temu znalazła pieniądze w pozostawionej przez kogoś torbie. Były w niej także cukierki, kilka osobistych rzeczy, ale brakowało dokumentów, dzięki którym można byłoby ustalić tożsamość. Kobieta oddała więc torbę do biura rzeczy znalezionych w nadziei, że zgłosi się tam jej właściciel. Ale tak się nie stało. Miasto odmówiło wypłaty, argumentując, że kobieta działała w ramach obowiązków służbowych. Ostatecznie sąd przyznał jej prawo do znalezionego. To dopiero szczęśliwy finał tej historii dla tej Włoszki. A już za niecałe pół godziny w faktach sprawdzimy sytuację na tatrzańskich szlakach. Bądźcie z nami.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Magiczny jest ten głos. Zalia Faust, Kłębo na fite w RMF FM na dzień dobry. 20 minut do 8. Może sobie obiecaliście formę na wakacje, ale coś tam nie wyszło. Mimo wszystko nadrabiacie, to ten news was zainteresuje. Czytam właśnie, że kostka czekolady przed treningiem to popularny zastrzyk energii, ale okazuje się jednak, że aby podkręcić swoje wyniki na siłowni, wcale nie trzeba jej jeść. Wystarczy głęboki wdech. Ktoś chyba zapomniał dodać, że to jest trening słabej, silnej woli.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Jest weekend, więc przemycamy wam takie wakacyjne nowości. David Guetta, a Logistic Figure to za nami. A do śniadania jeszcze wam pogramy Bime, Teddy Swims będzie. Także bądźcie blisko RMF-u.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, zwrot emocji! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrot emocji! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest

0: M-Leasing, właściciel M-Auto.
1: RMF FM na wakacjach.
2: To będzie lato w waszym rytmie.
3: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
2: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
3: Zgłoś się na www.rmffm.
1: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Po reklamie.
1: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

0: reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lato trwa. Wykorzystaj je tak jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
8: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już 8, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. 6 osób poszkodowanych w wypadku na Podlasiu, a jedna na Mazowszu. Na początek fakty dla kierowców. Zginęli dlatego, że byli Polakami. Dziś 83. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu.
8: Z mapy zniknęło 1500 miejscowości.
7: W ten weekend w Tatrach.
9: Taka bardziej jesienna aura.
7: Sześć osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 63 między Kolnem i Łążą w Podlaskiem. W pobliżu Starego Rakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na S7 w pobliżu Zakroczymia na Mazowszu. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Słuchacie Faktów RMF FM. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. W całym kraju odbywają się msze w intencji ofiar oraz uroczystości świeckie. 11 lipca 83 lata temu oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowalewskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 43 roku do wiosny 1945 roku.
8: Historycy szacują, że ofiarami zbrodni wołyńskiej padło od 100 do 130 tysięcy osób. Tylko dlatego, że byli Polakami. Z mapy zniknęło 1500 miejscowości. Ci ludzie byli chowani w bezimiennych dołach. Z pewnością w każdych z tych miejscowości istnieje kilka takich miejsc, w których te osoby spoczywają do dzisiaj.
7: Mówi dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej, a ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Po wakacjach we wrześniu w życie ma wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w tym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, które zmiany mają pojawić się we wrześniu?
10: Po pierwsze, limit zarobków lekarzy, czyli maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Do września gotowy ma być też standard umowy, którą z lecznicami zawierają lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, czyli ci, którzy prowadzą swoją firmę, tak by zmniejszyć tu pole do nadużyć. To potwierdza w odpowiedzi na moje pytania minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
10: Przepisy w tej sprawie są dopiero przygotowywane. W przyszłym tygodniu kluczowym dniem będzie czwartek. Te pomysły będą wtedy omawiane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w tych rozmowach wezmą udział przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
12: Lepiej posłuchaj tych faktów.
7: Uwaga na możliwe burze w czterech województwach, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Podlaskiem, północnej części Lubelszczyzny, we wschodnich powiatach warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Niech nie zwiedzie Was data w kalendarzu i zielone widoki za oknem. W Tatrach mamy bardziej jesień niż lato i tak ma być przez cały weekend. Kilka stopni powyżej zera, mgły i opady deszczu. Do wyjścia w góry trzeba się odpowiednio przygotować, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Szlaki są względnie w dobrym stanie, nie jest jakoś bardzo ślisko, natomiast z racji tych niskich chmur widoczność jest ograniczona. Taka bardziej jesienna aura, więc tutaj odpowiednie ubranie jest polecane, czyli czapka, rękawiczki, grubsza puchowa kurtka, jakiś goretek w razie tego deszczyku.
7: Niżej trzeba natomiast zebrać nieprzemakalne buty, bo tam jest mokro i błotniście.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Bramkarz skapitulował w końcu na mundialu. W ćwierćfinale bramkę strzelił mu Belg, Charles de Ketelare. Ale Hiszpania gra dalej. Wygrała ten mecz 2-1. Wynik na 1-0 otworzył Fabian Ruiz, a zwycięską bramkę, tak jak w 1/8 finału, strzelił rezerwowy Mikel Merino. Zrobił to w 88 minucie, zaledwie 2 minuty po wejściu na murawę. A w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że uda mi się dokonać tego, co właśnie się wydarzyło, a już na pewno, że nie będzie to w końcówce meczu, gdy piłka spadła mi prosto pod nogi w polu karnym. Z drugiej strony powiedziałbym jednak, że zawsze wierzę, że mogę dobrze zagrać, ilekroć wychodzę na murawę, opowiadał strzelec decydującego gola. W drugiej połowie boisko musiał opuścić z powodu kontuzji belgijski bramkarz Thibaut Courtois. Półfinałowym rywalem Hiszpanii będzie Francja. Ten mecz we wtorek wieczorem na stadionie Warlington. Biało-czerwone siatkarki przegrały z Brazylią 1-3 w przedostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Polki ciągle nie są pewne awanse do turnieju finałowego.
13: Może trochę zabrakło nam właśnie tego doświadczenia, które na pewno zespół z Brazylii ma. Uważam, że jeśli zaprezentujemy taką siatkówkę, jak prezentowałyśmy w ostatnich tych dwóch spotkaniach, czyli z USA i z Brazylią, jestem spokojna o to, że to spotkanie w niedzielę wygramy.
10: Tak mówiła Alicja Grabka w niedzielę, ostatni mecz fazy zasadniczej z Japonią. Na Wimbledonie męskie półfinały, które jednak nie przyniosły większych emocji, oba rozstrzygnięte w trzech setach. Jannik Sinner pokonał Nowaka Dżokowicza, Aleksander Zwieriew nie dał większych szans Arturowi Ferremu. Dzisiaj wielkoszlemowy triumf powalczą w Londynie dwie tenisistki z Czech, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Na Tour de France sprinterski finisz zakończył 7. etap. Najszybszy okazał się Belg, Tim Merlier. W klasyfikacji generalnej bez zmian liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: I nieśmiało jeszcze przebija się słońce. Mapy podpowiadają mi, że w Zielonej Górze teraz najjaśniej. Potwierdźcie to pod 3322, bo reszta kraju jeszcze śpi pod chmurami, na południu deszczowo. No i tak od 11 stopni na południu przez 12 w Łodzi, w Warszawie, do 16 w Gdańsku i tam też deszczowo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: I tak dziś w ciągu dnia maksymalnie do 24 stopni we Wrocławiu, Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim, a na wschodzie deszczowo, burzowo. Dlatego jesteśmy z Wami, z najlepszą muzyką, no i z takimi promieniami słońca. Takie Wam dajemy. RMF na dzień dobry, 8 minut po 8. Anita Janczak, dzień dobry.

Dajecie znać się pod 3322, że słońce już zameldowało się w Słubicach, w Lubaniu i nawet w Wałbrzychu. I tak można zaczynać ten sobotni wakacyjny lipcowy poranek, mimo że chłopaki Kuba i Kuba nam tu śpiewają, że stygnie lato. No z takimi słuchaczami to wszystkie chmury i deszcze przepędzimy. 15 minut po 8.

0: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sobotni wakacyjny program RMF FM na dzień dobry, 20 minut po 8. Kierowcy, właśnie nam tu wskoczyła informacja o utrudnieniu na czwórce na Dolnym Śląsku, dokładnie między węzłami Godzieszów i Bolesławiec. Tam zamknięty jeden pas w kierunku Wrocławia. Wyjedźcie wcześniej i uważajcie na siebie. RMF FM zawsze z wami.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
14: 8:30, fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
15: Dwoje dzieci i cztery osoby dorosłe zostały przewiezione do szpitala po wypadku na Krajowej 60 Trójce w Podlaskiem. To nowe informacje w tej sprawie.
16: Miejscowość Stare Rakowo, trasa Kolno-Łomża, kierujący samochodem osobowym z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka busem.
15: Jak powiedziała nam nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na miejscu wypadku nadal pracują służby. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Potrzebujemy Waszej pomocy, apeluje Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Wakacje to krytyczny moment dla banków krwi. Honorowi dawcy przebywają na urlopach, a nowych osób jest jak na lekarstwo. Tymczasem na drogach dochodzi do większej liczby wypadków i potrzeby są ogromne. Największe braki dotyczą grupy 0 RH-, mówi wicedyrektor wrocławskiego centrum Małgorzata Szymczyk-Nóżka i prosi o pomoc.
17: To nic, nic strasznego. Nie ma tak, że to jest taki zabieg bolesny, że jest zabieg długi. A tu jest uratowane życie, tak? Ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować? To tym bardziej, no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż państwo, którzy przyjdą. Właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100-litrowych, czyli to faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra.
15: Za oddanie krwi przysługuje nam 2 dni pełnopłatnego wolnego w pracy. Ringo Starr, legendarny perkusista Beatlesów, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Liverpoolu. Muzyk odebrał to wyróżnienie dokładnie w dniu swoich 86. urodzin. Władze uczelni z jego rodzinnego miasta przyjechały do Los Angeles, gdzie teraz mieszka perkusista, aby osobiście wręczyć mu dyplom. I to nie jedyne tego typu wyróżnienie w dorobku gwiazdora. 4 lata temu Starr odebrał tytuł doktora honoris causa od władz prestiżowej amerykańskiej uczelni muzycznej Berklee College of Music. A my odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. O 9:00 zabierzemy Was na Dni Hanzy. Polecamy!
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Niezapomniane wakacje jak Grażyna.
3: Nareszcie!
2: I wy też możecie się tak cieszyć. Ba, nie będziecie się już martwić o żadne wydatki, bo ja wam tu zrobię taki specjalny bonus. Ode mnie, dla was. Tylko teraz, przez 13 minut, dostajecie aż 1013 szans za jeden SMS o treści RMF pod 7474. I tylko tym jednym SMS-em wchodzicie od razu do gry, aż w dwóch piątkowych finałach. Między innymi o Fiata Cabrio 500. No, sprawdzałam na naszej stronie. Piękny jest, taki, wiecie, z rozsuwanym dachem. Idealny na wakacje. I do tego teraz chodzicie do poniedziałkowego finału o nawet 1 213 000 zł. Takiej nagrody głównej to w te wakacje jeszcze nie mieliśmy. RMF pod 7474 mnożymy razy 1013 szans, ale tylko przez 13 minut. No, teraz już 12. Ten bonus wskakuje też na www.rmf.fm. Powodzenia!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woldary!
2: Kto?
3: Woldary! Woldary!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha.
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 9:00 słuchamy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Trzeba ocalić pamięć o każdej z ofiar rzezi wołyńskiej, powiedział premier Donald Tusk i zapowiedział budowę muru pamięci w stolicy. W faktach też wielka akcja policji. Grupa Orzeł rozbiła gang złodziei samochodów. Polecamy też mistrzowskie fakty sportowe. W nich powrócą emocje mundialowego pojedynku Hiszpania-Belgia. Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych, to potępienie jednoznaczne tej zbrodni, powiedział premier Donald Tusk z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach rzezi wołyńskiej. W nagraniu na portalu X szef rządu oświadczył, że trzeba ocalić pamięć o każdej z nich z imienia i nazwiska.
5: Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci. Z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
4: Mówił Donald Tusk. Według szacunków polskich historyków rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. To są fakty RMF FM. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozpracowali gang, który zajmował się kradzieżą samochodów. 21 osób usłyszało w sumie aż 112 zarzutów. Wobec 13 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. W faktach z nami reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Dzień dobry, jestem.
4: Dzień dobry, Jakubie. Jak śledczy wpadli na trop złodziei?
6: No to efekt wieloletniego śledztwa prowadzonego przez warszawską policję i prokuraturę krajową. Funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową udało się zatrzymać wszystkich członków grupy przestępczej. Zajmowali się przede wszystkim kradzieżą samochodów, kół oraz sprzedażą części, które pochodziły z kradzionych aut. Złodzieje działali na terenie Polski i Niemiec. Ostatnich 12 podejrzanych wpadło w ręce policji w okolicach Warszawy. Po tej akcji do prokuratury doprowadzono tych członków gangu, którzy już odsiadywali wyroki w zakładach karnych lub aresztach śledczych. Na podstawie nowych dowodów 21 podejrzanych usłyszało 112 zarzutów za kradzieże, złamaniem, kradzieże oraz paserstwo.
7: Są i takie fakty.
4: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają dni Hanzy. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice, a w ten weekend impreza przenosi się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej kultury i historii, mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
8: Przed nami imprezy we Frankfurcie nad Odrą. W weekend kulminacyjne wydarzenia po stronie frankfurckim, między innymi przy tamtejszym ratuszu. To taka ciekawostka, że oprócz wykonawców niemieckich, również przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich m.in. zespół Bratanki.
4: Podkreślił Adam Szulczewski, a przed sportem polecamy kolejne fakty RMF FM. W nich ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Hiszpania w półfinale mundialu to po zwycięstwie nad Belgią 2-1. Bohaterem spotkania Mikel Merino strzelił zwycięską bramkę w 88 minucie. No i już wiemy, że w pierwszej półfinałowej parze czeka nas naprawdę wielki hit. Hiszpania zagra bowiem z Francją. No patrzymy do przodu. Myślę, że od początku mistrzostw wszyscy czekali na taki właśnie mecz. Dla mnie to pojedynek dwóch najlepszych drużyn na mundialu. Oczywiście się ich nie boimy. Jeśli ktoś może wyjść na mecz z Francją z pewnością siebie, to właśnie my. Tak mówił Lamine Yamal. Teraz mamy kumulację, bo dwa kolejne ćwierćfinały zostaną rozegrane jednego dnia o 23:00 mecz Anglii z Norwegią, w nocy zagrają Szwajcaria i Argentyna. Pora na kolejną rundę żużlowego cyklu Speedway Grand Prix. To będzie już szósta odsłona walki o tytuł indywidualnego mistrza świata po wygranej we Wrocławiu. Numerem 1 w klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Polak w drodze po 7 tytuł mistrzowski. Teraz powalczy o punkty na torze w szwedzkiej Malili.
10: W każdej sytuacji już byłem przestrzegany.

0: tytułów już miałem naprawdę i wygrywane tytuły dwie rundy przed, rundę przed i do ostatniego biegu. Załatwiany temat w półfinałach, finałach, w każdej sytuacji jakby stawałem.
1: Tak mówił Zmarzlik. W zawodach wystąpią także Kasper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Będą też tenisowe emocje po południu, kobiece finału Wimbledonu i pojedynek dwóch czeskich zawodniczek. Karolina Muchowa zagra z Lindą Noskową.
2: Nie da się ukryć, że zarówno Linda Noskowa, jak i Karolina Muchowa bardzo dobrze się prezentują w Londynie. Chyba mam takie wrażenie, że jedna i druga rozgrywają turniej życia, więc spodziewam się naprawdę wielkiego widowiska.
1: Analizował redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. PS Krzyżowska, czwarta w zawodach diamentowej ligi w Monako. Czas Polki na 100 metrów przez płotki to 12 sekund i 54 setne.
3: Razem robimy prognozę pogody, bo kolejne raporty dostaję od Was. W Zgorzelcu 22 stopni słonecznie, ale halo, halo, mi tu na mapach pokazuje, że najcieplej teraz to jest w Szczecinie i 18 kresek na termometrach. Proszę o sprostowanie w takim razie. Joanna donosi, że w Gnieźnie pochmurnie, ale jedzie nad Bałtyk i czuje, że wiezie dobrą pogodę. To przyda się każdemu, kto spędza teraz urlop nad morzem. Chociaż dzisiaj na północy naprawdę jest szansa na słońce i do 23 stopni. Na wschodzie dziś lepiej schować się pod kocem, tam deszczowo, chłodno i burzowo w ciągu dnia i do 15 stopni w Suwałkach. A tu RMF FM na dzień dobry, 6 minut po 9, Anita Janczak, witajcie.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Mamy wakacje, sobotni poranek. Dziś myślimy tylko o przyjemnych rzeczach, tak się umówmy, dobra? I co powiecie na to, żeby trochę się rozerwać i przypomnieć sobie, jak to było za dzieciaka? Wskoczyć na przykład na rollercoaster i wykrzyczeć wszystkie dorosłe rozterki? To przychodzę z pomocą. 4 bilety do Energylandii dla paczki waszych znajomych lub szalonej rodzinki czekają właśnie na was na cały dzień super atrakcji i to kiedy chcecie. A sprawa jest banalnie łatwa. Odpowiadacie na pytanie, jaką prostą rzecz odkryliście dopiero jako dorośli. Ja odkryłam, że warto lodówkę odmrażać, jeśli chce się ją ponownie kiedyś otworzyć i żeby mieszkania znowu nie zalało. A jak u was? 3322, tu piszecie, 4 bilety do Energylandii czekają.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

można pukać do drzwi, trzymając rękę w dole. A cukier do ciasta jest wanilinowy. Sprawdźcie na opakowaniu, to może zmienić wasze dzisiejsze wypieki. To są wasze odpowiedzi na pytanie, co odkryliście jako dorośli. Cudownie to czytać. Jesteście wspaniali, naprawdę.

0: reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
0: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze. Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
1: Po reklamie. 9.30 na Fakty RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
2: 11 osób rannych, wśród nich 11-latek po rosyjskich nocnych atakach na Ukrainę. W Kijowie jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego słychać było serię potężnych wybuchów. Kreml użył 12 rakiet, atakowało też 121 dronów. W wyniku ostrzału ucierpiały 4 dzielnice. Pociski zniszczyły budynki, samochody i budynek apteki. Ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy od dziś na 5 tygodni zamykają fragment swojej autostrady prowadzącej do polskiej granicy. Samochody ciężarowe nie będą mogły nawet korzystać z objazdu. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Słowacka autostrada D3 zostanie zamknięta w niedzielę o 23 i ponownie otwarta dopiero 17 sierpnia. Na kilkukilometrowym odcinku od Świerczynowca do Skalitego w tym czasie remontowane będą jednocześnie wiadukty i tunele. To jednak nie jedyne złe wieści dla kierowców, bo na czas remontu dla tirów zamknięta będzie także poprowadzona równolegle słowacka droga krajowa numer 12. Tak więc ciężarówki nie będą mogły skorzystać z najkrótszego objazdu zamkniętego odcinka i będą musiały poszukać innej drogi na Słowację lub przejechać przez Czechy. Dla jadących naszą ekspresową S1, która łączy się ze słowacką autostradą D3, będą to więc poważne utrudnienia i to w środku wakacji.
2: I na koniec jeszcze niezwykłe odkrycie w bawarskim lesie. Podczas przechadzki trójka dzieci wykopała słoik skrywający kosztowności warte nawet 20 tysięcy euro. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: to dla tych, którzy dopiero wstali. Od pierwszej nutki słychać, że jest weekend, prawda? Tak wam będziemy grać do tych porządków. Pewnie już tam odkurzacze działają na pełnych obrotach, ale wiecie, są też tacy, którzy dają znać, że w sobotę, szczególnie przed imprezą, to nie warto podłogi sprzątać. Podwójna robota. Ja was w tych pracach nie zostawię. RMF zawsze z wami, a już za chwilę muzycznie Queen.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O,
5: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 RMF FM.
12: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
22: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
23: Wyluzuj, są wakacje. Jest RMF FM.
0: muzyka najlepsza pod słońcem.

0: sponsorem programu RMF na Dzień Dobry jest właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
1: Reklama.
2: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
9: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
10: To są cienkie placki przełożone kremem.
11: Pyszne, bo polskie.
12: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
13: I odwiedzimy regionalnych producentów.
14: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
15: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
16: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
17: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
18: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 10:00, to oznacza fakty RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Zbrodni wołyńskiej. Zdecydowana ich większość czeka na godne upamiętnienie i pochówek. W studiu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, ilu się tego doczekało?
2: Niestety ekshumacje ofiar przeprowadzono dotąd zaledwie w kilku miejscowościach. Skale rozsianych na Wołyniu i podalu bezimiennych dołów śmieci historyk Instytutu Pamięci Narodowej opisuje zaś tak.
3: Szacujemy, że z mapy zniknęło około 1500 miejscowości, a w każdej z tych miejscowości ofiary nie były grzebane w jednym dole. Czyli tak naprawdę w wielu przypadkach mówimy o kilku lub kilkunastu dołach śmierci, w których znajdują się szczątki pomordowanych Polaków, głównie ludności cywilnej.
2: Mówi dr Rafał Kościański, IPN. Dopiero miesiąc temu otrzymał pierwsze od lat pozwolenie na ekshumację ofiar. Bilans ubiegłego roku jest taki.
3: 26 wniosków złożyliśmy. W 8 przypadkach odmówiono nam wydania zgody. W 15 przypadkach w ogóle nie udzielano nam żadnej informacji, czy jest zgoda, czy jej nie ma. I w 3 przypadkach otrzymaliśmy zgodę na pracę poszukiwawczą lub ekshumację.
2: Pierwsze z nich IPN rozpocznie w Ukrainie w najbliższy wtorek.
1: W nagraniu zamieszczonym dziś rano na portalu X premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
4: Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kazi. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek.
1: Podkreślał szef polskiego rządu. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informowaliście nas na gorącą linię RMF FM. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, jak na sytuację reaguje resort klimatu?
5: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład z trocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
6: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Park przy pałacu w Żmigrodzie zamienił się dziś w żywe muzeum i otwartą scenę teatralną w ramach festiwalu Lelenfant na szlakach natury. To plenerowy przegląd sztuki dla dzieci i młodzieży pod konarami drzew i nad brzegiem rzeki, zapowiada Elżbieta Woźniak-Łojczuk.
7: Będą koncerty w alejach parkowych, będą rzeźby, na przykład z wikliny, cyrkowe akrobacje między koronami drzew, więc tam nam ta przyroda, która piękna jest właśnie w Dolinie Baryczy, ona takim staje się tłem, taką sceną, na której właśnie może ta sztuka się pokazać w całej swojej okazałości.
1: Dziś przegląd odbędzie się przy pałacu w Żmigrodzie od 12 do 20, a jutro przy Krośnickiej Kolei Wąskotorowej od 11 do 16. Wstęp wolny. A jeśli jeszcze nie macie planów na dzisiaj, to koniecznie słuchajcie faktów o 11. W nich zaproszenie na wyjątkowy festiwal w stolicy. Szekspir pod gwiazdami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Proszę, rozpogodziło się to tu, to tam, znaczy szczególnie na zachodzie, bo od środka jakby taką krechę zrobić przez nasz kraj od Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanego, to tak od tej krechy na wschód deszczowo.
11: Na wschodzie... A od tej drugiej krechy ładniej, tak?
10: Ładnie, tak, tak, tak. Taki kompromis. Na wschodzie dziś gwałtowne burze w ciągu dnia, taki lipcopad nam się trochę zrobił.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A skoro listopad, to można jeździć na zimowych oponach?
2: Tak, przyznaję się, jeżdżę cały czas na zimowych oponach. Jak doszłam tylko do studia, Anita pyta, to co? Dalej zimówki? Ja mówię, tak. Ale może się przydadzą. Paulina Sawicka, cześć.

Tu RMF FM jest 10.20. Jeszcze tak w sprawie jeżdżenia na zimówkach wpadły SMS-y. Tak jak od Gosi. Gosia z Trójmiasta. Dziewczyny, jak dobrze, że nie jestem sama. Wiecie, jak jest lipcopad, to człowiek nie wie, w co się ubrać, a co dopiero na jakich oponach jeździć.

nas przed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
14: No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: mieszkanie Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Lato, lato! Lato w RMF FM.

Już za moment wakacyjny poradnik Agnieszki Kołodziejskiej w RMF FM. Jeśli wyruszacie na greckie wyspy, to zostańcie koniecznie, bo może wam się przydać. A teraz, jeżeli mówimy o wakacjach, odpoczynku, łapaniu chwil, no to jest ten moment. Enrique Iglesias w RMF FM, 10:29.

0: Nastrojowo są w RMF FM, a już teraz kołotka na wakacjach, czyli co warto wiedzieć przed wylotem?
1: Co musisz wiedzieć przed wylotem do Grecji? Do Grecji bez problemu polecisz na dowód osobisty, paszport nie będzie konieczny. Obowiązuje euro, ale zawsze miej przy sobie trochę gotówki, bo w mniejszych miejscowościach, tawernach czy sklepikach nie wszędzie będzie możliwość zapłacenia kartą. No i nie zdziw się, jeżeli po południu wiele sklepów czy urzędów będzie zamkniętych, bo między 14 a 17 Grecy mają siestę. Na kolację nie wychodzi o 18, za wcześnie. Grecy jedzą późno, dlatego najlepiej ruszyć na miasto około 20, a nawet 21. Latem jest tu naprawdę gorąco. Krem z filtrem, nakrycie głowy i butelka wody to jest absolutne minimum. No i ważna rzecz. W wielu miejscowościach nie wolno wrzucać papieru toaletowego do toalety. Transport publiczny działa, ale szczególnie na wyspach bywa różnie z rozkładem, więc lepiej nie planować wszystkiego co do minuty, bo może się okazać, że nigdzie nie pojedziesz. A ty? Byłeś już w Grecji?

0: gramy tutaj w RMF FM. A właśnie jak o wakacjach mowa, to co powiecie na to, żeby sztuczna inteligencja ogarnęła wam całe wakacje, łącznie z lotami, hotelem? No właśnie, jest mały haczyk i o tym haczyku więcej w faktach RMF FM już o 11.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
6: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
7: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
6: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
5: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
8: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
17: Tu trwa
16: lato na bogato.
17: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
18: Może jest we Włocławku.
19: Może w Kętach.
20: A może w Jaworznie.
21: To niemożliwe, naprawdę?
22: A ty? Tak, ty.
23: Co powiesz, gdy już wygrasz?
24: Zastanów się i...
25: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
26: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
27: Magda, wszystko w porządku?
28: Przepraszam, migrena.
29: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
28: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
30: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
31: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
32: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
33: Po reklamie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Super promocje w Abrameble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
10: I to po raz 9.
11: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
12: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
13: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
11: Dziękujemy.
12: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
11: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
12: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
11: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
14: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Cruise Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedasz, to w euro!
16: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
17: Na paznokcie.
16: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
18: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
19: Jest 11. Zaczynamy fakty RMF FM. Z nami w studiu Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Wspólne modlitwy i apel pamięci. Przed południem w stolicy kolejny punkt uroczystości poświęconych ofiarom rzezi wołyńskiej. Co dalej z 21. pakietem sankcji wobec Rosji? Na jutro planowane spotkanie unijnych ambasadorów. A w faktach kulturalnych RMF FM zaproszenie na magiczny wieczór ze sztuką Szekspira.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest największym problemem?
2: Największy problem to limit cenowy na rosyjską ropę. Komisja Europejska chce utrzymać restrykcje cenowe na obecnym poziomie. Jeżeli nie będzie na to zgody, to od 15 lipca automatycznie zostaną one złagodzone. Oznaczałoby to, że Rosja mogłaby więcej zarabiać na sprzedaży ropy, a sankcje straciłyby na skuteczności. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują przede wszystkim Grecja, Cypr i Malta, które obawiają się strat dla swoich armatorów. Nadal trwa także spór o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Tu złagodzenia chce Francja i Włochy ze względu na obawy o wpływ na turystykę.
1: W faktach wracamy do kraju. Na części nadmorskich kąpielisk wywieszona została czerwona flaga, która oznacza zakaz kąpieli. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, gdzie teraz można wejść do wody?
3: Na wszystkich kąpieliskach w Gdyni i w Sopocie. W Gdańsku biała flaga powiewa na Stogach i Wielitkowie, natomiast w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej ratownicy zauważyli silne prądy wsteczne i teraz nie można się tam kąpać. Wysoka fala uniemożliwia z kolei kąpiel na jednym z kąpielisk w Ostrowie, w Mikoszewie, Sztutowie i w Kątach Rybackich.
4: Cały czas ratownicy kontrolują akwen, bo te warunki mogą się zmieniać, wiatr może się osłabić i kąpieliska mogą zmienić flagę na białą bądź na czerwoną, jeśli jednak te warunki będą gorsze.
3: Mówi Alicja Kryda z Sapockiego Wopru. Jak informuje główny inspektorat sanitarny, z powodu zbyt dużego stężenia bakterii E. coli, czerwona flaga wywieszona została w Swarzewie i Mechelinkach i na kąpielisku od strony Zatoki Gdańskiej w Rewie, po drugiej stronie Cypla, nad Zatoką Pucką. Flaga jest już biała.
5: Cenne rady w faktach RMF FM.
1: Zamiast biura podróży sztuczna inteligencja? To możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie. Na przykład, gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
6: Sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena? Jakie są warunki anulacji? Czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
1: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek Szekspir pod gwiazdami.
7: Ten festiwal rusza dziś w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. I pierwszą premierą będzie Sen nocy letniej. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki i Wojciech Kalarus. To propozycja i dla mieszkańców, i dla turystów, mówi Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu.
8: To taki świetny sposób na zwieńczenie dnia spędzonego na zwiedzaniu. Można sobie usiąść wygodnie i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
7: Komedia Sen nocy letniej pełna jest miłości, magii i pomyłek sercowych. Jeszcze dziś i jutro w Gdańsku trwać będzie Międzynarodowy Festiwal FETA. W programie są widowiska uliczne, spektakle plenerowe i lalkowe, a większość wydarzeń jest bezpłatna. Strefa gangsterów wróci we wrześniu. W sieci właśnie pojawił się zwiastun drugiego sezonu serialu. Do swoich ról oprócz Toma Hardiego wracają i Pierce Brosnan, i Helen Mirren.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Jeśli chodzi o poszukiwania słonka, to tutaj okolice Zielonej Góry, Gorzowa, Szczecina, Wrocławia, trochę chmur, ale to słońce też się pojawi. W Krakowie też delikatnie i Katowicach, ale jeżeli chodzi o deszczowe rejony, one też są głównie tutaj południe.

0: południowy wschód i północny wschód i mocno na południu tutaj w górach może pokropić, może padać i mogą pojawić się burze. Uważajcie na siebie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tu pod słońcem RMF Paulina Sawicka, witajcie, cześć, jest 11:07 na zegarach i skoro robimy sobie niezależnie od pogody nastrój wakacyjny, taki na odpoczynek, taki na łapanie energii, no to już teraz klasyka, akcent w RMF.

0: od dawna.
1: Zdecydowanie przebój tego lata. Męskie granie orkiestra w RMF FM. Ja wiem, że wielu z was jest teraz w trasie, niektórzy też w korkach. I żeby było tak spokojniej, bo różnie z tymi warunkami na drogach, zwłaszcza jeżeli ma pokropić albo pojawić się burza, to teraz będziemy wam bardzo spokojnie grać. Tak właśnie na rozluźnienie. 11:17 na zegarach. A to oczywiście pod słońcem RMF FM.

0: Wakacyjny przebój do Lżaczka, Texas, w RMF FM. Za nami Jeremy Sohan, nasz koszykarz, nasz człowiek w NBA, został tatą. Właśnie o tym teraz pisze internet. Dziewczynka ma na imię Story, a tak przy okazji Marcin Gortat też niedawno doczekał się synka. No cóż, za 20 lat możemy mieć niezłych zawodników w kosza.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
2: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
2: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota, kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
3: Cel to my mamy jeden.
2: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
3: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
2: No.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
4: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne.

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
17: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
18: Po reklamie.
19: Lato w RMF FM.
20: Lato w RMF FM.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Tu RMF FM, uwaga kierowcy, S6, mamy utrudnienia na wysokości Gdańska, dokładnie to zderzenie 4 samochodów osobowych, może się tam sporo korkować, zwłaszcza w kierunku Gdyni, uważajcie na siebie, jedźcie spokojnie, ostrożnie, zwłaszcza na wschodzie, tam może padać.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

0: reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
5: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
4: Wyrazisty.
5: Będzie jak w kawiarni.
6: Sprawdź nowości od Siemens dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
7: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się 12. Zaczynamy Fakty RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
0: Zapraszam.
15: Na początek tragiczny wypadek na Kaszubach. Nie żyje 17-letni pasażer osobówki. Auto prowadził jego pijany rówieśnik. W faktach także akcja wycofywania załogi po silnym wstrząsie w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. A na koniec Katowice i Marsz Autonomii Śląska.
16: Na pewno podkreślamy swoją śląskość, swoją tożsamość.
15: Tragiczny wypadek na Kaszubach w Mściszewicach. Zginął 17-latek po tym, jak samochód prowadzony przez jego rówieśnika dachował. Kierowca miał około promila alkoholu w organizmie. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co ustaliłeś w tej sprawie?
17: Autem dziś po północy podróżowało 9 osób, z czego 5 siedziało wewnątrz samochodu, a 4 osoby na dachu. 17-latek jechał przez las i jak przekazali mi policjanci, z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie ich auto dachowało. Do szpitala trafił 17-letni pasażer. Mimo udzielonej pomocy nie udało się go uratować. Pozostałym osobom nic się nie stało. Kierujący został zatrzymany. Służby ustalają teraz szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
15: Uwaga, kierowcy, na obwodnicy Trójmiasta 4 samochody zderzyły się pomiędzy Szadułkami a Karczemkami w kierunku Gdyni. Również kolizja 4 osobówek między węzłami Gdynia Wielki Kask i Gdańsk-Osowa. Tym razem na nitce w kierunku Gdańska. Tworzą się korki. Uważajcie! W faktach teraz Dolny Śląsk. Rano doszło do silnego wstrząsu w Lublinie w Zagłębiu Miedziowym. Miało ono magnitudę powyżej 4. Jak podaje KGHM, trwa akcja wycofywania załogi, w której biorą udział ratownicy. 13 górników

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Inicjatywę upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu.
2: Politycy opozycji podchodzą do tego pomysłu ostrożnie i twierdzą, że wszystko zależy od tego, gdzie ten mur miałby powstać i jak dokładnie by wyglądał.
3: To jest jakaś nowa inicjatywa, a na tą chwilę konkretów brak. No tak to mogę skomentować, naprawdę.
2: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej wskazują, że inicjatywa wybudowania muru pamięci jest kolejnym elementem budowania polityki historycznej Polski.
4: Polska od lat w sposób jednoznaczny i konsekwentny, bez względu na to, kto rządzi, upomina się o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Mamy Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach, o Polakach, ofiarach ukraińskiej powstańczej armii. On przypada dzisiaj. Organizujemy co roku uroczystości państwowe.
2: Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy Sebastian Gajewski. Polityk dodał, że tu cytat, Polska ma prawo i obowiązek do upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej.
5: Fakty ze Śląska.
1: Z placu Sejmu Śląskiego w Katowicach rusza właśnie Marsz Autonomii Śląska. Manifestacja w obronie śląskiej tożsamości i samorządności organizowana jest w lipcu. W tym miesiącu przypada rocznica uchwalenia w 1920 roku przez Sejm RP statutu organicznego województwa śląskiego, który nadawał regionowi autonomię.
6: Na pewno podkreślamy swoją śląskość, swoją tożsamość bardziej niż te kilkanaście lat temu. No i na pewno jeśli chodzi o autonomię, no to wiadomo na jakim etapie jest sprawa, praktycznie zerowym. Natomiast język śląski wreszcie zaistniał w tej przestrzeni, no i ciągle robimy coś, żeby został uznany przez polskie władze.
7: Czy uznanie języka śląskiego za język regionalny jest dla pani ważne?
8: Tak. Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
1: Z uczestniczkami marszu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A po Śląsku czas na inny region Polski. W kolejnych faktach RMF FM zabierzemy Was na Pomorze. Tam zjechali się dziś Kaszubi z całego świata. To święto wspólnoty i regionalnej kultury, a o jego atrakcjach usłyszycie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Ciepło, coraz cieplej, 30 na termometrach, ale to pod koniec tygodnia nadchodzącego, bo teraz na razie około 23 stopni w tej chwili w Bydgoszczy, 19 w Koszalinie, 24 stopnie w Warszawie, 22 w Katowicach i tutaj jest ale, czyli deszcz. Deszczowo może być na południowym wschodzie, północnym wschodzie. Jeżeli chodzi o słońce, ono też się pojawi w okolice Dolnego Śląska, w okolice Gorzowa, na przykład Poznania, tam będzie słoneczko. A tu pod słońcem RMF FM, czyli po prostu gramy Wam bardzo słonecznie. Jeżeli zaczynacie urlop albo jeszcze ten urlop daleko przed Wami, spokojnie będziemy robić wakacyjny klimat. Temu lipcopadowi się nie damy i już 12:05 na zegarach. Za chwilę powiem Wam o takiej premierze kinowej, o której mówi teraz cały świat. Warto zaplanować. Paulina Sawicka, cześć.

0: I tak wam gramy w RMF FM i o tym filmie, to są dobre plany na lato, mówi się najbardziej wyczekiwana superprodukcja ostatnich lat. To Odyseja Christophera Nolana, ona już 17 lipca w kinach i w takim razie odliczamy, bo ma być potężne widowisko. Na pewno mamy tutaj gwiazdorską obsadę, o niej więcej. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i zaczynamy od Matta Damona, bo on jest główną gwiazdą.
1: To prawda, on lśni najmocniej, to dosłownie, bo on ma te zbroje w wielu scenach. Wiesz, on jest Odyseuszem, królem Itaki, mężem Penelopy. Penelope gra Anne Hathaway. Gra też Tom Holland w tym filmie, on gra Telemacha, ich syna. I oni czekali na powrót Odyseusza oboje, czyli Penelopa i Telemach, 20 lat. Jest Zendaya jako filmowa Atena, Robert Pattinson, on gra Antinousa. To jest bezwzględny przywódca zalotników, bo tych zalotników, którzy czekali na Penelope, było 108. Ubiegali się o jej rękę, tylko że ona przecież wiernie czekała na swojego męża. Gwiazdy jeżdżą po świecie, promują ten film, od tych kreacji, które mają na czerwonym dywanie, może naprawdę się zakręcić w głowie. W Londynie na przykład zabrali na czerwony dywan replikę konia trojańskiego.
0: Replikę jak dużą?
1: Dużą. Zdziwiłabyś się, jak dużą.
0: Jeżeli chcecie się przekonać, jaka ta Odyseja jest, to śledźcie nasze social media, koniecznie, bo będą do wygrania bilety. A z Kasią słyszymy się już jutro i poplotkujemy dalej o filmie.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: RMF FM na wakacjach.
11: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
12: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
11: Czekamy na was na www.rmffm.
10: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
13: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do MediaExpert.
17: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren! Voltaren!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Po reklamie.
5: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

I tak jak w piosence, a co mi tam, nawet jeżeli są wszystkie miejsca w knajpie zajęte, można pójść do drugiej, można pójść na długi spacer. Nie wiem, jak spędzacie te wakacje, mam nadzieję, że one się udają mimo pogody. A żeby było jeszcze milej, to zagramy wam właśnie tak w RMF FM. Jest 12:31 i wpada do nas Rihanna.

0: Wiecie co, trafiliście idealnie, że jesteście teraz przy radiu. Właśnie w tym momencie mam dla was super okazję i super niespodziankę, bo jak wejdziecie teraz do gry, to gracie w dwóch piątkowych finałach, między innymi o Fiata Cabrio 500, ale od razu wskakujecie do poniedziałkowego finału o nawet 1 213 000 zł. I takiej głównej nagrody w te wakacje jeszcze nie mieliśmy, czyli możecie się przejechać kabrioletem, wejść do tych trzech finałów, ale to tylko w tym momencie. I wiecie co? Odpalam okazję na weekend i zrobimy teraz szczęśliwe numerki. Tego miało nie być, ale mamy. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Mamy 7 i jeszcze 3, bo gracie w 3 losowaniach i jest lipiec. No to co? Właśnie teraz, jeżeli macie 7 i 3 w numerze telefonu, to wspaniale, bo każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1150 szans, ale jeżeli macie 7 i 3 w numerze telefonów, dostajecie 2 razy więcej, czyli aż 2300 szans. One nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, po prostu musicie mieć 7 i 3 w numerze telefonu, byleby oba numery były. No to jak? RMF pod 7474, www.rmf.fm i gracie.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
3: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
2: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
4: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2699. Taniej o 700 zł. A do tego 300 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Elobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

No to teraz przypominam, bo gracie o 1 213 000 i wiecie, jak to działa. Dołączacie teraz, a my możemy zadzwonić już w poniedziałek. Kto ma 7 i 3 w numerze telefonu, bo macie podwójny bonus jeszcze teraz, 2300 szans, ale ten bonus kończy się dokładnie za 5 minut. SMS RMF pod 7474. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: A teraz uwaga, kierowcy, z 8 mamy kolizję, Radzymin Południe, te okolice, więcej w faktach RMF FM już o 13.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
4: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

15 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 13, przenosimy się do studia faktów. RMF FM, jest z nami Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia w sprawie akcji ratowniczej w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Potem rocznicowe obchody Krwawej Niedzieli w stolicy. Posłuchajcie, jak upamiętniono ofiarę rzezi wołyńskiej. A dziś na mundialu starcie gigantów Anglia-Norwegia. Sprawdzimy, jak to spotkanie komentują brytyjskie media. Akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku. Po 8 rano doszło tam do silnego wstrząsu. Był silny, miał powyżej 4 stopni Richtera. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski.
6: Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak przebiega ewakuacja znajdujących się pod ziemią górników?
6: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie zginął i nie jest zagrożone życie żadnego pracownika kopalni KGHM.
7: W wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi, znajduje się operator, jest z nim kontakt i aktualnie ratownicy starają się go bezpiecznie uwolnić z maszyny. Pozostałych 19 górników, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu, jest już bezpiecznych, nie mają też większych obrażeń, więc oni są już bezpieczni na powierzchni.
6: Powiedział mi przed chwilą Mirosław Kuk z KGHM Polska. Jak dodał, wstrząs był odczuwalny dla mieszkańców Lubina.
5: A do akcji ratowniczej w Lubinie wrócimy w kolejnych faktach. Na skwerze Wołyńskim w Warszawie trwają uroczystości związane z 83. rocznicą ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. 11 lipca 1943 roku doszło do tak zwanej Krwawej Niedzieli, czyli apogeum ataków na polskich mieszkańców z terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Na miejscu jest reporter RMF FM Jakub Rybski.
8: Dzień dobry, jestem.
5: Dzień dobry, Jakubie. Jak przebiegają te obchody?
8: Na miejscu są przedstawiciele polskich władz, Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych, ambasador Ukrainy oraz ci najważniejsi uczestnicy uroczystości, czyli ocalali z rzezi wołyńskiej oraz krewni osób, które zginęły w ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Przed chwilą odmówiona została modlitwa za zmarłych.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Za chwilę rozpoczną się oficjalne obchody corocznego zjazdu. Gospodarzem w tym roku jest Gdynia. Na molo południowym jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Dzień dobry.
1: Staszku, jak wyglądają ulice miasta i czego można spodziewać się dziś podczas zjazdu?
2: No, wszędzie widać czarno-złote barwy, tak jak na fladze i herbie Kaszub. Właśnie parada tysięcy Kaszubów z całego świata wchodzi na molo południowe. Mają ze sobą 100-metrową, wyjątkową flagę Kaszub. Powrót do Gdyni zjazdu to symboliczne nawiązanie. Gdynia przecież obchodzi w tym roku swoje setne urodziny, a wyrosła z małej kaszubskiej wioski. O poranku na dworzec główny przyjechały dwa specjalne pociągi Transkasubia. Ulicami miasta przeszedł już barwny pochód, a największe emocje zapewne około godziny 16. Wtedy rozpocznie się próba bicia rekordu we wspólnej grze na diabelskich skrzypcach, charakterystycznym kaszubskim instrumencie. Rok temu grało ponad 500 muzyków. Przez cały dzień będą też koncerty, strefa kaszubskich smaków, rękodzieła, a wieczorem na głównej scenie wystąpi m.in. głęboko związana z regionem Natalia Schroeder. Z Gdyni Stanisław Pawłowski.
1: Dziś wieczorem dwa ćwierćfinałowe mecze piłkarskich mistrzostw świata. Anglia kontra Norwegia oraz Argentyna-Szwajcaria. Nastroje w brytyjskich mediach przed spotkaniem wyspiarzy ze Skandynawami sprawdzał londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Prasa pisze o starciu gigantów, ale eksperci tonują nastroje. Styl gry angielskiej reprezentacji jest wciąż krytykowany. Dziennikarze bezlitośnie punktują brak polotu, nudę i nazywają to jazdą na zaciągniętym ręcznym hamulcu. Kluczem do sukcesu będzie zneutralizowanie norweskiego strzelca Erlinga Haalanda i kontrataki. Angielscy kibice pokładają nadzieję w kapitanie Harrym Kane'ie i zjawiskowym Judzie Bellinghamie, którzy podczas tych mistrzostw wykazują znakomitą formę. Na pewno wrogiem obu drużyn będzie upał panujący w Miami.
1: Ależ to będą emocje. O 23:00 pojedynek Norwegia-Anglia, 4 godziny później Argentyna-Szwajcaria. A w nowych faktach o 14:00 zupełnie inna dyscyplina. Dyscyplina sportowa, żużlowe zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Wracamy o 14:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Patrząc na dotychczasowe mecze Argentyny, nie będą mieli łatwo ze Szwajcarią, mimo że Szwajcaria chyba nie jest najlepsza. Ale pamiętacie być może ostatnie mecze, może oglądaliście ten z Egiptem? No prawie Egipt wywalił Szwajcarię z mundialu. Jestem sama zaskoczona, że wiem cokolwiek o mundialu, bo tak do tej pory nie było, ale fajnie się z wami kibicuje, fajnie się z wami to śledzi i na pewno o tym będziemy mówić w programie. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. 13:06 na zegarach i już teraz przyspieszamy tempo i wakacyjnie gramy wam tak. Aha, RMF FM.

0: wyłączenia w drodze na spacer. Krzysztof Krawczyk w RMF FM. I naukowcy mają dla nas świetną wiadomość na lato. Słuchajcie tego. Lody podnoszą poziom cukru we krwi znacznie wolniej niż inne słodycze. I to jest oficjalne medyczne rozgrzeszenie na cały sezon. No, nie ma za co.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Panowie Gibbs, Ego i For Money chcą nam przedłużyć lato tutaj w RMF FM. Mam nadzieję, że nie chodzi im wcale o lipcopad, tylko właśnie o dużo, dużo słonka. Z tego, co czytam, to słońce ma jeszcze powrócić, także musimy się uzbroić w cierpliwość, a tym razem gramy wam bardzo wakacyjnie.

0: I tak wakacyjnie gramy wam w RMF FM. To dla wszystkich tych, którzy myślą o pakowaniu i to pakowanie nie idzie i leży ta sterta rzeczy do przeprasowania, ale spokojnie zdążycie. Na ostatnią chwilę człowiek szybko się pakuje. No to co, do tego pakowania będziemy wam grać najlepszą muzykę od RMF FM, na przykład Skorpionsi polecą na chwilę, na ostudzenie nerwów.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
4: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
5: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
4: Wyrazisty.
5: Będzie jak w kawiarni.
6: Sprawdź nowości od Siemens dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
7: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Twoje

ukojenie nerwów od RMF FM. A teraz uwaga kierowcy, krajowa 50 między Pszczonowem i Grójcem jest zablokowana, to oczywiście Mazowsze. Do utrudnień drogowych na pewno wrócimy jeszcze w faktach RMF FM o 14:00.

Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamy, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowie. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jeśli jesteście w trasie, zróbcie głośniej to fakty. RMF FM, jest godzina 14 w studiu. Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Zaczniemy od informacji z polskich dróg. Kierowcy, problemy z przejazdem w Mazowieckiem na Krajowej 63 i 50. Potem Dolny Śląsk. Sprawdzimy, jak przebiega akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie. W faktach także zachodniopomorskie. Kilkanaście osób poszukuje od wczoraj pumy. Leśnicy rozstawili zanęty. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 63 między Siedlcami i Łukowem w pobliżu miejscowości Mości Brody w Mazowieckiem. Po zderzeniu 3 samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Utrudnienia na Krajowej 50 między Mszczonowem i Grójcem na Mazowszu. W pobliżu Pniew trwa protest mieszkańców przeciwko planom budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Trasa jest zablokowana, a trzeba korzystać z objazdów. Zakończyła się ewakuacja górników z kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku, po tym, gdy doszło tam do silnych wstrząsów. Nikt nie zginął. Akcja ratownicza trwała niemal 5 godzin. W faktach ponownie nasz reporter Michał Radkowski.
4: Jestem.
3: Witaj, Michale. Jak przebiegała ewakuacja uwięzionych górników?
4: Na miejsce przybyli ratownicy ze specjalnej jednostki JRGH. Zaczęli wycofywać pracujących tam górników. Największy problem mieli z wydobyciem operatora z kabiny maszyny górniczej, która została przesypana masami skalnymi. Jego uwolniono jako ostatniego. W sumie wydobyto na ziemię 20 górników.
5: Obecnie znajdują się pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
4: Mówi nam Mirosław Kuk z KGHM Polska. Wstrząsy pojawiły się rano o 8.11. Były odczuwalne w całym Lubinie.
3: 27 nielegalnych migrantów wykryli pogranicznicy i funkcjonariusze KAS w pobliżu Budziska w Podlaskiem. Ludzie ci byli ukryci w naczepie rumuńskiego tira przewożącego torf z Łotwy. Wśród zatrzymanych jest 18 Somalijczyków, 5 Pakistańczyków i 4 obywateli Afganistanu. Filmy z ich zatrzymania mamy na rmf24.pl. To drugi w ostatnich dniach podobny przypadek ujawnionej próby nielegalnego przewiezienia migrantów do Polski w ciężarówce na granicy z Litwą. Na początku lipca ujawniono próbę przewiezienia w tirze 54 osób. Kierował nim 37-letni Rumun, który również jechał z Łotwy.
6: Fakty z Pomorza Zachodniego.
3: W gminie Polanów od wczoraj kontynuowane są poszukiwania pumy. Niestety nieznane jest pochodzenie zwierzęcia. Nikt też nie zgłaszał jego zaginięcia. W akcji prowadzonej w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo bierze udział kilkanaście osób. Leśnicy rozstawili zanęty.
7: Cały czas są na miejscu ludzie z firmy, która zajmuje się wyłapywaniem takich dzikich zwierząt. Wczoraj zostały wyłożone pewne zanęty. A jeżeli chodzi o mięsko i ryby, zobaczymy, czy akurat przyniesie efekty, no bo gdzieś tam wczoraj pojawiła się w jednym z miejsc koło Karsinki i, że tak powiem, podjęła się tutaj tych

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Treningiem przed zawodami na dobrą rozgrzewkę i przygotowanie się.
2: Jako radiowiec muszę spytać o tę muzykę, jakiś utwór czy wykonawca.
1: Zależy na co przychodzi ochota. Czasem potrzebuję przed zawodami trochę się wyciszyć i coś bardziej spokojniejszego leci, a czasem trzeba się pobudzić i gdzieś tutaj wlatuje mocniejsza muzyka.
3: Jak spiszą się nasi żużlowcy? Usłyszycie o tym w wieczornych faktach RMF FM, ale zanim one, to my polecamy fakty za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Jaka pogoda czeka Was na urlopie? Czy na trasie jest spokojnie? Czy coś się dzieje? Na pewno będziemy to sprawdzać. To w końcu pod słońcem RMF i jesteśmy cały czas z Wami i rozkręcamy ten wakacyjny czas. Paulina Sawicka, cześć. 14:14 na zegarach.

A teraz będzie o wakacyjnych wspomnieniach, o tych sentymentach. To jest piosenka z tego roku, ale pewnie zostanie w pamięci niejednej miłości. Kuba i Kuba w RMF FM już teraz.

0: pod słońcem RMF-em właśnie tak was rozgrzewamy muzycznie, a tymczasem włoska Varenna wprowadziła zakaz chodzenia po ulicach w strojach kąpielowych i z nagim torsem i za to grozi mandat 200 euro. I teraz pomyślmy, co by się działo, gdyby taki przepis wprowadzono u nas. Po takim jednym słonecznym weekendzie budżet miasta byłby większy niż budżet Dubaju, a Straż Miejska jeździłaby wypasionymi wyścigowymi autami, jak nic.
1: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
2: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
1: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
2: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
3: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żydaki znikają. Raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ale tato, tylko nie samochodem.
16: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
15: Super.
16: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
17: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
1: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
2: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
1: Wyrazisty.
2: Będzie jak w kawiarni.
18: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
21: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: Po reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

0: Sponsorem konkursu o pieniądzach jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
1: Na www.rmf.fm trwa zabawa, w której zbieramy wasze sprawdzone patenty, jak ogarnąć pieniądze. Daniel na przykład wyłącza telefon w pewnych momentach.
2: Staram się nie sprawdzać konta, bo zauważyłem u siebie, że na zły humor lubię sobie czasem coś kupić. Nawet żona się ze mnie śmieje, że to jest, ja mam już to sprawdzone. Po prostu wolę nie sprawdzać konta i wtedy nie szukam sobie żadnej pociechy, żeby kupić i nie stracić pieniędzy.
1: Czyli generalnie jak coś się złego u ciebie dzieje, masz zły humor, szef na ciebie nakrzyczy, to zero wchodzenia do konta bankowego. Nie ma.
2: No nie ma.
1: Wygrywasz smart pierścień płatniczy, żebyś jeszcze sprawniej te finanse ogarniał.
2: No super, bardzo dziękuję, bardzo jestem zadowolony.
1: Czyli krótko mówiąc, nie kupowanie pod wpływem emocji to dobry patent. Zresztą dzięki za wszystkie zgłoszenia.
0: Sponsorem konkursu o pieniądzach jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

0: Miejsce odpoczynku Sylwia Grzeszczak w RMF FM. Trzymajcie się tam, bo właśnie sprawdzam, że będą burze we wschodniej Polsce, a deszczowo może być niemal w całym kraju. I o tym powiemy jeszcze w faktach RMF FM już o godzinie 15. I jeżeli wychodzicie na spacer, to patrzcie w chmury i miejcie lepiej parasolkę.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
7: Ja to proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
6: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i eco bubble jeszcze. Kup.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
18: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
21: O!
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak!
22: A jak lemoniadę?
20: No też, to poprosimy.
21: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Po reklamie.
24: Słuchacie radia RMF FM.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
8: RMF FM na dzień dobry.
7: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
11: W każdą niedzielę po 23:00 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
12: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Po reklamie.
15: Jest 15:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Marlena Chudzio.
16: Dzień dobry, zapraszam. Mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego o zbrodni wołyńskiej. W Radrużu dziś obchody Dnia Pamięci o tych krwawych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. W gminie Polanów w zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Leśnicy mają ważne informacje dla mieszkańców tych okolic. Na mundialu kolejna walka o miejsce w półfinale. Kto je zajmie? Norwegia czy Anglia? Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, powiedział prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu. Obchodzony jest tam Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.
17: Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poetów Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
16: Tak zwana krwawa niedziela miała miejsce 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Leśnicy apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku zauważenia pumy nie należy się do niej zbliżać ani jej śledzić. Nie wolno też jej łapać na własną rękę. Poszukiwania zwierzęcia, przypomnę, trwają w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
18: Z racji tego, że są to tereny gdzieś tam, gdzie też występują szlaki turystyczne, wiadomo, jest czas wakacji, ludzie są też w lesie, bo po prostu zbierają jagody, są też wędkarze, bo tam są nieopodal akweny wodne, tak więc no warto tutaj zachować pełen spokój i oddalić się od miejsca, w którym spotkamy się z nią, a w ogóle też apelujemy, aby tutaj, że tak powiem, ograniczyć swoją aktywność w tym obszarze.
16: Podkreślał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem. Zwierzę uchwyciła fotopułapka, wtedy drapieżnika nie złapano.
2: Piłka nożna w faktach RMF FM.
16: Norwegia czy Anglia? To jedno z dwóch mundialowych pytań na wieczór. Obie ekipy zagrają ze sobą w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, dla trzech norweskich piłkarzy to jest wyjątkowy turniej.
19: Tak, no bo idą drogą, którą kiedyś podążali ich ojcowie. Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt powalczą dzisiaj mundialowy półfinał. W 1994 roku w norweskiej reprezentacji na mundialu w USA byli Alf Inge Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt. Oni wtedy odpadli w fazie grupowej. Teraz w tej sztafecie pokoleń synowie już przerośli ojców. Dla Norwegii mecz szczególny, bo tam pokolenia wyrosły właśnie na angielskiej piłce. Od końca lat 60. lub początku 70. mieliśmy jeden mecz w weekend w telewizji. To była właśnie Liga Angielska. Każdy to oglądał. Każdy miał swojego ulubionego piłkarza czy klub, któremu kibicował. Przypomina norweski selekcjoner z

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Czasem słońce, czasem deszcz, troszkę jak w bollywoodzkim filmie i faktycznie tych chmur jest sporo, deszczyk też się może pojawić, a burzowo jest na wschodzie kraju.
4: Tak, kurtka, wiatrówka to jest wciąż obowiązujący strój kąpielowy w Podlaskiem i na Wybrzeżu.
3: 23 stopnie to tak mniej więcej na termometrach, ale 19 w Koszalinie na przykład.
4: 16 Podlasie, 15 Zakopane, 16 Łeba.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Coś wam zdradzę. Ostatnio mojej świeżo upieczonej siostrzenicy śpiewałam piosenki świąteczne. Nic mi innego nie przyszło do głowy.
4: Nie gadaj, ty też.
3: I zastanawiałam się dlaczego, ale to chyba przez tą pogodę.
4: Możliwe. Ja jak mi się syn urodził, to śpiewałem mu Cicha Noc, bo nic nie znałem z kołysanych. I Lulejże Jezuniu.
3: I tak, ja wczoraj śpiewałam kolędy.
4: Bałem się, że on będzie myślał, że Jezuniu ma na imię.
3: A to przez tą pogodę wszystko,
4: tak,
3: no.
4: To też. Paweł Biawor, cześć, witajcie, najlepsza muzyka.

Nieważne jaka pogoda, muzyka najlepsza pod słońcem zawsze dla was. Marissa w RMF FM, Paweł Gabor, cześć, witajcie. To tak jeszcze na przywitanie, żebyście wiedzieli, co tu będzie się działo. Będą nowości, na przykład The Bowser, to zagramy już za chwilę. No i takie klasyki, które w trasie się zawsze sprawdzają. RMF w trasie, mamy weekend i chillujemy. Red Hood Chili Peppers.

0: No, ktoś ogląda mundial. Wczoraj Hiszpania 2-1 wygrała z Belgią i awansowała dalej. Hiszpania jest niepokonana czytem od 36 meczów. To jest prawie rekord. Jeden mecz chyba do rekordu brakuje. Wiecie, to już nie jest forma, to jest polityka zwrotów. Nie przyjmuje porażek. A propos, ktoś ma taką właśnie? Ktoś się czuje mocny w gałę? No to jest dla was temat.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: FIFA RAFA 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
3: Kto przyjmuje wyzwanie?
4: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
5: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
6: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA RAFA 2026.
3: Kolejny finał już 19 lipca.
7: RMF FM zawsze z wami.
8: Reklama.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
17: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Komar. Zaraz część posmarujemy.
19: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa na przyczynę.
20: Już nie spędzi.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
24: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
25: klana
24: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
26: Zrobią z nas nowe opakowania.
25: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
24: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
27: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Welshly Arms, twórcy hitu Legendary. Już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na LiveNation.pl.
0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po reklamie.

wyście słyszeli, co tu się wczoraj działo? Kinga wygrała hybrydową Toyotę. Myśleliśmy, że nam głośniki rozniesie. Tak było w piątek, ale to są wakacyjne sejfy w RMF FM i tu się rozkręcamy z każdym tygodniem, bo trwa lato na bogato, czyli z każdym tygodniem musi być lepiej. Tylko w lipcu, co tydzień do wygrania auto. Tak jak mówiłem, Kinga wczoraj wygrała Toyotę Aygo, a już w najbliższy piątek ktoś z was wygra na pewno 100 tysięcy złotych lub 1 200 000 złotych lub Fiata 500 Cabrio. To jest kultowy miejski kabriolet z hybrydowym napędem. I wchodząc teraz do gry, gracie w dwóch piątkowych finałach, właśnie między innymi o tego Fiata. O te 1 200 000 złotych. Ale i poniedziałkowy finał, zaraz po weekendzie, o nawet 1 213 000 złotych. Takiej nagrody głównej w te wakacje jeszcze nie mieliśmy. Możecie zagwarantować sobie zapisy do tych losowań, wchodząc do gry właśnie w tym momencie i robicie to na wyjątkowych zasadach. Trafiliście na ten moment przez cały weekend, mogliście na to czekać, wam się udało. Uwaga! Zegar ruszył. 13 szczęśliwych minut. Hasło RMF wysłane pod 7474 razy 1213. 1213 losów do każdego z tych finałów. RMF pod 7474.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, zwrot mocy!
3: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
14: Na zysk?
13: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
14: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
13: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
14: W takim razie kieruj mnie na zysk.
15: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
16: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Mamy 16 i mamy dla Was najnowsze pytanie faktów w RMF FM. Marlena Chudzio, słuchamy.
16: Wołyń i rocznica dramatycznych wydarzeń na początek tych faktów. Pytamy też o postępy w pracach ekshumacyjnych ofiar tamtych zbrodni. Czy mistrz świata Argentyna zrobi następny krok do obrony tytułu i zamelduje się w półfinale mundialu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy. W tych faktach zagramy też na diabelskich skrzypcach. Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy jest zachętą do kolejnego ludobójstwa, mówił Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydent odwiedził dziś podkarpacką wieś Radrusz. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak ważna dla mieszkańców jest to rocznica?
17: Bardzo ważna, bo pamięć o zbrodniach popełnionych w Radrużu przez ukraińskich nacjonalistów jest przekazywana tu z pokolenia na pokolenie.
18: Co roku sobie przypominamy.
19: Nam dziadkowie opowiadali.
20: Uciekali w pola. W snopkach spali.
17: Ci, którzy nie uciekli, byli mordowani. Tak było w Radrużu, tak było w wielu innych wsiach w tej okolicy. Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że ludzi pchnęła do zbrodni czerwono-czarna ideologia, dlatego dzisiaj na te symbole nie ma w Polsce miejsca i że nie można mówić, że ukraińscy nacjonaliści byli dobrzy, bo walczyli z Sowietami, bo w ten sposób można też usprawiedliwiać Stalina lub Hitlera.
21: Zło jest złem. Niemiecki narodowy socjalizm był złem. Sowiecki komunizm był złem. Ukraiński nacjonalizm był złem.
17: Prezydent przypominał też, że w rzezi wołyńskiej ginęli nie tylko Polacy, ale też stający w ich obronie sprawiedliwi Ukraińcy.
16: W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej sprawdzamy, jak przebiegają ekshumacje ofiar. Odnalezienie szczątków, identyfikacja i zorganizowanie godnego pochówku udało się dotąd zapewnić niewielkiemu ułamkowi ze 100-130 tysięcy ofiar. Przez lata przyczyną był brak zgody na to ze strony władz ukraińskich. ukraińskich. Instytut Pamięci Narodowej wprowadzonej przez nie polityce dopatruje się jednak nierównego traktowania przy wydawaniu zgód na ekshumację.
3: W ciągu ostatnich 4 lat władze Niemiec starały się u władz ukraińskich otrzymać zgodę na przeprowadzenie procesu ekshumacyjnego żołnierzy Wehrmachtu. Kilka tysięcy żołnierzy zostało ekshumowanych. W tym samym czasie strona polska ekshumowała około 100 osób, 42 osoby ofiary zbrodni wołyńskiej i kilkudziesięciu żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniu 1939 roku.
16: Mówił Tomaszowi Skoremu dr Rafał Kościański z IPN. Pierwszą od wielu lat zgodę na ekshumację ofiar zbrodni katyńskiej instytut otrzymał dopiero kilka tygodni temu. Pracę na Ukrainie rozpoczął w najbliższy wtorek. Miała być stosunkowo łatwa droga do półfinału. Na razie jest piłkarska droga przez mękę. W nocy mistrzowie świata Argentyńczycy zagrają o półfinał ze Szwajcarią. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, ponownie na tym mundialowym faworytem jest Argentyna.
7: No tak było w meczach z Republiką Zielonego Przylądka i z Egiptem. W obu spotkaniach Argentyna miała duże kłopoty, ale dwukrotnie wyszła z nich obronną ręką, a to na pewno hartuje drużynę. Szwajcarzy, przypomnę, mundial rozpoczęli od poważnej wpadki. Remisu 1-1 z Katarem. Później wygrali z Kanadą i Bośnią i Hercegowiną, a już w fazie pucharowej wyeliminowali Algierię oraz Kolumbię. No teraz spadają na przeciwnika z najwyższej półki. Dla mnie to bardzo dobra drużyna. Mogą wygrać albo przegrać, ale na pewno będą walczyć. Mają doświadczonych piłkarzy, są silni fizycznie. To jest naprawdę wymagający przeciwnik. Tak mówił o Helwetach argentyński selekcjoner Lionel Scaloni.
16: Początek tego spotkania o 3 w nocy. Wcześniej, bo o 23 mecz Norwegia-Anglia.
22: Tym żyje region.
16: Kaszubi z całego świata zjechali do Gdyni. Właśnie teraz na Molo Południowym rozpoczyna się próba bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Rok temu w Szemudzie zagrało 505 osób.
23: Instrumenty, na których się grało od dawna, kiedyś nie było takich jak saksofony takie. I ludzie sobie radzili jak potrafili. Są takie śmieszne te.
24: Właśnie, trochę straszne mają te twarze.
23: Wyglądają strasznie, no dlatego się nazywają diabelskie skrzypce.
25: Instrument perkusyjny, kaszubski, diobel. Blin, pakasiewsku.
26: Najważniejsze jest chyba skupienie i żeby utrzymać rytm.
24: Jak myślisz, dzisiaj uda się pokonać rekord?
26: Raczej tak. Powiedziałem dużo osób.
16: Usłyszał podczas światowego zjazdu Kaszubów nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: RMF FM, ale gramy też i dostarczamy wam wrażeń i też niespodzianek. Na www.rmf.fm trwa zabawa wakacyjna SOS, w której piszecie nam, jakiego sprzętu zapomnieliście spakować na wakacje, albo jaki sprzęt przydałby się wam właśnie na wakacjach, bo na przykład odkryliście tam nową pasję. Akurat do RMF-u wpadli Kleo i Donatan. To słucham teraz wasze takie sytuacje. Donatan pierwszy.
1: Klasyczna wakacyjna wpadka to jest przypomnieć sobie o tym, że trzeba zamontować klimatyzację w wakacje i próbować to zrobić. Nie? To jest klasyka gatunku po prostu, nie? Bo o klimatyzacji nikt nie pamięta na jesień, w zimie nie. Ale jak zaczyna być gorąco, to każdy chce zamontować klimatyzację i tej klimatyzacji nigdzie nie może znaleźć i kupić.
0: No to ja tak miałem przez lata. Kleo?
2: Pogoda jest różna. Raz burza, raz deszcz, raz słońce. No to warto też zadbać o włosy i myślę zadbać również o sprzęt do włosów, czyli różne suszareczki, prostownice i coś może na przykład do kręcenia włosów. I że jakaś lokówka też by się przydała.
0: Jakbym słyszał żonę w trasie na wakacje, czy na pewno zabraliśmy to, czy na pewno wzięliśmy to, czy ja spakowałam? No właśnie, to zaraz wasze historie. www.rmf.fm, wchodźcie, piszcie, jaki sprzęt od Media Expert przyda wam się na wakacjach. Najlepsze wpisy nagrodzimy kartą podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł na jego zakup. Pierwszy finał już we wtorek.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzisiejsze triof ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku. Kabanosy z wędzarni Kraina Wędlin Select 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: RMF FM na wakacjach.
9: To będzie lato w waszym rytmie.
10: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
9: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
10: Zgłoś się na www.rmf.fm.
8: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, zwrot mocniej!
2: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot mocniej. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Cruise Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

Myślę, że w wakacje będziemy grać to coraz częściej i częściej. To jest nowość. Jasiek Piłowarczyk, zwycięzca ostatniego The Voice'a. Hello Houston!

0: Ryszard, uwaga, kierowcy, Krajowa 12 zablokowana w Łódzkiem i Krajowa 81 w Śląskiem. Tu też wypadek. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM o 17. Tu RMF w trasie. Pilnujemy dla was tego, co dzieje się na drogach, ale też gramy muzykę najlepszą do samochodu. Ed Sheeran i Kasia Kowalska, to za chwilę.
1: Reklama.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
19: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Dzisiejsze trio ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Cabanossa z wędzarni Kraina Wędlin Select 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój izotoniczny Osi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: A o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: Też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: po reklamie.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Show. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.

0: Orszczyc.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. Po reklamie.
2: 17, czas zacząć fakty w RMF FM. Marlena Chudzio ponownie przed mikrofonem i robimy głośniej w samochodach.
3: Ostrzeżenia dla zmotoryzowanych. Po wypadku nie przejedziecie krajową 12 w Łódzkiem. Zaczyna się finał kobiecego Wimbledonu. Na korcie zmierzą się dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Będą też ciekawe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Choć liczba rodzących się dzieci maleje, to instytucja dziadków w naszym kraju ma się całkiem dobrze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku w Karlinie w Łódzkiem. Między Rękorajem a Piotrkowem Trybunalskim zderzyły się dwa auta osobowe. Krajowa 12 jest w tym miejscu zablokowana. Kierowcy, uważajcie też na Krajowej 81 w Śląskiem. W miejscowości Ochaby, to odcinek Żory Skoczów, zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Skoczowa. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika Alego Chameneiego. Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim ataku 4 miesiące temu, ale w związku z wojną ciało pochowano dopiero w czwartek. Mojtaba Chamenei w oświadczeniu przekazał, że Teheran zna nazwiska odpowiedzialnych za zabójstwa jego ojca i innych Irańczyków, którzy zginęli podczas dwóch wojen. Hiszpania walczy z pożarami. Dotychczas poinformowano o śmierci 12 osób. Ponad 20 jest poszukiwanych. Do wybuchu ognia przyczyniły się upały sięgające 40 stopni. Wśród ofiar są także Brytyjczycy. Na łączach jest londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, czy wiadomo już, ilu wyspiarzy mogło stracić życie?
4: Mowa o kilku osobach, ale jak zaznaczają władze hiszpańskie, wśród zaginionych mogą także znaleźć się Brytyjczycy. Na razie brak dodatkowych informacji na temat 4 osób, które znaleziono martwe w doszczętnie spalonym samochodzie z kierownicą po prawej stronie. Hiszpania jest popularnym celem wakacyjnych urlopów Brytyjczyków. Z niektórymi nie udało się w ciągu ostatnich dni nawiązać kontaktu. Jak zaznaczają komentatorzy, wielu Brytyjczyków przebywa w Hiszpanii na terenach wiejskich, skąd ucieczka przed ogniem mogła okazać się utrudniona.
5: W faktach RMF FM o sporcie.
3: Za kilka minut w Londynie początek wielkoszlemowych emocji. Kobiecy finał Wimbledonu, a w nim dwie Czeszki. Karolina Muchowa i Linda Noskowa. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zawodniczki z tego kraju świetnie radzą sobie na londyńskiej trawie.
6: No tak, spójrzmy na XXI wiek. Najwięcej zwycięstw na Wimbledonie zanotowały od tego czasu Amerykanki, 11. Ale to są triumfy sióstr Williams. Dziś za to poznamy już piątą Czeszkę, która w tym czasie od 2001 roku wygrała turniej. Dwukrotnie zrobiła to Petra Kwitowa, raz Markéta Wondruszowa i Barbora Krejcikowa. Teraz mamy w finale Muchową i Noskową. Obie debiutują w wimbledońskim finale. Muchowa starsza, bardziej doświadczona, potrafi grać w bardzo techniczny sposób. Noskowa stawia bardziej na takie silne, płaskie uderzenia, ale jej repertuar też jest bardzo szeroki. Zapowiada się więc zacięty pojedynek.
3: Będziemy kibicować, a z Patrykiem połączymy się w faktach o 18. Choć mniej dzieci rodzi się w Polsce, to liczba dziadków i babć nie maleje. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 3/4 osób w wieku 50+ w Polsce ma wnuki. Dlaczego tak jest? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: To jest efekt tego, że osoby w wieku 50+ zazwyczaj miały więcej niż jedno dziecko. Dzięki temu rosną szanse na choć jednego wnuka albo choć jedną wnuczkę. I tak się dzieje. To potwierdza autorka tych analiz, dr Anita Abramowska-Kmon ze Szkoły Głównej Handlowej.
8: Nawet jeśli ta bezdzietność rośnie wśród młodych pokoleń, ktoś ma jednak, więc z tymi dziadkami osoby starsze w Polsce zostają, ale mogą mieć tych wnuków średnio mniej niż wcześniejsze pokolenia.
7: Delikatnie zmniejsza się też według tych danych zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami i to wynika głównie z tego, że dziadkowie często mają więcej swoich aktywności. Jeśli chodzi o odsetek dziadków w społeczeństwie, Polska jest powyżej średniej dla Unii Europejskiej. W grupie 70+, ponad 90% osób ma wnuka albo wnuczkę. I to pokazuje, że u nas wciąż instytucja babci i instytucja dziadka mają duże znaczenie.
3: Dziadków i babcie pozdrawiamy. A za godzinę w faktach sprawdzimy, jak idzie w Gdyni granie na diabelskich skrzypcach. Sprawdzimy, czy udało się pobić rekord.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No jutro od zachodu zacznie robić się gorąco, 27-28 stopni wzdłuż zachodniej granicy, 26 widzę, że będzie w Poznaniu, w centrum już 22 stopnie, Warmia, Mazury, jeziora w okolicy Augustowa 22 stopnie, no i na południowym wschodzie kraju 20 stopni, może 21, opada na południu, pokropi tak niewielki też deszcz na północy. I 4 minuty po 17:00, tu RMF w trasie. Będziemy wam sprawdzać sytuację na drogach i grać muzykę najlepszą pod słońcem. Nieważne jaka pogoda i gdzie jesteście. Teraz Pink, będzie Linkin Park, Jay-Z, Jennifer Lopez też.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: od dawna to wiem.
1: No jest piosenka wakacyjnych miłości 2026. Męskie granie orkiestra w RMF FM jest 14 po 17. No to teraz muzyka z tych lat, kiedy wyjeżdżało się na obozy. Linkin Park. Jay-Z.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: wakacyjne SOS. To jest zabawa na www.rmf.fm, w której piszecie nam, jakiego sprzętu zapomnieliście spakować na wakacje, albo jaki sprzęt przydałby się wam na wakacjach, bo na przykład odkryliście jakąś nową pasję. Donatan i Cleo mają takie sprzęty, prawda?
1: Rozwijam ostatnio moje hobby, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów, i okazuje się, że tutaj przydała się sztuczna inteligencja, słuchajcie, bo jak nie byłam pewna jakiegoś gatunku i rośliny, i grzyba, no to jeszcze się upewniałam, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w telefonie.
2: To, co polubiłem ostatnio, to polubiłem smartwatch i ustawiam sobie wybudzenia w zależności od fazy snu, jak to wygląda, no i to jest to fajna zabawa dla starszych ludzi.
0: No to teraz czas na was, wchodźcie na www.rmf.fm, piszcie nam swoje historie, najlepsze wpisy nagrodzimy kartą podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł na jego zakup, a pierwszy finał już we wtorek.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach od zawsze.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: Po reklamie.
6: Wakacyjny weekend i RMF FM.

0: Nowość David Guetta i Alok w RMF FM. Za chwilę Britney Spears. Jeszcze tego taki news mi wpadł. Nad Bałtyk znów wracają prognozy, paragony grozy. Prognozy też po tej ostatniej pogodzie. W tym sezonie, uwaga, gofr z dodatkiem 36 zł. 36 zł za gofr. To ja mam tylko pytanie, czy to można na pasterki kupować i czy to jest cena za kilogram?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90. 87. 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamy, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
14: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
15: Dziękuję.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
18: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
19: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
1: Ale chyba nie włosów.
19: Akurat włosy wypadają mi garściami.
1: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
19: Ale łysienia u ciebie nie widać.
1: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Cabanos z Wędzarni, Kraina Wędlin Select 175.
20: 5 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original. 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
23: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: To jest RMF

0: Wpadają kolejne alerty i ostrzeżenia przed burzami. Szczegóły w faktach RMF FM, a te fakty już o 18.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Poblista notowanie.
16: Ty wybierasz przeboje lata.
17: Tu Dawid Podsiadło.
18: Hi, I'm Zara Larsson.
16: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
15: Zaprasza Darek Maciborek.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
20: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
21: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Po reklamie.
0: 18. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM i Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Uważajcie na burze i silny wiatr. To ostrzeżenia aktualne dla północno-wschodniej i centralnej Polski. Kto zostanie królową Wimbledonu? Trwa pojedynek Karolina Muchowa i Linda Noskowa. W Gdyni pobito rekord gry na diabelskich skrzypcach.
22: Prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
2: Zaangażowanie, jak słychać, było spore. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Niebezpiecznie może być do późnego wieczora. Z tymi informacjami w faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Na co muszą się przygotować mieszkańcy tych regionów?
23: Na silne opady deszczu, gwałtowne burze i wichury. Alerty pierwszego stopnia obowiązują dla województw podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.
24: Tam prognozowana wysokość opadów podczas burz wyniesie do około 25 mm. Natomiast porywy wiatru podczas tych burz mogą sięgać 60-65 km na godzinę.
23: Ostrzega Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie możliwe są opady gradu. Na jutro na szczęście synoptycy nie prognozują już burz.
2: Karolina Muchowa i Linda Noskowa walczą w finale Wimbledonu. Dla obu Czeszek to szansa na pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Mecz obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Pierwszy set rozegrany w ekspresowym terenie. wstępie.
3: Tak, 31 minut i wygrana Noskowej 6-2. Ona dwukrotnie przełamała Karolinę Muchową. Sama nie dała rywalce podobnej szansy. Muchowa nie miała ani jednej piłki na przełamanie. To pokazuje, no jak pewnie w pierwszym secie serwowała Muchowa. Teraz na początku drugiej partii serwowała Noskowa, przepraszam. W drugim secie na początku jednak Linda Noskowa z kłopotami. Blisko była przełamania Muchowa, ale Noskowa utrzymała swoje podanie. Teraz prowadzi 2-1. Serwuje w kolejnym gemie oczywiście Muchowa. A na trybunach Wimbledonu oczywiście gwiazdy, mistrzynie, m.in. Petra Kwitowa, Maria Szarapowa, Martina Navratilova. Pojedynek czeskich tenisistek obserwuje też księżna Kate.
2: Jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu, teraz poinformowano o jego śmierci. Nie żyje Jaden Adams, piłkarz Republiki Południowej Afryki. 25-latek wystąpił we wszystkich 3 meczach grupy A mundialu, był także rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie podano przyczyny jego śmierci.
4: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Już niemal 2/3 Polaków korzysta z AI w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. Sztuczna inteligencja stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik, niekiedy biuro podróży. Czy sztuczna inteligencja może nam zaplanować podróż marzeń? Pytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.
5: Ja myślę, że ja jestem w sumie trochę tradycjonalistą i ja lubię sobie szukać samemu rzeczy. Czasami wejdę gdzieś w chat GPT, coś tam sprawdzę, ale akurat tak, żeby planować podróż, to nie.
12: Moje raczej nie używam do takich celów sztucznej inteligencji, bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
17: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
5: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
2: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu było to liczba 505.
25: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
26: Jedność Kaszub!
27: Bijemy rekord, jak idzie!
25: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
27: Jeszcze gramy, grajmy w rytmo. Każdy diobeł, każdy inny, każdy kolorowo i wesoło. Pokaż
28: cudowne. I że wszyscy się cieszą tym diabłem, jednak tak dużo ludzi ma wyczucie tego rytmu. To jest piękne.
25: To było słychać.
28: No tak. A to jest ważne. Ja nawet prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
2: Usłyszał w Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Przez cały weekend Kaszubi z różnych stron świata będą świętować. Wcześniej nieśli przez miasto swój symbol, 100-metrową żółto-czarną flagę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to już słyszeliście w faktach ostrzeżenia przed burzami, zwłaszcza północno-wschodnia Polska. Jutro w ciągu dnia ten deszcz też się pojawi, ale nie będzie aż tak intensywny i tak niebezpieczny. Najwięcej deszczu będzie w Świętokrzyskiem i na południu kraju, od Wrocławia aż po Podkarpacie. Przelotne opady na Warmii i Mazurach, od 21 stopni na Wybrzeżu i Podlasiu przez 22-3 w centrum do 28 w Zielonej Górze. No czyli idzie ciepło, gorące dni, na razie od zachodu i tam będzie najwięcej słońca w najbliższym czasie. 4 minuty po 18:00, Paweł Jabor, cześć. Witaj.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: słuchacie, gdy patrzycie w szybę, bo pada deszcz. Latem Dawid pod siadłą w RMF FM, 20 minut po 18. Czytam, że coraz więcej Polaków deklaruje, że na wakacyjny wyjazd przeznaczy od 2 do 5 tysięcy złotych. No wiecie, no, najdroższą atrakcją wakacji nadal są i tak lody dla całej rodziny.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Hej, zwrotu mocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
3: Zwrot to mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór?
7: Na 100%!
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz?
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%!
9: Dziękuję!
7: Na zdrowie!
3: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Po reklamie.
17: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Ale mi się przypomniało. Dokładnie, słuchajcie, 30 lat temu, 11 lipca 96 roku w nowojorskim Madison Square Garden Andrzej Gołota było krok od sensacyjnego zwycięstwa nad Riddickiem Bowie. Nie wiem, czy pamiętacie tę noc. Już 30 lat. No, Gołota pokazał, że Polacy potrafią się bić z najlepszymi. Szkoda, że tylko trochę za nisko.
1: Ogłoszenie. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. RMF FM.
3: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?
6: Króla w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
18: RMF FM. Lato.
19: RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
4: Kto przyjmuje wyzwanie?
5: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
6: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
7: i wielką potańcówkę.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
4: Kolejny finał już 19 lipca.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gór Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Wakacje, zmiana ciśnienia.
15: Zmiana temperatury, upały.
14: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
15: Jestem zmęczony.
16: Aktywuj się na plusz.
17: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
18: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
19: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
20: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
21: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
24: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
25: O!
24: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
25: O, a o ile?
24: 35 groszy taniej na litrze.
25: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
24: Tak!
26: A jak lemoniadę?
24: No też.
25: To poprosimy.
24: Ale co?
26: Wszystko!
24: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
27: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
28: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
27: Bierzemy. Buen provecho.
29: A to co?
28: No, owoce, ale morza.
30: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
31: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Po reklamie.
32: 19. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Marlena Chudzio ponownie przed mikrofonem.
9: Zapraszam. Mur pamięci z nazwiskami m.in. ofiar zbrodni wołyńskiej ma stanąć w Warszawie, zapowiedział premier. Zacięty tenisowy pojedynek w finale pań na Wimbledonie. Na korcie dwie Czeszki, Karolina Muchawa i Inda Noskowa. W faktach też pytanie o pomysły urlopowe. Sprawdzimy obłożenie w gospodarstwach agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich. W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to dzisiaj premier Donald Tusk.
33: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
9: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też to, żeby odkrywać prawdę, komentowali w podkarpackiej wsi Radrusz uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię.
0: Upamiętnić ofiarę oczywiście.
1: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
2: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
3: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
4: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
5: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
9: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Do tego, jak postępują prace dotyczące ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, będziemy wracać w wieczornych faktach RMF FM. Incydent z udziałem helikoptera w Trzebiatowie w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformował RMF FM kapitan Łukasz Góralski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, maszyna zahaczyła o linię wysokiego napięcia.
6: O godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze nieużytków w wyniku zahaczenia przez helikopter linii wysokiego napięcia. Na miejscu zostały zadysponowane 4 zastępy, które zajęły się głównie zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, ugaszeniem tego pożaru.
9: Na szczęście nikt nie został ranny. Wyjaśnianiem incydentu zajmują się policja i prokuratura. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 w Śląskiem. W Katowicach między węzłami Mikołowska i Francuska osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Zwrot akcji w finale Wimbledonu. Linda Noskowa miała triumf na wyciągnięcie ręki. 4 piłki meczowe i gramy dalej. To Karolina Muchowa wygrała drugiego seta. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, to co wydarzyło się w drugiej partii, trudno wytłumaczyć.
7: No to prawda, w drugim secie 5-2 dla Noskowej, ale ciężko zadać ten decydujący cios w takim meczu, przy tych najważniejszych piłkach. Nerwy, ręka drży, no i piłki meczowe zmarnowane. Muchowa zaczęła to wykorzystywać, wykorzystała swoje doświadczenie. Trzeci punkt. Później po bardzo długim gemie serwisowym Noskowej 4, wreszcie 5, 6 i 7. Jest wygrany set. Noskowa no nie wytrzymała mentalnie tej presji. Podczas przerwy w grze głowa owinęła ręcznikiem. Szansa uciekła, ale trzeci set no to jest nowa historia. W nim jak na razie 1-0 właśnie dla Noskowej.
9: Fakty na wakacje w RMF FM. Szczyt sezonu urlopowego jest coraz bliżej. To potwierdzają właściciele gospodarstw agroturystycznych i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich. Chętnych na przyjazd jest równie dużo co przed rokiem.
8: Jest zainteresowanie, bo już od jutra znowu jest grupa.
10: Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć wolny termin pod koniec lipca albo na początku sierpnia, udałoby się, czy na razie jest wszystko zapełnione?
8: To znaczy, wszystko może nie zapełnione, jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
10: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
8: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt.
9: Z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego z otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A w wieczornych faktach będziemy sprawdzać, kto najczęściej wybiera właśnie tę formę wypoczynku.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Otwieramy pierwsze ever, jak mówią celebryci z Warszawy, spotkanie naszych...
29: A jak mówią celebryci z Krakowa?
26: To też im się tak zdarza, ever. Pierwsze spotkanie grupy sąsiedzkiej.
29: Jak od razu wbił szpilę, to się dobrze zaczyna.
33: To miała być silna grupa wsparcia.
29: Agnieszka Kołodziejska.
33: Odeta Moro.
26: Czyli moje dziewczyny z grupy sąsiedzkiej.
29: I
26: Przemysław Skowron. Dzień dobry, cześć.
29: No,
26: tak, kolega tak. Z grupy sąsiedzkiej.
33: Ja słyszałam, że najlepsze osiedla to nie budynki, a ludzie, ale chyba zaczynam się zastanawiać.
29: Grupa Sąsiedzka startuje właśnie dzisiaj. To jest program, którego nie możecie przegapić w RMF FM w każdą sobotę. Gotowi?
33: Ja tak.
26: Ja nieustająco.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: każdy, ale każdy ma jakieś problemy, nie? Nie masz żadnych problemów?
1: Nie.
0: To wszyscy ludzie z wyjątkiem Odety Moro mają swoje problemy. My o problemach mówimy i po to macie grupę sąsiedzką. Możecie nam się też zwierzyć na naszych mediach społecznościowych, ale teraz posłuchajcie o naszych problemach w tym spotkaniu grupy sąsiedzkiej. Przemysław Skowron, Agnieszka Kołodziejska, Odeta Moro.
2: A w RMF FM grupa sąsiedzka.
0: Przyjeżdżam do was, żeby się tutaj pożalić, bo strasznie mi tu zrobili mi krzywdę ostatnio.
1: Kto?
0: Młoda lekarka, rozumiecie, ciepła mi tym libidę molinoleum, bo byłem u okulisty i dziewczyna mówi, taka fajna, patrząc w oczy.
1: Ale widziałeś ją dobrze?
0: Na pewno? Jeszcze ją widziałem, tak samo jak was, nie? bo mówi mi, że mam starczowzroczność.
3: Ja mam dla ciebie radę taką złotą, bo zobaczysz, że mi podziękujesz za nią i będziesz, ją powtarzał wszystkim ludziom. No. Jest nazwa łacińska tej przypadłości, którą wszyscy, jak tu siedzimy, mamy. I to się przepięknie nazywa. No. I ja to mogę mieć. I ty też to możesz mieć. Ale to się nazywa prezbiopia.
1: To ja chcę to mieć.
3: A ja jaka starczowzroczność?
0: Czekam, to na to można dziewczyny wyrywać.
3: No nie.
0: Tych mam prezbiopię w domu, chcesz, wiesz, zobaczyć. Pokazać ci prezbiopię.
2: Grupa sąsiedzka.
3: No to ja wam powiem, co mnie się ostatnio. Grupa sąsiedzka, proszę o wsparcie. Czy państwa też tak wkurza do granic możliwości?
1: Patrz, jak zacisnęło zęby.
3: Tak,
1: widziałeś to?
3: Bo chciałam podbić po prostu moje wkurzenie.
0: Teraz ciekawe, że moja prezbiopia to jest nic, nie?
3: Czy was też wkurza, jak ludzie w miejscach publicznych rozmawiają z kimś przez telefon, ale na przykład na wideo, jakimś komunikatorze i wszyscy to słyszą?
0: Że mają prezbiopię uszną.
3: Jest coś takiego jak
0: starczo uszna.
3: Nie, ludzie są po prostu nietaktowni. I zrobiłam ostatnio coś takiego dosyć paskudnego, ale
1: chciałaś
3: już
1: wytrzymałam. Chciałaś wychować kogoś?
3: Na lotnisku taka pani z Markiem. Rozmawiała z Markiem. Pozdrawiam panią. Ja już nie wytrzymałam. Jeden zajrzałam, wsadziłam łeb do tego Marka i mówię, siema Marek mordo, co u ciebie, co słychać? I oni zbaranieli i ja powiedziałam, no co, no jeżeli to jest rozmowa publiczna, to postanowiłam, że wpadnę, przedstawię się, powiem też co u mnie, prawda, bo co u was to już wiem, to już wszyscy wiedzą, no i stworzyła się z tego strasznie nieprzyjemna sytuacja i awantura.
1: Ale popatrz, ona się nie poddaje, ona mogłaby być dobrym nauczycielem, wychowuje każdego, kogo spotka na swojej drodze.
0: Nie, po co ty potrzebujesz wsparcia i nas, przecież to świetnie.
3: To najlepsi sąsiedzi na świecie, grupa sąsiedzka wraca do was dosłownie już za krótką chwilę. Muzyka najlepsza pod słońcem w RMF FM. Na

0: My to na antenie RMF FM jako grupa sąsiedzka jesteśmy dla siebie wielkim wsparciem, a wy do tej grupy oczywiście możecie dołączyć. Zapraszamy. Odeta Kołodka i Skowron.
1: Grupa sąsiedzka.
0: Ale ja wam powiem, że ja byłam na weselu. No. Z weselami to jest tak, że wszyscy chcą wyglądać młodo, szczupło, atrakcyjnie, a najlepiej jeszcze, jak już nałożymy te krótkie sukienki, odkryte dekolty, to żeby była opalenie i zna,
2: jak,
0: tak?
2: Ja kiedyś dorabiałem jako fotograf ślubny i zawsze pan mnie potem na tych zdjęciach mógł tak troszeczkę
3: wyszczuplić. Trzeba było powiedzieć, ja jestem twórcą, nie cudotwórcą, proszę pani.
0: I słuchajcie, no, szykowaliśmy się wszyscy do tego wesela bardzo długo. Oczywiście każdy się odchudzał, każdy chciał się opalić, ale nikt nie schudł, też nikt się jakoś specjalnie nie opalił, więc komisyjnie odbyła się dyskusja i wycieczka chwilę przed ślubem, że trzeba jechać do drogerii, zakupić samoopalacza. No i wiecie, takich rzeczy okazuje się, że w ogóle nie można próbować, tak wiecie, nie znając a produktu, by nie umiejąc tego nakładać. No i potem przychodzę na ten ślub i patrzę, że tak wiesz, wszystkie laski, piękna opalenizna, no Saint-Tropez na dekoltach, na twarzach, naprawdę. No ale potem patrzysz na te takie kremowe sukienki i tam wszędzie widać tą damską desperację, bo tu się, wiesz, odfarbowało tam i najgorsze, słuchajcie, pięty, jak z wykopek. Słuchajcie, wszystkie żółte, źle.
3: No, jak pięty sobie posmarowałyście samoopalacz?
0: Kurde, ja wam przyniosę samoopalacz.
2: To idzie na wesele w butach bez pięty.
0: To miało być garden party. No wszyscy mieli być piękni, młodzi, szczupli i opaleni.
3: Boże, tak. My takie głupie rzeczy robimy, tak, żeby dobrze wyglądać.
2: A my to jest co?
3: A wy co?
2: No też różne głupie rzeczy robimy.
3: Co ostatnio głupiego zrobiłeś?
2: Kiedyś chciałem zaimponować dziewczynie i wyskoczyłem z jadącego samochodu. No,
0: nie. Już,
2: no.
3: Ile miałeś lat?
2: No już tak z 19 miałem.
3: Ale
2: już miałem dowód, wiesz.
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka.
2: Nie sądziłem, że my się przyznamy do takich rzeczy, no ale to jest grupa sąsiedzka, to tutaj tu wolno więcej. Tu wolno iść dalej, słuchaj, tu wolno patrzeć szerzej.
0: Widzisz, to jest kolejny dowód na to, że małe gesty budują wielką wspólnotę.
4: Ach, jakie my mamy do siebie zaufanie. Naprawdę, że mówimy sobie o takich rzeczach, powiemy jeszcze więcej. Chcecie wiedzieć, o czym porozmawiamy za chwilę? Zostańcie z nami.
5: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
8: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Wakacje, zmiana ciśnienia,
15: zmiana temperatury, upały,
14: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
15: Jestem zmęczony.
16: Aktywuj się na Plus.
17: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
18: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
19: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
22: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: Po reklamie.
24: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: sama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje, zmiana ciśnienia,
5: zmiana temperatury, upały,
4: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
5: Jestem zmęczony.
6: Aktywuj się na plus.
7: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowi.
16: Po reklamie.
17: To już prawie 20. Co to oznacza, że w tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję faktów?
18: Marlena Chudzio, zapraszam. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku palą się okolice dworca PKP. Od tej informacji zaczynamy fakty. Zarzuty dla 19-latka ze Świętokrzyskiego odpowie za śmierć i zgwałcenie młodej kobiety. Linda Noskowa, zwyciężczynią wielkoszlemowego Wimbledonu, w finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O tym w mistrzowskich faktach sportowych. Potężny pożar w okolicy dworca PKP w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Palą się budynki pokolejowe. Na miejscu pracuje teraz ponad 80 strażaków i wciąż dojeżdżają kolejni.
19: Pożar w tym momencie jest nieopanowany. Na miejscu mamy ponad 20 zastępów Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej.
18: Powiedział nam przed chwilą brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Na miejsce zmierza już specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Wołowa. Będą monitorować stan powietrza wokoło, ponieważ cała okolica jest bardzo mocno zadymiona. Kłęby czarnego dymu widoczne są z oddalonej o ponad 10 km autostrady A4. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach. Zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał 19-latek, który z powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego areszt. W faktach z nami Michał Radkowski. Michale, przypomnij, co się wydarzyło.
17: W nocy z czwartku na piątek policja dostała informację o kobiecie leżącej w zaroślach w Jędrzejowie, to województwo świętokrzyskie. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, 29-latka już nie żyła. Ze wstępu tamtych ustaleń policjantów wynikało, że do jej śmierci mogła przyczynić się inna osoba. Rozpoczęły się poszukiwania. Dość szybko zatrzymano 19-latka, to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Jeśli potwierdzą się stawiane mu zarzuty, podejrzanemu grozi dożywocie.
18: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 na Mazowszu. W pobliżu Gielniowa zderzyły się 3 osobówki. Droga jest zablokowana.
0: Tych faktów nie można pominąć.
18: 16 milionów złotych potrzeba na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci. Tu się tuli, w Tychach na Śląsku. Stworzenie takiej placówki podjęła się fundacja, która od lat pomaga maluchom i ich rodzicom. Prowadzi już domowe hospicjum i centrum opieki dziennej. Powstający nowy budynek będzie tak naprawdę szpitalem z całodobową opieką dla nieuleczalnie chorych dzieci. Hospicjum będzie też zapewniało tak zwaną opiekę wytchnieniową.
15: Rodzice, którzy mają ciężko chore dzieci, muszą się nimi opiekować 24 godziny na dobę. Przychodzi taki czas, że są bardzo zmęczeni albo potrzebują zaopiekować się po prostu sobą. Iść do lekarza, położyć się do szpitala albo zająć się resztą rodzeństwa, która jest w domu i wtedy mogą wyjechać na krótki wyjazd właśnie z resztą gromadki. Wtedy opieka wytchnieniowa pomaga zaopiekować się chorym dzieckiem.
18: Mówi Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Więcej o inwestycji i o tym, jak można pomóc w budowie, przeczytacie na rmf24.pl. A w faktach za godzinę przeniesiemy się do gminy Polanów w zachodniopomorskim, gdzie w dalszym ciągu prowadzone są poszukiwania pumy.
20: Trochę nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie?
18: Bądźcie z nami o 21.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
21: Linda Noskowa, królową Wimbledonu, w finale pokonała Karolinę Muchową. Noskowa wygrała pierwszego seta w drugim, natomiast prowadziła 5-2. Górę wzięły jednak nerwy i tej partii nie udało się zamknąć. Wygrała ją Muchowa 7-5. Trzeci set to już spokój Noskowej, 6-3 dla 21-letniej tenisistki. Jej pierwszy wielkoszlemowy triumf. Ale Londyn to dziś nie tylko tenis, tam także przygotowania do piłkarskich emocji, bo za 3 godziny na mundialu Anglicy zagrają z Norwegami. Kibice na pewno wypełnią lokalne puby. Co mówi się na Wyspach przed meczem, który zostanie rozegrany w Miami? Sprawdził to Bogdan Frymorgan.
22: Dotychczasowe mecze angielskiej reprezentacji na turnieju były przeplatanką formy, ale jak zauważają komentatorzy, triumf nad Meksykiem w poprzedniej rundzie pokazał, że jedenastka Tomasa Tuchela ma w sobie mieszankę umiejętności i determinacji, które są niezbędne, by zajść w tych mistrzostwach naprawdę daleko. To, że mecz będzie pojedynkiem dwóch gigantów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda, być może jest uproszczeniem, ale od tych dwóch piłkarzy z pewnością będzie dziś zależeć bardzo dużo.
21: No, Haaland na turnieju strzelił już 7 bramek, Kane 6. W nocy jeszcze po jednych w Kansas City Argentyna zagra ze Szwajcarią. W szwedzkiej Malili trwają zawody Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik w 3 biegach uzbierał 8 punktów. Walczy o bezpośredni awans do finału. 8 punktów ma także Australijczyk Brady Kurtz. Komplet 9. Brytyjczyk Robert Lambert. Patryk Dudek jeszcze nieźle. 7 punktów już na jego koncie. Kubera i Woryna niestety słabiej. Sofia Enaui kończy sportową karierę. Lekkoatletka opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Pisząc te słowa, wracam myślami do dziewczyny, która wiele lat temu przyszła na pierwszy trening, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo lekkoatletyka zmieni jej życie, napisała dwukrotna medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów.
23: 1500 metrów, tyle przebiec, no to jest biegnij, biegnij, nie gadaj. Tak jak u nas, gramy, gramy, nie gadamy. Tak nazywa się to weekendowe pasmo wieczorne w RMF FM. 5 minut po 20. Maciek Rybak, cześć, witajcie. A gramy oczywiście muzykę najlepszą pod słońcem. Poleca się również na sportowe aktywności. Ma się rozumieć.

kto niedawno włączył RMF FM, przypominam, przed 20 mieliśmy pierwsze spotkanie Grupy Sąsiedzkiej. Kto przegapił, szukajcie podcastu o takiej nazwie na RMF On. A tu Maciek Krywak, dobry wieczór ponownie. Podaję też za faktami z 20 kłęby czarnego dymu widziane z autostrady A4 na Dolnym Śląsku. To pożar okolicy dworca PKP w Strzegomiu. Zbieramy nowe informacje i wrócimy do nich o pełnej. Gramy, nie gadamy, tylko przydatne komunikaty w ten wakacyjny, weekendowy wieczór i idealne kawałki na zachód słońca. To co, poprzytulacie się trochę do

0: sporo dzieje się na drogach. 23 minuty po 20 to taki wieczorny czas podróży z RMF FM. Uwaga kierowca na wysokości Kielc. Na ekspresowej 7 pożar osobówki, zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. A za chwilę muzycznie coś do herbatki na tarasie. Cukiernik Robin będzie w RMF-ie. O kogo chodzi? Sprawdźcie za chwilę.
1: Reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Hej, zwrot emocji!
9: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocniej. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Mamo, chcę pić!
19: Dzień dobry!
18: Chcę pić!
19: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
20: Pewnie plusz.
18: Tak, chcę plusz!
19: Już kupuję! To najlepszy wybór
20: na 100%.
21: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
20: Plusz!
21: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
20: Na 100%!
21: Dziękuję!
20: Na zdrowie!
22: Oryginalny Plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach!
6: Po reklamie.
4: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

I gdzie wasza herbata? Uprzedzałem, że cukiernik Robin będzie w RMF-ie. Robin Schulz i jego Suga. Dobrze znamy, lubimy i wakacyjnie kojarzymy. A, że wy o tej porze co innego niż herbatę pijacie w weekend. No, no dobra, dobra, to gram też nowości. Somber z kolejną poruszającą historią. Tu nie trzeba znać angielskiego, to słychać gorzkie emocje.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: reklama.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
12: Zbieramy dla was najświeższe fakty na temat pożaru na Dolnym Śląsku. O tym o 21:00 Marlena Chudzio.
13: W Trzygomiu strażacy wczoraj walczą z pożarem w pobliżu stacji PKP. W Polanowie w Zachodniopomorskiem nie udało się wytropić pumy, którą nagrał jeden z myśliwych. Mieszkańcy są pełni obaw.
14: Tak, nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejść taki malutki kotek.
13: A w mistrzowskich faktach sportowych m.in. doniesienia z żużlowego toru. Już ponad 150 strażaków walczy z ogniem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, blisko stacji PKP. Od 4 godzin palą się tam budynki pokolejowe i składowisko odpadów. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, jak przebiega akcja ratownicza?
15: Na miejsce co chwila podjeżdżają kolejne wozy strażackie. W gaszenie pożaru zaangażowani są ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. W sumie na miejscu jest już 35 zastępów i jak słyszę, będzie ich jeszcze więcej. Pali się kilkumetrowa sterta od padów. Ciemny, gęsty dym widoczny jest z wielu kilometrów. Na miejsce dojechała także grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.
16: Apelujemy do mieszkańców, aby w miarę możliwości nie otwierali okien. Starali się nie przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie też tego pożaru.
15: Apeluje brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Jak ustaliłem w PKP, na razie pociągi jadące przez stację Strzegom kursują zgodnie z rozkładem jazdy.
13: Kierowcy, uważajcie na S7 w Pomorskiem. W pobliżu miejsca Koszwały pali się samochód osobowy. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Utrudnienia także na Świętokrzyskim odcinku trasy S7 między węzłami Kielce Zachód i Kielce Jaworznia. Także płonie osobówka. Zablokowany jest pas w kierunku Krakowa.
17: Śledzimy fakty.
13: Fotopułapki i drony z termowizją na razie nie dały nic. Nadal nie udało się zlokalizować i schwytać pumy w województwie zachodniopomorskim. Zwierzę było widziane w okolicy miejscowości Polanów, niedaleko Koszalina. Służby od kilku dni przeczesują pobliskie lasy i próbują złapać drapieżnika. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są mocno zaniepokojeni.
18: Ja do lasu nie chodzę. Niepokój, no bo wiadomo, że to dzikie zwierzę.
19: Z tego co ja wiem, no to ta puma nie jest jakby jakoś bardzo groźna. Albo szuka pożywienia, albo szuka właściciela, no bo ktoś się porzucił.
20: Parę osób widziało ją w tej karsince.
19: Tak. Podchodziła blisko do mieszkań.
20: Ale się ona się nie boi, tak pod ogrodzenia podchodzi.
14: podchodzi do ludzi, że taka oswojona, nie? Tam leśniczy strzał oddawał i co, nawet uciekła kawałek i wróciła z powrotem i stała się patrzała, nie?
0: To jest taki trochę niepokój.
14: Jest. Trochę nawet do lasu iść na spacer czy coś, nie? To nie wiadomo, no podejdzie taki malutki kotek.
0: Zaatakuje od tyłu i będzie.
13: Usłyszała od mieszkańców Polanowa nasza reporterka Anna Pałamar. Agroturystyka to jedna z opcji spędzania urlopu w Polsce. Właściciele gospodarstw i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich potwierdzają, że chętnych na przyjazd jest równie dużo, co przed rokiem.
3: Jeżeli mamy jakieś wolne terminy, to niewielkie. No.
5: Ile kosztuje nocleg w gospodarstwie agroturystycznym tutaj w okolicy? Z jakimi cenami trzeba się liczyć?
3: Jeżeli jest jeden nocleg, to 90 zł brutto.
5: Z wyżywieniem?
3: Brutto, nie. To jest nocleg, a z wyżywieniem, ze śniadaniem 120 zł brutto.
5: A skąd przyjeżdżają goście? Z daleka?
3: Przeważnie z Polski, ale z całej Polski. Poznań, z Pomorza. Ja powiem tak, że my ostatnio to z Pomorza mamy dużo gości.
5: Oni z Nadbałtyku, tutaj w góry świętokrzyskie.
3: Ze Śląska, z Krakowa dużo mamy.
5: A z zagranicy też?
3: Też, czasami są.
5: Skąd?
3: Z zagranicy. Niemcy, no z Anglii.
13: Usłyszał w rozmowie z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa w gminie Bodzentyn, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Bartosz Zmarzlik z awansem do finału zawodów żużlowej Grand Prix w szwedzkiej Malili w fazie zasadniczej zajął drugą lokatę. Komplet punktów w tej części zawodów walczył Robert Lambert. W biegach półfinałowych o awans powalczą Patryk Dudek i Dominik Kubera. Kasper Woryna niestety odpadł z rywalizacji. W przeszłości w cyklu z powodzeniem jeździł Tai Wuffinden. Brytyjczyk zdobył 6 medali mistrzostw świata, trzykrotnie był mistrzem globu. Na dziś ogłosił zakończenie kariery, naznaczonej także wypadkami i poważnymi kontuzjami. Przez wiele lat żużel stanowił ważną część mojego życia. Ważniejsze od trofeów były jednak ludzie, przyjaźń, miłości oraz momenty, które stanowiły dla mnie i przypominały mi, dlaczego zakochałem się w tym sporcie, powiedział Wuffinden w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Murawa na sprzedaż. Kibice futbolu będą mogli kupić murawę ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Cztery kategorie cenowe od 450 do 3000 dolarów. FIFA chce w ten sposób zarobić 11 milionów dolarów, a to i tak kropla w morzu mundialowych dochodów. Według Bloomberga wyniosą one prawie 9 miliardów dolarów. Zmarł jeden z piłkarzy, który jeszcze niedawno grał na Mistrzostwach Świata. Reprezentant RPA Jaden Adams zagrał w trzech meczach swojej drużyny. Nie podano powodów śmierci piłkarza. Biało-czerwone siatkarki zbierały siły na ostatni dzień fazy zasadniczej Ligi Narodów. Jutro w Osace zagrają z Japonią i ten mecz przesądzi, czy Polki awansują do turnieju finałowego. Dziś Japonki przegrały z Turczynkami.
20: Też tabela to pokazuje, że jest bardzo ciasno. Jest ciasno na górze, jest ciasno w połowie tabeli, jest ciasno na końcu, więc tak naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe i tak naprawdę do ostatniego spotkania nie będzie wiadomo, jak ta tabela będzie wyglądać.
6: To rozgrywająca Alicja Grabka.
12: Za około 2 godziny będzie od 31 do 33 stopni. Przysięgam, nie kłamie. Takie rzeczy w Miami, gdzie rozegrany zostanie mecz Anglia-Norwegia. Do tego ostrzeżenia przed upałem i duża wilgotność powietrza, czyli odczuwalnie okolice 40 stopni. Obie drużyny wolałyby raczej pochmurną aurę, a nawet deszcz i takie 25 stopni max. I tyle jutro będzie we Wrocławiu i w Poznaniu. Natomiast Gorzów może liczyć nawet na 27 stopni, to maksimum na niedzielę. Maciek Rybak, cześć, witajcie, gramy, gramy, nie gadamy. Muzyka najlepsza pod słońcem, naszykowana.
21: Yes! It is not that funny.

Narodowy Dzień Sprzątania, sobota, powoli dobiega końca. Co jeszcze możecie sprzątać? Na przykład samochód. I właśnie dla was najlepsza muzyka w RMF FM. ATB. To się sprawdza o 21.16.

0: Jak mnie nie usłyszycie za tydzień o tej porze, to przez to, że zagrałem wam Agnieszkę. No tego potrzeba w sobotni wieczór śpiewania z najlepszą ekipą RMF FM. Na wakacjach was zaskoczy nie raz, a Agnieszka zaraz serio wpadnie. Jej nazwisko? Chylińska.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Wakacje, zmiana ciśnienia.
12: Zmiana temperatury, upały.
11: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
12: Jestem zmęczony.
13: Aktywuj się na Plus.
14: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
5: RMF FM. Twoje

Obiecana Agnieszka Chylińska w RMF FM dotrzymuje słowa. Gramy, nie gadamy, a jeszcze przed pełną sprawdzimy, komu kibicujecie bardziej w starciu Norwegia-Anglia. Ten ćwierćfinał jeszcze dziś, a więcej o mundialu w mistrzewskich faktach sportowych RMF FM za 22 minuty o 22:00.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Norwegia-Anglia. To może być hity na tym mundialu. Wiem, że już zabieracie się do kibicowania. W SMS-ach do RMF-u miażdżąca przewaga kibiców Norwegii. Oddzwoniłem do Alicji, która za Norwegią całą rodziną.
1: Tak, od 9 lat jest w związku nasza córka z Norwegią.
0: No to czuję, że to słynne norweskie wiosłowanie robicie przed telewizorem.
1: To my również usiedliśmy, małżonek, mój wnusio i ja usiedliśmy i też wykonaliśmy ten taniec kibiców norweskich.
0: Ale fajnie, to dawajcie jeszcze tego hita o Halandzie.
1: Haland, Haland, la la la la la la la la la la la la la la. Haland, Haland, la la la la la la la la la la la. Norwegen, tu tu tu, Norwegen.
0: Brawo, brawo! Mecz Norwegia-Anglia o 23:00, a wcześniej bawimy się z

0: Dobra, mamy wakacje, sobotni wieczór. To kończcie już te remonty, bo za chwilę 22 i fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę godzina 22. W RMF FM czas na fakty. Przedstawi je Marlena Chudzio.
10: Kłęby dymu nad Strzegomiem na Dolnym Śląsku. Strażacy gaszą budynki po kolejowej i składowisko odpadów. W faktach też rocznica rzezi wołyńskiej i dwa głosy w tej sprawie Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. A w mistrzowskich faktach sportowych o trzecim ćwierćfinale mundialu, meczu Norwegów z Anglikami. Co najmniej do rana potrwa gaszenie pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W okolicy stacji PKP palą się budynki po kolejowej i składowisko odpadów. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien. Z najnowszymi faktami w tej sprawie reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, dlaczego akcja gaśnicza trwa tak długo?
11: Przede wszystkim z powodu ogromnej liczby odpadów, które zajęły się ogniem. Teraz pali się już połowa składowiska. Jak słyszę od strażaków, to łatwopalne przedmioty, co utrudnia im pracę. Pożarów wciąż nie udało się opanować. Spalił się dach starej wieży ciśnień i stara parowozownia. Według informacji z ostatnich minut na miejscu jest teraz 39 zastępów, co oznacza, że z pożarem walczy już około 180 strażaków.
12: Działania przewidujemy, że będą długotrwałe, mogą potrwać do jutrzejszego dnia. Znaczące siły i środki w zasadzie z całego województwa już teraz są na miejscu i staramy się pożar opanować.
11: Mówi nam brygadier Łukasz Grzelak z Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Co ważne, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego ogniem nie ma budynków mieszkalnych.
10: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 50 na Mazowszu. Na obwodnicy Góry Kalwarii samochód osobowy wypadł z jezdni. Jedźcie tam ostrożnie.
13: Podsumowanie dnia w RMF FM.
10: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów, mówił w podkarpackim Radrużu prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. To jedna z wsi, w których doszło do ludobójstwa na polskich mieszkańcach.
14: Śmierć 14-letniej Jadwigi Romanik w zakresie jej progu bólu, w zakresie tego, co przeżywali jej rodzice, w zakresie tego, co czuła w swoim sercu, gdy mordowali ją ukraińscy nacjonaliści, jest tą samą, drodzy Państwo, śmiercią, której dziś doświadczają 14-letni Ukraińcy z rąk bandytów Federacji Rosyjskiej.
10: Prezydent podkreślał, że Polacy nie oskarżają całego narodu ukraińskiego, tylko banderowską ideologię oraz tych, którzy przywołują ją w XXI wieku. Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie poległych, napisał w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślał, że jego kraj stara się, by rzetelnie ustalić fakty dotyczące osób zamordowanych w tamtych latach. Tam, gdzie znajdowały się wioski i gdzie zginęli ludzie, prowadzone są prace poszukiwawcze. Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tych działań, podkreślił ukraiński prezydent. kilka tysięcy Kaszubów z całego świata spotkało się dziś podczas zjazdu w Gdyni. Poza próbą bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach, ulicami miasta przeszła parada ze 100-metrową czarno-złotą flagą Kaszub.
4: Flagę kaszubską to od dziecka, od zawsze.
15: Niesie w jednej dłoni, pomaga przy niesieniu 100-metrowej flagi, w drugiej
4: flagę Jastarni, skąd pochodzę. Pomeranką przypłynęliśmy i kutrem.
16: Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, że możemy świętować, że pogoda piękna i że tyle ludzi z całego świata przyjechało. Widziałam Anglików, Amerykanów, z Niemiec są, także dużo na tych Kaszubów po całym świecie rozsiani.
10: Usłyszał w Gdyni reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Marlena Chudzie, dziękuję za wspólnie spędzony czas w Faktach. Za godzinę przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. O 23:00 rozpocznie się też ćwierćfinał Norwegia-Anglia. Nasi słuchacze już gotowi na kibicowanie. To pani Alicja z mężem, którzy mają zięcia Norwega i wspólnie wiosłują przed telewizorem.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A przed radiem posłuchajcie teraz mistrzowskich faktów sportowych, na które zaprasza Patryk Serwański.
17: Anders Thomsen wygrywa zawody Speedway Grand Prix w szwedzkiej Molili. Duńczyk w finale wyprzedził Roberta Lamberta i naszego Bartosza z Marzlika. Czwarte miejsce zajął Brady Kurtz. Z Marzlik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Za godzinę w Miami piłkarski pojedynek Norwegia-Anglia. Trzeci ćwierćfinał mistrzostw świata. Znamy już składy obu drużyn u Norwegów. Oczywiście Haaland czy Odegaard, ale do składu wskakuje na przykład Andreas Schjelderup. U Anglików są Kane czy Bellingham. Od pierwszej minuty zagra też Madueke. Trener Norwegów Stale Solbakken przyznaje, to Anglicy przed meczem są na piłkarskim musiku. Anglia odczuwa większą presję niż my, ale gdy mecz się już zacznie, nie sądzę, że piłkarze będą myśleć o presji. To będzie walka 11 na 11. O presji możemy mówić tylko przed spotkaniem. Przyznaje norweski selekcjoner. W nocy ostatni ćwierćfinał Szwajcaria zagra z mającą tytułu Argentyną, która w fazie pucharowej mistrzostw na razie bardzo się męczy. I możliwe, że z Helwetami będzie podobnie.
18: Szanujemy
17: przeciwnika. Wyeliminowali Kolumbię, która naprawdę świetnie się spisywała. Wszyscy sądzili, że z nami zagra. Teraz zmierzymy się z trudnym przeciwnikiem. O wysokiej jakości mają ciekawych, dobrze przygotowanych fizycznie zawodników. To trener Argentyny Lionel Scaloni. Kolarze rywalizujący w Tour de France mają za sobą 8 dzień jazdy. Podobnie jak wczoraj etap zakończył się sprinterskim finiszem i podobnie jak wczoraj wygrał go Belg, Tim Merlier. Liderem wyścigu niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. Linda Noskowa, mistrzynią Wimbledonu, w finale Czeszka pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. W drugim secie Noskowa miała 4 mecz bole, ale sobie nie poradziła, odbudowała się dopiero w trzeciej partii.
0: Dużo deszczu w tym momencie na Kujawach oraz na północnym Mazowszu. Bydgoszcz, Toruń, u Was już zaczęło padać. Za chwilę te opady zwiększą swoją intensywność, widzę na radarach. Także deszczowo w okolicach Warszawy, tam też grzmi na zachód od stolicy. Jak to będzie wyglądać w nocy? Te opady będą przemieszczać się w stronę Łodzi, Radomia, Lublina. Na termometrach od 13 do 18 stopni. Tak o 3 w nocy. Czyli całkiem nieźle na zachodzie i tam można imprezować do białego rana, w centrum i na wschodzie również, ale raczej pod jakimś zadaszeniem. Będzie kibicowane w ćwierćfinałach mundialowych. Póki co 7 minut po 22:00, Maciek Rybak. Dobry wieczór.

0: Energy i jej hicior. W ten sobotni wakacyjny wieczór do tańców hulańców nawet w deszczu. Przypominam, Kujawy, Mazowsze, u was miejscami ulewy teraz, ale są wakacje, nic nam nie zepsuje dobrego humoru.
1: Reklama.
2: Wakacje, zmiana ciśnienia.
3: Zmiana temperatury, upały.
2: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
3: Jestem zmęczony.
4: Aktywuj się na plus.
5: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
1: Po reklamie.
6: RMF FM, zawsze z tobą.
7: RMF FM, zawsze z tobą.
8: As for money, and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Mundialowa Shakira na 8 minut przed godziną 23, o której to startuje spotkanie Norwegia-Anglia. Reprezentacja Norwegii po raz pierwszy w swojej historii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata ze swoim napastnikiem Erlingiem Haalandem. Dziś wszyscy w RMF jesteśmy Haalandami. Piotr!
1: Haaland, la.
0: Krzysiek!
2: Haaland, la.
0: Ale więcej energii!
2: Haaland, la. Norwegia!
0: Brawo wy i wszyscy, którzy kibicują, niezależnie od drużyny, ale liczymy na...

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Za chwilę punktualnie 23. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Po historycznym pierwszym awansie Norwegów do ćwierćfinału Mistrzostw Świata za chwilę pojedynek z Anglią w Miami. Mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu powstanie w Warszawie. Po silnym wstrząsie w kopalni KGHM w Lublinie niemal 5 godzin trwała tam akcja ratownicza. Na zegarze rozpoczyna się trzeci ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. W Miami za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Norwegia kontra Anglia. W centrum uwagi będą dwaj najlepsi strzelcy obu drużyn: Erling Haaland, który ma na koncie 7 goli, oraz Harry Kane z 6 trafieniami. Dla Norwegów to historyczny pierwszy awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, a zwycięzca tego pojedynku zagra w półfinale z drużyną Argentyny lub Szwajcarii. To spotkanie także tej nocy o 3:00. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ogłosił to na portalu X premier Donald Tusk. Dziś obchodzimy 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, zamieszkujących tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, które przed II wojną światową były częścią II Rzeczpospolitej.
4: Uważam, że to jest niezły pomysł. Są takie tablice, gdzie są nazwiska, no na przykład legionów, prawda?
5: Premier Donald Tusk ogłosił taką nową inicjatywę wybudowania takiego muru pamięci, na którym by widniały nazwiska zidentyfikowanych ofiar ludobójstwa rzezi wołyńskiej. Jak panu się podoba taka inicjatywa?
6: Według mnie to jest takie, to jest troszkę groteska w takim ujęciu, że to jest po prostu takie złagodzenie moim zdaniem nastrojów społecznych poprzez prosty gest. No, uważam, że my Polacy nie potrzebujemy żadnych murów. My potrzebujemy ekshumacji.
3: Mówili uczestnicy warszawskich obchodów upamiętniających 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. A rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski. Ludzka pamięć jest zawodna, a ekshumacje muszą poprzedzać prace poszukiwawcze. Tak mówi RMF FM Maciej Dancewicz z organizującej badania w Późnikach Fundacji Wolność i Demokracja. W ubiegłym roku właśnie tam przeprowadzono pierwszą od wielu lat ekshumację 42 ofiar rzezi wołyńskiej. Z Maciejem Dancewiczem rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, przez zmiany krajobrazu znaleziono zupełnie inną mogiłę.
7: Miejsce, którego szukali badacze, nie zostało jeszcze znalezione, bo po 80 latach teren, gdzie znajdowała się wioska, wygląda już zupełnie inaczej niż to, co zapamiętali świadkowie. Zamiast szukanego, odkryty został jednak inny dół z ofiarami rzezi.
8: Duży pierwszy, który według wspomnień miałby mieć kilkanaście metrów do 18, wciąż nie jest znaleziony. Nawet jeżeli ta osoba, która wtedy miała 13 lat i mówiła, że on był taki duży, miał 18, no to trudno pomylić jednak dół 18-metrowy z takim, jak myśmy znaleźli, czyli 5-metrowy. Czyli cały czas szukamy tego dużego, którym powinno być no drugie tyle osób, tyle ofiar, czyli około 40, myślę.
7: Mówi Maciej Dancewicz. Poszukiwanie nieodkrytych jeszcze szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach rozpoczną się ponownie w sierpniu.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Niemal 5 godzin trwała akcja ratownicza w kopalni KGHM w Lubinie na Dolnym Śląsku. Rano doszło tam do silnego wstrząsu. Miał on magnitudę powyżej 4. W wieczornych faktach z nami teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Przypomnij, jak przebiegła ta dzisiejsza akcja.
9: Wstrząs miał miejsce o 8:11. Na miejsce od razu przybyli ratownicy, którzy rozpoczęli ewakuację 20 górników uwięzionych pod ziemią. Największy problem mieli z wydobyciem operatora z kabiny maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi. Jego uwolniono jako ostatniego.
10: Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
9: Powiedział nam już po zakończeniu akcji Mirosław Kuk z KGHM Polska. Poranny wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców Lubina.
3: 20. Marsz Autonomii Śląska przeszedł ulicami Katowic. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska, a także do upomnienia się o uznanie śląskiej godki za język regionalny.
11: To jest pokazanie, że mamy własną tożsamość, własną historię, własnogodka, że istniejemy pomimo tej całej zawieruchy historycznej na Śląsku. Mamy poczucie, że jesteśmy tutaj we własnej małej ojczyźnie.
12: Postulat o uznanie języka śląskiego za język regionalny wciąż aktualny.
13: Oczywiście, jak najbardziej.
12: A dlaczego to jest dla pani ważne?
13: No bo tu się urodziłam i cała rodzina moja jest ze Śląska.
3: Marsz Autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a my cały czas obserwujemy mecz w Miami, ten się już rozpoczął. Trzecia minuta dokładnie na zegarze. Będziemy o nim mówili jeszcze w faktach. Kolejne punktualnie o północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Godzinę temu ostrzegałem przed ulewą Toruń i Bydgoszcz i tam już wiedzą, że jak ryba po pogodzie, to meteorolodzy mogą iść na kawę. Niestety się rozpadało i to dość intensywnie. Te opady będą się kierować w stronę centrum kraju. Tak nad ranem, godzina 5-6, Kielce, Łódź, Lublin, tu może padać. Również na Kujawach nowa porcja. Nad ranem też temperatura od 13 do 18 stopni. Norwegia czy Anglia? To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Kolejny ćwierćfinał mundialu śledzimy w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie, ale najlepsza muzyka na sobotni wieczór. W wakacje, no też poukładana jak należy. Jak to się miksuje w RMF-ie? Wow!

Norwegia, Anglia. 14 minuta spotkania i 0-0. Jedni atakują, drudzy atakują. No dzieje się, ale nie wszyscy mundialem żyją. Doskonale to wiemy w RMF FM. Może teraz na kanapie. Taksówki. Siedzicie, wracacie z imprezy. No to Three Doors Down.

0: Backstreet Boys, chillujemy z RMF-em w weekend wakacyjny 19 lipca, czyli za tydzień. Tego raczej nie będziemy robić, bo wtedy finał Mistrzostw Świata. Kto się w nim znajdzie, tego jeszcze nie wiemy. Póki co wiemy, że chillują też piłkarze meczu Norwegia-Anglia. Hydration break. 25 minuta i 0-0 cały czas. A w dniu wielkiego finału mundialu 19 lipca rozegramy nasz mecz. To nasza FIFA Rafa. Łapcie szczegóły.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Ogłoszenie RMF FM.
3: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
4: Kto przyjmuje wyzwanie?
5: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
6: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
7: i wielką potańcówkę.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
4: Kolejny finał już 19 lipca.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: Wakacje, zmiana ciśnienia.
11: Zmiana temperatury, upały.
12: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
11: Jestem zmęczony.
13: Aktywuj się na plusz.
14: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
9: Po reklamie.
3: A w weekendowe wieczory w RMF FM gramy, nie gadamy.

36 minuta i mamy! Norwegia 1, Anglia 0. Co prawda Haaland nie jest autorem bramki, jest to inny z Norwegów, który dokładnie to jeszcze ustalają, ale wynik na bieżąco macie w RMF FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Hurricane przyłapany na spalonym dosłownie sekundy temu, ale w dwie minuty temu udało się wpakować Bellinghamowi bramkę. Jest 1-1, Norwegia, Anglia, koniec pierwszej połowy, koniec też naszego spotkania w RMF FM. Maciek Rybak, dzięki za 9 minut fakty.

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Wyniki ostatnich ćwierćfinałów na Mundialu sprawdzajcie w Nocnych Faktach RMF FM. Teraz północ i w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Do rana potrwa akcja gaśnicza w Strzegomiu. Późnym popołudniem ogień objął zabudowania dawnego obiektu kolejowego oraz nielegalne składowisko odpadów. W faktach też pilny apel o krew. W magazynach brakuje zapasów niemal wszystkich grup. A w Miami trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata Anglia-Norwegia. Do przerwy na tablicy wyników 1-1. Fakty o północy rozpoczynajmy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Tam droga krajowa nr 12 jest aktualnie całkowicie zablokowana w Kąkolewie na odcinku Leszno-Gostyń po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W kolizji nikt nie został ranny, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z dużym pożarem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, ogień objął zabudowania dawnego obiektu kolejowego oraz nielegalne składowisko odpadów w pobliżu dworca. Strażacy podkreślają, że akcja może potrwać do rana, bo palące się materiały są trudne do ugaszenia. Na miejscu pracuje także specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Kanada liczy na kolejne wspólne inwestycje energetyczne z Polską po uruchomieniu pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Kanadyjski minister energii ocenił, że projekt Baltic Power to początek szerszej współpracy obu krajów. Podkreślił także, że inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski i otwiera drogę do kolejnych wspólnych projektów, m.in. właśnie w morskiej energetyce wiatrowej. Wakacje to trudny okres dla stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Regularni dawcy wyjeżdżają na urlopy, a jednocześnie rośnie liczba wypadków. W magazynach brakuje zapasów krwi niemal wszystkich grup. We Wrocławiu szczególnie 0 RH-. Dlatego pojawił się apel o pomoc. Pan Marcin odpowiedział na niego błyskawicznie.
4: Wiem, że ten okres zawsze był newralgiczny. Bardzo dużo tej krwi jest potrzebne w okresie letnim, a ja jako stały dawca staram się jednak pomagać.
5: Jak często pan oddaje krew?
4: Regularnie, tak jak naprawdę mogę, czyli jako mężczyzna naprawdę 5-6 razy w ciągu roku. Dostaje się takiego powera, takiego kopa, że jednak ta krew, no, której się wyprodukować sztucznie nie da, komuś się przyda, a może i nawet uratuje życie.
5: A my dostajemy 2 dni wolnego.
4: Oczywiście, to jest duży benefit.
3: Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa, ale także podczas akcji terenowych. Najbliższe na Dolnym Śląsku odbędą się w poniedziałek w Oławie, we wtorek w Strzelinie i kolejnego dnia w Środzie Śląskiej.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: Zamiast biura podróży, sztuczna inteligencja. To możliwe, ale warto zachować ostrożność, jeśli chcemy w ten sposób zaplanować wakacje. Eksperci ostrzegają, że popularne narzędzia AI nie zawsze zaproponują nam najlepsze rozwiązania na spędzenie urlopu. Podstawa to ograniczone zaufanie. Na przykład, gdy poprzez sztuczną inteligencję chcemy zarezerwować nocleg.
6: Sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma. Czy to jest biuro podróży i sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie.
3: Radzi Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Pamiętajmy, że w większości przypadków sztuczna inteligencja bazuje na informacjach, które sama znajdzie w wyszukiwarkach. Choć mniej dzieci rodzi się w Polsce, to liczba dziadków i babci nie maleje. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 3/4 osób w wieku 50+ w Polsce ma wnuki. Dlaczego tak jest? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: To jest efekt tego, że osoby w wieku 50+ zazwyczaj miały więcej niż jedno dziecko. Dzięki temu rosną szanse na choć jednego wnuka albo choć jedną wnuczkę. I tak się dzieje. To potwierdza autorka tych analiz, dr Anita Abramowska-Kmon ze Szkoły Głównej Handlowej.
8: Nawet jeśli to bezdzietność rośnie wśród młodych pokoleń, ktoś ma jednak, więc tymi dziadkami osoby starsze w Polsce zostają, ale mogą mieć tych wnuków średnio mniej niż wcześniejsze pokolenia.
7: Delikatnie zmniejsza się też według tych danych zaangażowanie dziadków w opiekę nad wnukami i to wynika głównie z tego, że dziadkowie często mają więcej swoich aktywności. Jeśli chodzi o odsetek dziadków w społeczeństwie, Polska jest powyżej średniej dla Unii Europejskiej. W grupie 70+, ponad 90% osób ma wnuka albo wnuczkę. I to pokazuje, że u nas wciąż instytucja babci i instytucja dziadka mają duże znaczenie.
3: I jeszcze na koniec mistrzowskie fakty w RMF FM. Anglicy wyrównali niemal w ostatniej minucie przed przerwą. W Miami, jak mówiliśmy, trwa ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata Norwegia-Anglia. Do szatni obydwie drużyny zeszły z jedną bramką na koncie. Mimo zdecydowanej przewagi Anglii w posiadaniu piłki czy ilości podań, to Norwegowie zdobyli pierwszą bramkę. A za chwilę powrót na boisko w Miami i druga połowa. Na tablicy wyników na razie 1-1.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: program dwóch i pół stand-upera, czyli Mateusz Marek, Bartek Zajda i Damian Skóra. No i pozwólcie, chłopaki, że zacznę od ważnej sprawy.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
0: Wyobraźcie sobie, że przeprowadziłem się niedawno i mówię wszystkim dzień dobry, bo jestem kulturalnym człowiekiem i mam sąsiadów takich, nie mogę powiedzieć jeszcze jakich, bo nie znam ich za dobrze, ale...
2: Ja myślałem, że nie chcesz ich reklamować.
0: Nie odpowiadają mi na dzień dobry, to jest przykre. Raczej się mówi chyba, nie? Dalej zostało to.
2: Mówi się i to mało tego. Ja widzisz, no na wynajmie nadal mieszkam i ci ludzie w większości są anonimowi, ale skoro są w tym samym bloku, to jest moje plemię i trzeba mówić dzień dobry.
0: Może jakiś chrzest muszę przejść, albo dopiero, wiesz, jakieś wtajemniczenie, jakieś takie, może to jest tak, że to dopiero po bliższym, no nie wiem, chciałbym jakoś zasłużyć na to, bo to jest
2: na dzień
0: miłe.
2: Dobry?
0: Tak, bo my już sobie wszyscy zasłużyliście.
2: Na dzień dobry, to sobie tak. U mnie trzeba zasłużyć.
0: Tak. I proszę państwa, właśnie tak, kochani, wszyscy co nas oglądacie i co nas słuchacie.
2: Dzień dobry.
3: To się nazywa... jak nam wyszło.
2: To nie było planowane, proszę państwa.
0: Ten program to jest dwóch i pół stand-upera, czyli mamy tutaj trzech muszkieterów, dwóch łysych, jednego z włosami. To chciałem was zapytać o właśnie sąsiedzkie relacje i sprawy.
2: Ale poruszyłeś ten temat dzień dobry, to on już jest bardzo szeroki, ponieważ jeszcze w rodzinnym mieście to w zasadzie w drugą stronę było przegięcie. Ludzie sobie tak mówili dzień dobry, bezrefleksyjnie, nie weryfikują się.
0: Językach.
2: Kurczę, ci moi sąsiedzi to niby każdemu dzień dobry powiedzieli. I mój kolega to dostrzegł, który był z innego osiedla i postanowił zrobić eksperyment. I jak chcesz mieć gwarancję, żeby ci odpowiadali na dzień dobry, to nie możesz tego zbyt dobrze wyartykułować, bo wtedy widać, że coś... Musisz to powiedzieć tak bardzo casualowo, tak bardzo niedbale, żeby oni mieli wrażenie, że to mówisz po raz 200. Więc on patrzył, ile sylab może obciąć z całego dzień dobry, żeby dalej mu odpowiadali i kończyło się na tym, że ktoś wychodzi z bloku, tylko bry z powrotem.
0: Wtedy odpowiadali, jakby
2: tak,
0: widzieli, że...
2: Czyli mam koni za sąsiadów.
0: Musisz być wystarczająco cool, tak jakby tylko rzucić od niechcenia.
2: Bry, ale z takim podprowadzeniem. Bry. I w tym całym kryje się już pozostała część zwrotu.
4: Znam to, ale z innym prefiksem. Dobry.
2: Dobry, tak. A to jest, nie, to jest właśnie ten etap wcześniej, kiedy jeszcze się troszkę starasz, nie?
4: Okej.
2: Okay. Dobry, to dobry. Jest jeszcze... I później jest... Mbry.
0: Jak jesteś już wyżej w statusie. Ciekawe, że może być przykro naprawdę komuś, albo że tak można by było sobie wyobrazić, że ktoś ci odpowiada dzień dobry, a ty mówisz... Teraz, albo to, ci to wszystkim mówią, jakby masz to ja tak miałem wywalone na to.
4: Z dozorcą w mojej kamienicy, że on, jak musiałeś mieć odpowiedni poziom szacunku dozorcy, żeby wejść na dobry, i wszedłem na to, bo on przyuważył, że ktoś rysuje ściany na klatce rowerem. I pierwotnie to byłem ja. I tak, ale...
2: Ciekawe sobie wybrać narzędzia malarza, może sobie patrzę, który tam, kocham cię!
4: I on mnie obczaił i ja mu powiedział, ja się przyznałem, ja mu powiedziałem, ma pan rację, to ja zrobiłem, przepraszam, możemy to ogarnąć.
0: Bo cię widział na klatce, jak rysujesz tym rowerem i tak, to ja.
4: I ten 60-letni człowiek nabrał do mnie szacunku i zaczęliśmy sobie mówić dobry. I no, i, a nie wszyscy na klatce.
0: Dlatego, że
4: mówili.
0: Jesteś taki niepokorny, czy że, a nie, bo się przyznałeś.
4: Nie, bo się przyznałem i odpowiedni poziom szacunku i byliśmy dobrymi ziomalami, potem no, można tak to nazwać.
2: Powiedzi, ale patrzcie, z waszej historii wynika, jakim dzień dobry może być orężem społecznym, jakby poczucie jego z pozycji w stadzie, szacunek, super.
0: Dwa proste słowa, a możesz...
2: A cała inżynieria społeczna.
4: Ale jest, a wy macie grupę na Facebooku z waszą tam klatką, czy blokiem?
2: Osiedlowa jest.
4: Osiedlowa. Okay.
0: Ja jestem bardziej taką też, że dzielnicowo, no jeszcze może więcej. Nie przygotowałem
2: jakie
0: się
2: jest twoje
0: w ten
2: pytanie?
0: Sposób. Bo jestem w takiej grupie, ale nie wiem, czy jest osiedlowa, czy jest bardziej dzielnicowa.
2: Słuchaj, możesz się zwrócić do Urzędu Miasta o mapę ewidencyjną twojej dzielnicy.
0: Sprawdzę.
2: I sprawdzić, gdzie
0: księgi
2: płynie.
0: Wieczyste, do jakiej grupy na fejsie należy, czy jest to osiedlowa.
2: No te działki są przypisane do konkretnych
0: spółdzielcza.
2: Dzielnic.
0: Ja należę właśnie, o, na przykład do spółdzielni mieszkaniowej. Mam niedługo spotkanie w spółdzielni i tam można zadecydować właśnie, na co przeznaczamy jakieś tam środki, co będzie wyremontowane, czy moje drzwi, czy czyjeś.
4: Znam tę instytucję, spółdzielnie mieszkaniowych w Wadowicach. Mhm. Głównie z tego, że tam w ping-ponga grałem jako dziecko.
2: No to widzisz, to
0: i kto piłki kupował? Spółdzielnia załatwiła.
2: Ja też chodziłem na te spotkania spółdzielni. Jedna, bo ja przeprowadzałem się wiele razy w Krakowie. Jedna była bardzo fajna, bo to była spółdzielnia, gdzie mogłeś faktycznie decydować, ile pieniędzy zdefraudują i ile wezmą dla siebie. No tam mogłeś głosować, nie? Że
0: i
2: na
0: co siebie
2: idzie.
0: Głosować?
2: Tak,
0: dużo dasz dla mnie.
2: Że zarząd spółdzielni, czy na przykład na wakacje w tym roku polecą, fajnie. Czy gdzieś tam auto jakieś.
0: Ale fajnie
2: byłoby,
0: jakbyś się przeprowadzał, a miał taką fajną spółdzielnię, że jakby został w jednej tam na stałe, że jakby już tam nie mieszkasz, ale cały czas wpadasz pogadać o tym, co teraz
2: na maksa sobie to wyobrażam. Mam swoją ulubioną spółdzielnię.

0: fajnie. Przypomnę, ale nie powiedziałem tego, że, bo powiedziałem, że trzech muszkieterów, łysy, ładny i tak dalej, ale Bartek Zajda.
1: Witam,
0: Damian
1: witam.
0: Skóra, Mateusz Marek. Pamiętajcie, że jak nas słuchacie, to możecie nas też zobaczyć na YouTube.
1: Czy... W ogóle dużo rzeczy można zrobić.
0: Tak, tak, tak. Rozmawiamy o sąsiadach i właśnie może jeszcze, może tak naprawdę uchwyćmy to tak mocno.
1: Ten temat.
0: Ten temat.
1: Przysłowie sąsiad, pierwsze skojarzenie. Pozytywne, negatywne.
2: Sąsiad? Pierwsze?
0: Nie, pozytywne.
1: Pierwsze. Jasne kolory, ciemne.
2: Kurde, pozytywne.
0: Pozytywne.
2: Nie z tej bajki się w ogóle kojarzy. Są. Wy tak drogo jak sąsiedzi wyglądacie.
0: Kochani, ale dobra, sąsiad pozytywnie. To dziwne, Polacy narzekają na sąsiadów najczęściej. Ja mieliście dobrych sąsiadów czy złych?
1: I tak, bo, i tak.
0: No dobra, głupi, źle zadałem pytanie. Każdy miał tak. Jakich miałeś złych? Kto był najgorszy?
1: Wszyscy, którzy śmieli w ogóle egzystować w swoim mieszkaniu i wydawać dźwięki, które mnie budzą, jak ja chcę spać. I... Każdy sąsiad jest dobry, dopóki śpi i się nie rusza. Ja mam potworną nadwrażliwość na dźwięki. Więc dla mnie każdy sąsiad, który właśnie egzystuje i robi podstawowe rzeczy zupełnie, ale go słyszę, to już jest zły sąsiad. To może być normalny człowiek, wiesz, z nim jest wszystko w porządku. Ja mu nie potrafię wybaczyć.
0: Ja też miałem
1: taki.
0: To byśmy nie wytrzymali ze sobą w bliskim otoczeniu, bo ja mieszkałem na studiach w takim mieszkaniu studenckim, nazwijmy to. Chociaż są inne słowa, które mogłyby to opisać.
1: Melina. Zo.
0: Blisko, faktycznie są to wyrazy blisko znaczne. Studenckie mieszkanie, zo, melina, cyrk.
1: Chlew.
0: To już takie jest pejoratywnie nacechowane, jednak ciepło wspominam to miejsce.
1: Wiesz co, ja tak naprawdę już chcę sprawdzić, od kiedy zaczną wypikiwać słowa.
0: Nie, no to jest cenzuralne słowo chlew przecież.
1: No ostatnio dup było wypikane, więc...
0: A dupa w chlewie czy wypiekanie?
1: Ale zapraszamy na YouTube, bo tam mniej cenzury.
2: Sejmer,
1: więcej naszych pięknych twarzy.
0: No, ale właśnie miałem dwóch sąsiadów takich w tym studenckim mieszkaniu. Jedna pani była kochana, cudowna, fantastyczna. Dogadywaliśmy się świetnie. Mieliśmy takie wspólne drzwi na półpiętro. Ona zawsze pytała, co u nas, my co u niej. Ale jakby jej się z nami dobrze mieszkało, ponieważ miała problemy ze słuchem. I to rozwiązywało dużo problemów. A drugi sąsiad z podspodu to właśnie też był nadwrażliwy, ale też miał dużo powodów do tego, ale nawet jak się nic nie działo, to potrafił przyjść i zapukać, spytać się, co wy tu wyprawiacie?
1: No, lepiej zapobiegać niż leczyć.
0: Tak, jakby nawet jak było cicho i nie wiem, uczyliśmy się albo coś na moment, była jakaś przerwa, to go denerwowało, że nam krzesło jeździ po podłodze.
1: A czego się uczyliście? No kolega Puzonu akurat w Odniesie.
0: W każdym razie ten problem też rozwiązaliśmy w taki sposób, że się wyprowadził po prostu.
2: Ej, ale ja tak sobie myślę, że ja w domu rodzinnym, to my byliśmy najgorszym po prostu mieszkaniem w sąsiedztwie, bo tak, ja chodziłem do szkoły muzycznej na pianino, musiałem ćwiczyć, moja siostra też, starsza, a młodsza grała na skrzypcach, tak, ale znam ten sam problem z drugiej strony, że to mój sąsiad ćwiczył.
1: Mam myślałem, że pianino grało na tobie.
2: Mój sąsiad w kamienicy korzystał z czajnika w nocy. Z czajnika na kuchence.
1: Czekaj,
2: gazowej.
1: Czajnik to jest to, do czego się sika tak. po zachodzie słońca.
2: I tylko taki dźwięk był w nocy. Wiesz, i...
0: Szczajnik to jest do tego, żeby coś zrozumieć.
2: I było kilka interwencji. I on sobie nic z tego nie robił. I my z moim współlokatorem stwierdziliśmy, że miarka się przebrała. Tak naprawdę nie stwierdziliśmy, że miarka się przebrała, tylko że rozwiążemy ten problem. I kupiliśmy mu czajnik elektryczny.
0: Bez gwizdka.
2: Tak, czajnik elektryczny, który ma tylko ten taki tyk.
0: Jakbyście mu kupili elektryczny z gwizdkiem, to byłoby strasznie głupie.
2: No i ja się pewnego dnia budzę i on dalej z tego korzysta, nie? I rano poszedłem do niego delikatnie poirytowany i mówię mu, że panie Marku, kurde, pan z tego czajnika nie korzysta? A mówi, korzystam, ale na działce. I najgorsze jest to, że ja nic nie mogę...
0: Zapraszam na nocleg, tam się panowie wyśpicie, nic w nocy nie widzę.
2: I najgorsze jest to, że ja nic nie mogłem zrobić, bo on był wyżej w hierarchii klatkowej, nie? Bo on był właścicielem mieszkania w kamienicy, a ja byłem, wynajmowałem mieszkanie i gość, no wiesz, rozdawał karty na swoim piętrze.
1: A czyli on z dozorcą już był na pełny dzień dobry.
2: Tak, tak, tak. Okay. I eskalowała sytuacja do mojego landlorda, ja mu to przekazałem, żeby pogadał z panem Markiem, i wpłynął na niego. I przestał korzystać z czajnika o trzeciej w nocy.
1: Zimną herbatę teraz chłopiłem.

0: To jest program 2,5 stand-upera. Mamy dzisiaj historie sąsiedzkie. Ufacie swoim sąsiadom?
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
2: Ja zostawiłem po prostu kiedyś klucze komuś w opiekę. Taką miałem dobrą relację, dobry układ. Mieliście takie sytuacje, coś klucze, ten odwiedzanie się.
3: Ja płacę za internet. Jest mieszkanie 4A i 4B i mamy wspólny internet i ja za nie płacę. I nie domagam się od razu zapłacenia za fakturę, którą zapłaciłem, za oddania mi pieniędzy. Jestem spokojny, czekam spokojnie, aż ktoś będzie miał czas, żeby przeblikować. I to się ceni. Mamy dobrą relację i jest wszystko fantastycznie.
0: Póki nie gwiżdżę, to rozumiem, że można zaczekać.
4: Ale to też wspólny temat, bo ja również mam, sąsiad ma ze mną wspólny internet, tylko on o tym nie wie. Pozdrawiam go. Jeśli koło 22 transfer spowalnia, to sorry, ja też muszę jakieś seriale obejrzeć czasem. Jak się dorobię na tej robocie, to już ci oddam.
0: Bądźmy ludźmi, tak? Właśnie, co się będzie szczepiał? Przecież traktujmy się po ludzku. Daj internetu. Ja lubię te nazwy, takie sieci też w okolicy. Tak? Jest dużo takich, ale często jakieś są
4: różne
0: żartownisze. Ja mam moja sieć, nazywa, zrobiłem to sam, bo sam to zrobiłem. Ale jest też najlepsza sieć Hot Moms in Your Area. Jakby też jest. To.
4: I to pójdzie. A będzie wycenzurowane.
0: No. To jest po angielsku.
3: To jest Wi-Fi w domu starców.
4: Dobrze sąsiedzi. U mnie sąsiadka nieopatrznie wyświadczyła mi przysługę, ale normalnie nikt by jej nie nazwał dobrą sąsiadką, ponieważ już na studiach trzeci rok, współlokatorzy z pokoju obok strasznie hałasowali. Ja nie mogłem zasnąć przez nich, ale moje upomnienia nic nie dawały. I sąsiadka zeszła jej uczyć i się uciszyli wtedy i ona wyświadczyła mi przysługę. Ja później pomyślałem, że kurczę, może ja bym ją tak wynajmował jako takiego hycla, który, wiesz, za dwie dyszki ona schodzi, straszy policją i jest cicho, ja mogę pójść spać.
0: Czułbyś sąsiadką po prostu.
4: Czułbym sąsiadką.
0: Jest jakiś cwaniak tu?
3: Coś w tym jest, nie? W sensie jak jesteś... na przykład mi, w sensie ja wyglądam, miał 20 lat, mi w ogóle by nie pasowało przyjść do kogoś i powiedzieć: ej, jak się nie ściszysz, to dzwonię na Pawła, bo jutro idę do roboty. Wyobraź sobie, że otwierasz, ja tam stoję, ja coś takiego mówię, nie?
0: No masz niski, faktycznie pod tym względem wiarygodność mogłaby być obniżona, ale też dobrzy sąsiedzi. Teraz mieszkam akurat ta odpowiada na dzień dobry i pani przynosi nam bardzo fajne rzeczy. Czasem zrobi naleśniki, jak powiesz głośniej na korytarzu, ale naleśniki ładnie pachną. Moja żona tak zrobiła, to pani zaraz zapukała, przyniosła nam dwa naleśniki. Ogólnie...
3: Co ty gadasz?
0: Tak, ciastko na przykład, bardzo elegancko. Super, chwalę sobie. Nie wiem, jeszcze to jest taka polska podejrzliwość, że właśnie co się za tym kryje? Jaki kredyt w ten sposób zaciągamy? Do czego to doprowadzi? Ale na razie jest bardzo, bardzo miło.
4: Czyje ciało tam spoczywa w wannie u tej kobiety? Tak. Pozazdrościć. Ja bym nie miał komu zostawić kluczy. Jest jakieś takie obniżenie kapitału społecznego, jakiegoś takiego zaufania sąsiedzkiego. I się mówi, że to przez internet, że przez tam zachód. Ja uważam, że to przez to, że zmieniły się miejsca do życia, techniczne jakby warunki mieszkania. Bo kiedyś były społeczności wiejskie, były kamienice. W kamienicach były grube ściany i nie słyszałeś tych sąsiadów i cię nie frustrowali, więc ten kontakt z nimi był przyjemny. A teraz jest deweloperka z takimi ścianami, nie widzą, ludzie nie widzą, bardzo cienkie ściany pokazuje, proszę państwa, że ja jestem w stanie ocenić za ściany, jaki mój sąsiad ma nastrój dzisiaj, czy jest markotny, czy nie markotny. Więc jak go słyszę za ściany, to już jakoś nie mam na niego ochoty osobiście potem.
3: Ale jest was na tyle, żeby zostawić klucze na klatce? W sensie na przykład schować, nie wiem, w parasolu?
0: Jakiś system, w ogóle nie znałem tego.
3: Jak coś, to ja tak nie robię, nie? Ja tak robię. Po prostu zostawiam na przykład na, nie wiem, jest szafka. Ja mam jakąś taką dziwną, czerwoną szafkę na klatce i zostawiam na niej. W sensie to jest ponad poziom mojego wzroku.
4: Ty uznajesz, że wystarcza. Ludzie tak z góry patrzą, o, ktoś klucze zostawił.

0: Rozmawiamy o sąsiadach i o sąsiedzkich historiach. Jest Damian Skóra, Bartek Zajda, ja się nazywam Mateusz Marek, a razem wszyscy to jesteśmy dwóch i pół stand-upera.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
0: Sąsiedzi z dzieciństwa jacyś?
2: Za dzieciaka. Mieszkałem w 10-piętrowym bloku, który był w zasadzie samowystarczającą jednostką społeczną. Tam wszystkie potrzeby mi zaspokoiły. Tam mieszka mój nauczyciel gitary, mój nauczyciel WOS-u, który mnie naówczas uczył.
0: No mogłeś w ogóle nie wychodzić z domu i mieć takie zdalne nauczanie.
2: Oczywiście, że tak. Miałem też kolegę od grania w piłkę. Była też sąsiadka, która chyba nie do końca była normalna i indoktrynowała mnie z Korwina, gdzie ja miałem 11 lat, ona przechodziła do mnie i moi rodzice mieli luz. Tak, ja byłem po komunii, ja chciałem komunistów rozliczać, rozumiesz? Nie, no coś dziwnego z nią było bardzo, ale do takich też mieliśmy ludzi, też mieliśmy takich sąsiadów, z którymi się nie chciało za bardzo wchodzić w interakcję i tutaj kluczowym instrumentem była winda. Jak ty byłeś szybciej w windzie, a wiedziałeś, że zbliża się do bloku sąsiad, z którym nie chcesz jechać, no to trzeba przyspieszyć, złapać za te drzwi i przyspieszyć zamknięcie, tak żeby nie zdążył, bo jak zdążył, to jest niezręcznie, szczególnie jak masz lekcję WOS-u następnego dnia.
0: To jest też taki disrespectful, jak to nie mówienie dzień dobry, że widzisz, że się
2: to nawet wyższy
0: windy,
2: poziom, że
0: to się zamyka.
2: Nie, to już jest naprawdę, to już jest jawny akt agresji.
0: Ja jak za dziecka, właśnie ja miałem przez bardzo długi czas, nie miałem doświadczenia sąsiadów żadnych, potem się wyprowadziliśmy i już mieszkałem między domem parafialnym a plebanią, także bardzo przeskok duży, ale też mało kontaktu jakby z sąsiadami. Tak.
3: Dom parafialny a plebanią.
0: Tak, tak.
3: Ciekawe.
0: Tak. Taka inna okolica jakby. Ale małej miejscowości.
2: Tam, okay. Ile tam kosztują parcele? Bóg zapłać za metr?
3: Znam tą okolicę.
0: W Wadowicach? Też?
3: Tak. No. Tak,
2: ja to tam w Wadowicach gdziekolwiek mieszkasz, to jest między parafią a tam.
3: W zasadzie tak. To. A mieszkałem na takim klasycznym osiedlu, że osiedle i była Biedronka, sklep komputerowy.
2: Ale to jest piękne, że Bartek mówi na takim klasycznym osiedlu. Była Biedronka. Stary, Biedronka w połowie mojego życia została wprowadzona.
3: Co ty gadasz? Wow.
0: Ja, w ogóle nie było i nie ma do tej pory, bo to jest jeszcze mniejsze.
3: Wow, to była ta druga RP, tak?
2: Nie, już w wolnej Polsce, ale nie od razu była. To nie jest tak, że wraz z transformacją weszła Biedronka.
0: Przypominamy, że to się nazywa dwóch i pół stand-upera. Możecie zobaczyć, posłać całości na YouTubie, bo będzie bardzo nam miło. No i teraz takie jeszcze życzeniowe pytanko. A gdybyście mieli se sami wybrać sąsiada?
2: Ja się nie muszę sekundy nawet zastanawiać. Wojciech Mecwaldowski. Ja bym bardzo chciał, żeby moim sąsiadem był Wojciech Mecwaldowski.
0: Czemu? Może ta słucha, to jest oferta w stole.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Powiedział, dobra, to zróbmy eksperyment na 3 dni, nie korzystaj z łazienki. Weź się przez 3 dni nie myj, nie? I zycie, czy myj się na siłowni. Wiesz, chodzisz do kawiarni sikać, nie? Tam już pani wiedziała, ja im powiedziałem o problemie, bo mi tam głupio było cały czas przychodzić. No i po 3 dniach idę do niego i mu mówię, że jak tam, nie? Czy dalej cię zalewamy, nie? On mówi, że no dalej, nie? Ja mówię, no to wniosek jest jednoznaczny. Niestety chłop pod 15, bardzo mi przykro, nie? On mówi, no mi też przykro, bo chłopa pod 15 od 3 dni nie ma i to u was kuchnię kuć trzeba, nie? Co więcej, gość powiedział, że jest hydraulikiem i on tą kuchnię skuje. I dogadał się z właścicielką mojego mieszkania i chłop rozkuł kuchnię, jakieś tam rury. Przyszedł do mnie SMS-a za jakiś czas, żebym do niego przyszedł. Przychodzę, on ma takie plamy wody na ścianie.
3: I sam do siebie, panie, kto to panu tak?
2: I ja mu mówię, że a dałeś znać, że twoja naprawa jednak nie pomogła? On mówi, no tam znać na koniec miesiąca, nie?
3: Ciekawe czemu.
2: I dał znać na koniec miesiąca i no ja tam gadałem z moją właścicielką i mówi, no że trzeba rozkuć całą kuchnię, wszystko w mieszkaniu, ona w sumie nie ma kasy i mieszkanie sprzedaje i muszę się wyprowadzić.
3: O, matko!
2: I finał tego jest taki, że do 2 tygodni się wyprowadzałem z tego mieszkania.
3: Czekaj, i z tej historii wynika, że ty chciałbyś mieć sąsiada hydraulika.
4: Ale skutecznego.
3: O właśnie,
4: o tym, żeby był hydraulik, ale taki, co naprawdę coś zrobi.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Piłka dalej w grze w ćwierćfinale Mundialu Norwegia-Anglia. Wszystko wskazuje na to, że będzie dogrywka. Mężczyzna, który przed weekendem na warszawskim Ursynowie zaatakował funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, spędzi 3 miesiące w areszcie. Spore utrudnienia w centrum Wrocławia. Przez kilka dni będą tam zmiany w organizacji ruchu przez renowację opuszczonej kamienicy. W Miami na razie bez zwycięzcy, mija właśnie czas regulaminowy gry. Na tablicy wyników w meczu Anglia-Norwegia 1-1. W drugiej połowie nie padła żadna bramka, a to oznacza, że prawdopodobnie za chwilę będzie dogrywka. Mężczyzna, który w piątek zaatakował funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą jednostki na warszawskim Ursynowie, usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do zabójstwa komendanta oraz innych policjantów. Według śledczych przygotowania miały trwać od kwietnia do lipca tego roku. Napastnik twierdzi, że jest podsłuchiwany i prześladowany przez funkcjonariuszy, a w wyniku ataku 3 policjantów zostało lekko rannych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Po wakacjach we wrześniu w życie ma wejść pierwsza część reformy systemu ochrony zdrowia. Tę informację dziennikarz RMF FM potwierdził w Narodowym Funduszu Zdrowia. Chodzi o zaprezentowany w tym tygodniu pakiet zmian, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Szczegóły tych zmian planowanych na wrzesień zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Po pierwsze, limit zarobków lekarzy, czyli maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Do września gotowy ma być też standard umowy, którą z lecznicami zawierają lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, czyli ci, którzy prowadzą swoją firmę. Tak by zmniejszyć tu pole do nadużyć. To potwierdza w odpowiedzi na moje pytania minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
1: Przepisy w tej sprawie są dopiero przygotowywane. W przyszłym tygodniu kluczowym dniem będzie czwartek. Te pomysły będą wtedy omawiane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Po raz pierwszy od wielu miesięcy w tych rozmowach wezmą udział przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
0: Najbardziej niesamowite było uświadomienie sobie, że w tych dołach leżą nasi krewni, osoby z tym samym DNA. Tak opowiada o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej w ukraińskich Późnikach Maciej Dancewicz. Wiceprezes organizacji poszukiwania Fundacji Wolność i Demokracja wspomina wrażenie, jakie zrobiło na nim odkrycie dołu, w którym znaleziono szczątki 42 osób, w tym być może jego bliskich.
3: Jak znaleźliśmy ten dół, to te osoby, o których ja zawsze słyszałem, w jakiś sposób się spersonifikowały. To znaczy ta historia nagle z opowieści, no, stała się taką namacalną historią, bo po prostu mieliśmy szczątki tych osób w dole. Być może tam byli właśnie bliżsi lub dalsi krewni, czy koleżanki ze szkoły mojej babci, bo takie też zginęły i o nich słyszałem, o jakby okolicznościach ich śmierci, też wiem, jak wyglądały. I tu nagle się nam objawia ta historia, o której słyszałem i to było coś niesamowitego.
0: Wspomina Maciej Dancewicz. Badacze już w sierpniu mają wznowić poszukiwania w Późnikach.
4: Posłuchaj, to ci się przyda.
0: Uwaga kierowcy, przez kilka dni przez ścisłe centrum Wrocławia będzie trudniej przejechać. Wczoraj w nocy rozpoczęły się tam utrudnienia na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na czym polegają? Sprawdzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Galerii Dominikańskiej na odcinku od Zamkowej do Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą zjechać na przeciwległą jezdnię, która tymczasowo stała się dwukierunkowa. Te utrudnienia potrwają do czwartku. W weekend ruch jest mniejszy, więc długich korków pewnie nie będzie, ale od poniedziałku do czwartku trzeba spodziewać się dłuższej podróży. Wszystko z powodu renowacji opuszczonej kamienicy przy Świdnickiej. Deweloper musi postawić na jezdni dźwig. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
0: Leśnicy apelują o rozwagę i przypominają, że w przypadku zauważenia pumy nie należy się do niej zbliżać ani jej śledzić. Nie wolno też jej łapać na własną rękę. Poszukiwania zwierzęcia, przypomnę, trwają w gminie Polanów w zachodniopomorskim.
6: Z racji tego, że są to tereny gdzieś tam, gdzie też występują szlaki turystyczne, wiadomo, jest czas wakacji, ludzie są też w lesie, bo po prostu zbierają jagody, są też wędkarze, bo tam są nieopodal akweny wodne, tak więc no warto tutaj zachować pełen spokój i oddalić się od miejsca, w którym spotkamy się z nią, a w ogóle też apelujemy, aby tutaj że tak powiem, ograniczyć swoją aktywność w tym obszarze.
0: Podkreślał Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. To nie pierwsze poszukiwanie drapieżnego kota w lasach zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem. Zwierzę uchwyciła fotopułapka w okolicy Strachomina. Wtedy drapieżnika nie złapano.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Mimo zdarzających się korków, transportowcy nie narzekają na kontrolę Straży Granicznej na polsko-niemieckiej granicy. Jak usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, polska straż sprawdza auta w sposób, który nie wpływa na ruch graniczny. W ostatnim czasie zmieniła się natomiast sytuacja po niemieckiej stronie i to również na plus. Minął rok od wprowadzenia kontroli po polskiej stronie.
7: Rok od wprowadzenia kontroli na polsko-niemieckich granicach po tej polskiej stronie, tutaj jeszcze przez polską Straż Graniczną i polską policję. Jak to wygląda z perspektywy firm transportowo-logistycznych, właśnie kwestia wyjazdu na zachód, stania w tych korkach, czy to jest uciążliwe, czy pracownicy się skarżą, czy może jest zupełnie odwrotnie i te kontrole po polskiej stronie wyglądają dosyć płynnie?
8: Te kontrole od początku zostały wprowadzone w naszej ocenie, w ocenie firm transportowych wzorcowo. Nie stanowią żadnej przeszkody do przekroczenia granicy. Kontrole są wyrywkowe. Jest na przejściu granicznym dużo miejsca. Są osobne pasy wyznaczone do kontroli pojazdów, czy to ciężarowych, czy busów, czy osobowych. Także te kontrole od momentu, kiedy zostały wprowadzone, nie wpłynęły w żaden sposób na płynność przekraczania granicy.
7: A jeśli chodzi o te korki, które jednak rano czasem się zdarzają, to jest połączenie tych polskich i niemieckich kontroli razem tych zwężek, które gdzieś tam są też na autostradzie?
8: Polskie kontrole nie mają tutaj nic do rzeczy, ponieważ tak jak powiedziałem, one odbywają się na bocznych pasach i nie wpływają zupełnie. Od początku korki były spowodowane kontrolą po niemieckiej stronie niemieckich służb. To się w ostatnim czasie bardzo poprawiło, ale te korki, które czasem jeszcze obserwujemy, chociaż one są znacznie krótsze, to jest wciąż tylko i wyłącznie kwestia kontroli przez służby niemieckie.
7: Mówił pan, że te kontrole i pogranicznicy też zwracają na to uwagę, że to są wyrywkowe kontrole, że nie każdy samochód jest brany do takiej kontroli. Pracownicy gdzieś, nie wiem, czy raportują, czy opowiadają, ile razy gdzieś są kontrolowani, jak wygląda, jak przebiega taka kontrola?
8: To jest zupełnie przypadkowo, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, wyrywkowo. Kontrolowane są dokumenty, dowód osobisty, paszport kierowcy, dokumenty ładunku, także to jest wyrywkowo i nie jest bardzo uciążliwe.
7: A jeśli chodzi o te kontrole po niemieckiej stronie, coś się zmieniło w ostatnim czasie?
8: Zmieniło się na plus po licznych naszych apelach firm transportowych z rejonu przygranicznego i z całej Polski, bo przejście w Świecku jest najbardziej oblegane w całej Polsce. Poprawiło się to in plus. Służby niemieckie w końcu uruchomiły dodatkowe pasy i auta nie są kontrolowane na pasach ruchu, co wcześniej powodowało wstrzymanie całkowite ruchu, tylko wyznaczone są pasy boczne i po tych zmianach rzeczywiście te kontrole są o wiele mniej uciążliwe. Czasu oczekiwania na przekroczenie granicy nie ma, albo jest to 20-30 minut, co jest zupełnie akceptowalne i nie przeszkadza nam w procesach transportowych.
7: Jest ten czas wliczony po prostu w całą logistykę wyjazdu, przejazdu?
8: Tak, musimy to kalkulować. Jest ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, więc jest też zwężka, ale to, tak jak mówię, w tej chwili jest to bez porównania mniej uciążliwe do tego, jak było wcześniej, gdy auta były kontrolowane na pasie, którym przekraczały granice, co powodowało wstrzymanie całego ruchu na przejściu granicznym.
7: Przyjeżdżając dzisiaj do Słubic, jadąc A2, widziałem właśnie, że niektóre ciężarówki już stały tutaj na węźle, na zjeździe z autostrady do Słubic. To jest kwestia tych kontroli niemieckich, rozumiem, tak jak pan mówił, tak? Czyli Polacy wykorzystują to przejście, dawne przejście graniczne w Świecku, coś, co doskonale znamy, zjazd w lewo i tam już jest, wtedy samochody są tam sprawdzane.
8: Tak, polskie służby korzystają z dawnego przejścia granicznego w Świecku i kontrole odbywają się według naszych obserwacji w 95% w stronę odwrotną, czyli kontrolowane są auta wracające z Niemiec do Polski, a wjeżdżające do Niemiec bardzo, bardzo rzadko, więc te korki, które tutaj się tworzą, wczoraj w poniedziałek znowu była troszeczkę kolejka po polskiej stronie, to jest tylko i wyłącznie kwestia kontroli służb niemieckich.
7: Weekendy, kwestia piątku, niedzieli, poniedziałku, tych dni w okolicach długich weekendów, świąt, czy to po polskiej, czy po niemieckiej stronie, to jest ten czas, kiedy jest większy ruch na autostradzie w rejonie przejścia granicznego, bo jak wiemy, tak zwana czerwona kartka w kalendarzu w Niemczech oznacza, że ciężarówki nie wyjeżdżają na te drogi szybkiego ruchu. To gdzieś też jest zawsze brane pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o logistykę, kwestie wyjazdów pracowników na zachód?
8: Zdecydowanie tak. W niedzielę mamy zakaz jazdy w Niemczech, więc polskie auta zjeżdżają się przez niedzielę i w niedzielę od godziny 22 próbują przekroczyć granicę. Wtedy te korki, zatory są największe. Takim przykładem był na przykład poniedziałek zielonoświątkowy, gdzie było święto w Niemczech. W Polsce tego święta nie ma, więc przez niedzielę i poniedziałek tutaj była, słupice były całkowicie zakorkowane, tak? Kontrola do przejścia w Siecku sięgała tutaj do Kunowic, czyli de facto to jest 7 kilometrów do granicy, tak? Rozładowanie tej kolejki trwało do środy nawet, bo tyle było aut, które chciały przekroczyć granicę.
7: Czyli po prostu jadąc na zachód trzeba brać pod uwagę różne kwestie, sprawdzać kalendarz i mieć na uwadze również to, że przepisy w różnych krajach są różne.
8: Tak, na przykładzie tych zielonych świątek, które były w poniedziałek, u nas część aut przeprowadziliśmy na stronę niemiecką już w sobotę, żeby tych korków uniknąć. Aczkolwiek naprawdę jest to teraz sytuacja jednostkowa, bo po tych usprawnieniach po niemieckiej stronie te kontrole naprawdę są dużo mniej uciążliwe i tego czasu nie tracimy tak dużo jak wcześniej.
0: Mówił Maciej Kozłowski, przedstawiciel jednej ze słubickich firm transportowych, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów przenosimy się jeszcze do Miami. Czwarta minuta dogrywki, mecz Anglia-Norwegia. Przypomnę, to jest ćwierćfinał mundialu. No i mamy już pierwszego gola w tej dogrywce, czyli aktualnie na tablicy wyników 2-1 dla Anglii.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: problemy miłosne i nie tylko. Dodafon w RMF FM spieszy z pomocą.
1: 1-1. O, amazing! Włączyłam sobie, patrz sama. Boom, boom, boom, boom. Dzisiaj o dziwactwach w związkach. Ja na przykład już tak mówiłam wielokrotnie, ale powtórzę. Wolę wysypiać się sama niż z partnerem. 9 godzin snu to jest dla mnie podstawa. Najlepiej, żeby nikt mi nie oddychał do ucha, nikt nie chrapał. Ja muszę być niedotykała. Najlepiej totalnie na oddzielnej wyspie zwanym łóżkiem. Otulona kołdrą. Totalnie oddzielnie, bez żadnych przytulanek. Na początku mój partner był zszokowany, no jak to z babą, bez baby, no to tragedia. A potem okazało się, że chyba w sumie marzy o tym każdy facet tak naprawdę, żeby po prostu położyć się, rozwalić się na całym łóżku i puścić sobie porządnego bąkala. Ja mam jeszcze, opowiem o moich dziwactwach. No tak, my nie pijemy kawy po godzinie 17 już. Wszystkie jakby rzeczy związane ze słodyczami mnie nie dotyczą, a jeżeli chodzi o fruktozę, to do 14. Akurat jesteśmy frikami sportowymi i bardzo dbamy o dietę, więc można powiedzieć, że takim dziwasem jest też totalne zwracanie uwagi na swoją figurę. I chyba jesteśmy jedynymi psychopatami, którzy chwilę po zjedzeniu potężnego obiadu idą załamani za rękę i twierdzą, że nie, no przytyliśmy, zalała nas woda, tragedia, bęc nam urósł, musimy to spalić jak najszybciej, zrobić tysięczną serię. Oczywiście to jest chyba jakaś forma zaburzenia, natomiast faktycznie jest to jakieś takie dziwactwo, które trzyma nas razem, bo pierwsze co, wchodząc do sklepu, każdy z nas jak na 3-4 patrzy na tył opakowania, oglądając skład i kalorie. Drugi już odcinek programu, dzisiaj rozmawiamy o dziwactwach w związkach i... O kurde, to będzie grube. Okej, Martyna, to są siostry. O wow. Są koło 30 i nikogo nie mają. Twierdzą, że to klątwa. Jej koleżanka wierzy w energię duchową i poleciła jej kobietę, która zajmuje się odczczaniem duchowym na odległość. Powierzyła jej aktualne życie miłosne i zawodowe. Odkażała mieszkanie. Powiedziała jej też, że przed nimi w tym mieszkaniu mieszkała matka z córką i rzuciła klątwę. Asia, Kasia i Martyna. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
1: Tu Wiedźma Doda z Dodafon. Dzwonię z energią, by oczyścić wasze mieszkanie i serca.
2: Poprosimy. No w końcu dzwonisz, Doda, czekałyśmy na ciebie.
1: Z kim rozmawiam? Z Asią, Kasią czy Martyną?
2: Kasia, Martyna, czyli najmłodsza i najstarsza.
1: A, to wy ciągle jesteście razem?
2: No.
1: Oh my goodness, to może nie jest klątwa, dziewczyny, tylko po prostu jak macie znaleźć sobie chłopa, jak we trzy chodzicie.
2: To tak nie jest, że zawsze we trzy.
1: No nie, w ogóle.
2: Ale słuchaj, mieszkamy razem, czy my powinniśmy się po prostu wyprowadzić?
1: Tak, ja się wyprowadziłam z domu, jak miałam 13, ale ze mnie lepiej nie brać przykładu, ponieważ do tej pory jestem dzikusem przez to. Ale w wieku 30 lat, no dziewczyny, no bitches, no jak chcecie sobie chłopaka do domu przyprowadzić, jakiś fajny związek zrobić, jak we trzy siedzicie sobie na kupie, jak trzy przekupy, no.
2: Puszki nie rozłączy.
1: Nie, nie. A co z tą klątwą?
2: Martyna. No nic, no ja próbowałam oczyścić, ale...
1: Jak?
2: Wiedźma powiedziała, że no nie ma tam żadnej klątwy. Oczyściłam dom, mieszkanie oczyściłam.
1: A jak oczyszczałyście?
2: No słuchaj, to było trochę dziwne. Ona poprosiła o moje zdjęcie i o mój adres.
1: Ale ty jak oczyszczałaś mieszkanie, to co robiłaś?
2: Chodziłam z tym. Kadziorzy, co to było? Co nie jest?
1: Biała szałwia?
2: Szałwia.
1: A w którą stronę?
2: Jezu, po całym domu z tym chodziłam.
1: No to się nie chodzi po całym domu. No to co ci nie powiedziała? W odwrotnym kierunku niż z strzałki zegara się chodzi.
2: Martyna, odpalamy szałwię.
1: Odpalasz szałwię, zaczynasz od drzwi. Ja wiem, bo ja jestem naprawdę, I'm the witch bitch. Więc zaczynasz od drzwi i idziesz w odwrotnym kierunku do zegara. Najlepiej, żeby się też sobie powiesiły czosnek nad drzwiami, niech on tam sobie wisi. I robisz tą białą szałwią i sobie robisz takie kółka, że tam ci nic nie wejdzie przez te drzwi, że jesteś chroniona, bezpieczna i później idziesz wzdłuż mieszkania, wzdłuż ścian, w każdy kąt, w odwrotnym kierunku. Potem odczekujesz i zapalasz Palo Santo i w kierunku zegara później idziesz, żeby napełnić dobrą energią to, co jest oczyszczone. Chociaż ja z tą klątwą tak bym nie wierzyła. Ja uważam, że po prostu musicie dziewczyny zamieszkać oddzielnie.
2: Jezu, to się musi wydarzyć, Martyna, w tym roku może nawet. O Boże!
1: No co Boże, no macie 30 lat, stare dupy jesteście, no dziewczyny, no!
2: Macie 30, ja mam dopiero za 2 lata.
1: No ale to nieważne. A jak macie randkę na kwadracie z typem, to co jest? Gdzie ich każda idzie sobie co? Do kina?
2: No Martyna zamknęła się w pokoju przedwczoraj, bo jest epizod, a ja siedziałam naprzeciwko pokoju.
1: I patrzyłaś? Nie, dramat, dramat. A jakie jesteście znaki zodiaku?
2: Baran i ryby.
1: Dwie ryby i jeden baran?
2: Tak, dwa barany, jeden...
3: Dwa
2: barany, jedna ryba. Najstarsza ryba, Martyna.
1: Dobra, no to jeżeli mogę coś wam poradzić, to uważam, że chyba trzeba troszeczkę się odciąć pępowinę od siebie i trochę wydorośleć. To nie jest klątwa. To jest po prostu zbyt duża siostrzana miłość i przyzwyczajenie do siebie. Bo jak wiecie, że wracacie do domu i tam są siostrzyczki, że zawsze możecie sobie poplotkować, że jedna drugiej herbatkę zrobi, że dobranoc, ten, te gest, to nigdy nie będziecie mieli takiego poczucia, że fajnie by było, gdyby był jakiś pierwiastek męski w tym domu. No bo wam to nie jest potrzebne. No przykro mi. Wake up, bitches. Dorosłość woła.
2: Ale teraz obudziłaś. Ja.
3: Wake up call to był.
2: Ja się czuję obudzona, nie wiem jak ty, Martyna.
1: Dobra, ale jeszcze zanim, to tak na wszelki wypadek zróbcie tą białą szałwię.
2: Nie, no racja. Odpalamy dzisiaj.
1: No dobra, Kasia, Asia i Martyna, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Czy chcecie coś powiedzieć na koniec słuchaczom i oczywiście mnie?
2: Dziękujemy

0: rano.
1: Buziaki, dziewczyny, trzymajcie się, powo. Hej! Nie no, przecież ostatnio Kasia siedziała w drugim pokoju, a ja po prostu patrzyłam z korytarza. No, normalna rzecz. Każdy chłopak byłby szczęśliwy. Odbieram od was telefony. Halo!
2: Tak, słucham.
1: Cześć, Kacper, tu Doda. Jesteś na antenie radia RMF FM. Tutaj Doda Fon. Dzisiaj gadamy o dziwactwach związku. Dostałam twoją wiadomość i jest rewelacyjna.
2: No wiem.
1: No właśnie, opowiada, jak to jest z tobą?
2: Znaczy wiesz, to jest dosyć dziwne, bo z jednej strony, wiesz, poznajesz osobę, która ma dobry charakter, która ma to coś i nagle się okazuje, że patrzysz i ja patrzę, ktoś ma rudę włosy.
1: Tak.
2: Ja mam takie, o mój Boże, no po prostu to jest ta osoba i niezależnie jaki to by był charakter, to po prostu ja muszę po prostu tą osobę poznać i trudno mi, nieważne czy to będzie osoba, która ma blond włosy, czy brązowe, czy czarne, to zawsze ten rudy będzie przeważał.
1: To ja wiem, jak to się nazywa, to jest taki fetysz. Ja to totalnie rozumiem, no tak, to jest silniejsze od nas samych i ciągnie nas do tego.
2: Ale wiesz, to jest tak, że niezależnie jakie ktoś ma właśnie fetysze i jakieś upodobania, to należy szanować takie osoby i nie wytykać palcami, no bo to teraz tak właśnie jest, że takie są stereotypy o niektórych ludziach właśnie.
1: Właśnie fajnie, że ty jesteś, bo ogólnie Rudzielce mają trochę przesrane, no bo każdy właśnie
2: no mają,
1: mówi rudy, to nie kolor włosów, tylko charakter, a tu nagle wchodzi Kacper i mówi only rudy.
2: To jest to jakiś wyjątek, prawda, no.
1: Ale już byłeś w związku z jakimś Rudzielcem, czy jak?
2: Byłem z jedną osobą, z dziewczyną właśnie. Ona miała brązowe włosy, niestety zerwaliśmy.
1: A, no
2: później
1: tak.
2: Przefarbowała się na rudo i byliśmy razem.
1: Rozumiem. I jak wyszło?
2: Dobrze, znamy się do dzisiaj.
1: Aha, ale już nie jesteście razem?
2: Przyjaciółka.
1: No to super, no. No to może w takim razie byś zaapelował do naszych słuchaczy, żeby się do ciebie odzywali. Ja myślę, że mamy bardzo dużo Rudzielców tutaj wśród słuchaczy radia RMF i teraz właśnie dowiedzieli się, że ty jako największy sympatyk w tym kraju...
2: Największy sympatyk Rudzielców.
1: No, to dawaj, Kacper, powiedz
2: to
1: coś.
2: Prawda. Kochani, dzwońcie do mnie, wysyłajcie SMS-ki, jestem pod linią 24 na dobę.
1: Rewelacja. Ale powiem ci jeszcze, że nie jesteś sam, bo na przykład mój przyjaciel, który ma no 4 dychy prawie, no nie może sobie życia ułożyć i ja mówię, no weź już daj człowieku, już normalnie zejść na ziemię. Nie, bo ja muszę mieć kogoś, kto ma niebieskie oczy. Obojętnie jaki byłby najpiękniejsze. Jak ma brązowe, to ja się zżygam. Ja mówię, ja mam brązowe. Ja wiem, ale ty jesteś co innego. Ja mówię, no dobra, no ale no to trudno, no to będzie musiał mieć soczewki. Ja mówię, dobra. To taka gadka. Ja to rozumiem, każdy człowiek jest inny, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, więc Kacper, dziękuję ci serdecznie za wiadomość i życzę ci wszystkiego dobrego i samych Rudzielców na swojej drodze.
2: Dziękuję bardzo, jeszcze mogę coś powiedzieć?
1: Jasne, jeżeli to jest tylko i wyłącznie hołd związany ze mną.
2: Oczywiście,
1: tak.
2: Po pierwsze 40 lat to jest mało.
1: Tak.
2: I w ogóle tak. A po drugie, bardzo podoba mi się twoja piosenka nowa i mam bardzo głęboki przekaz, właśnie mama. I myślę, że powinno się częściej o takich rzeczach mówić. I to wszystko, dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, Kasperku, buziaki, pa.
2: Dziękuję.
1: O matko, nie wierzę w to. Oskar, lat 24, fan mój. Podczas seksu zawsze leci Doda. Musi być przynajmniej jedna piosenka. Ja nie wiem nawet, która piosenka się do tego by nadawała. Dwie bajki? Znak pokoju. Nie. Szansa.
3: Halo?
1: Cześć, Oskar.
3: O, Jesus Christus, Doda.
1: Jest we własnej osobie. Jesus, Doda. Owe, Doda, it's me.
3: Amazing, ale czas.
1: Oskar, bo ty wysłałeś jakiegoś takiego zboczonego SMS-a.
3: No nie, to nie było wcale tak.
1: No nie, wcale. Mówisz, że podczas seksu zawsze leci Doda.
3: No tak, no. No leci, no bo wtedy człowiek może się skupić i może się odstresować, no. Jak jest tak cicho, to co?
1: Nie, no rozumiem. A musi być przynajmniej jedna piosenka, to jaka?
3: No melodia ta,
1: A w sumie to jest takie rytmiczne, rzeczywiście. O, Bad Girls też dobre.
3: To jest to po prostu.
1: Albo nie daj się.
3: Nie no, ja to się daję.
1: Nie! Nie, no no dobre. Dobre, powiem ci, dziwactwo. Chociaż z drugiej strony, jakie dziwactwo. Właśnie fajnie puszczać sobie jakąś tam muzyczkę. Może nie jest to jakaś sensualno-romantyczna, no, ale kto co lubi, nie?
3: Mój chłopak to mnie za to nienawidzi, dlatego że odkąd jesteśmy razem, ja mam fazę na ciebie tak naprawdę od jakichś 3 lat.
1: Biedny.
3: A jak zobaczył, jak szyłem ten płaszcz na Sopot i zobaczył, że ja to zrobiłem.
1: Może nie powinieneś puszczać tej piosenki, może wasze życie intymne na tym ucierpi.
3: O Jezu, weź przestań.
1: No i co z tym płaszczem?
3: Teraz się szyję. Jak go zobaczę, to sobie będzie taki, Jezus, ty jesteś chory psychicznie. Podczas seksu doda, przyjesz jakieś ubrania, każdy koncert i śledź człowieku, to no nie, jestem w złotych tarasach 6 godzin i jestem w stanie za dodą wcześniej za 25 godzin.
1: A bo to było podpisywanie płyt?
3: Nie, to było na Sopot.
1: A, na Sopot, w sensie 6 godzin w złotych tarasach szukałeś płaszcza?
3: Szukałem tego materiału, żeby to ogarnąć.
1: A, rozumiem. Nie, no sztuka wymaga wyrzeczeń, nieznalitości i koniec.
3: Jezu, nie wierzę, że ja z tobą gadam.
1: Oskar, ja nie wierzę, że ty puszczasz mu te piosenki. Naprawdę trochę mu teraz współczuję, jak on ma na imię?
3: Radek.
1: Aha, no dobra, tuż mu nie współczuję. Nie żartuję. Radek, słuchaj! Radek, słuchaj, jak nas słuchasz, to pewnie jesteś podwójnie załamany, bo jeszcze ja do ciebie teraz mówię, oprócz śpiewania, żebyś miał jakieś traumy. Mam nadzieję, że to się nie odbije źle na waszym pożyciu. W każdym razie pozdrawiam ciebie, Oskar, pozdrawiam twojego faceta i mam nadzieję, że mimo wszystko moja sztuka będzie wam się kojarzyć dobrze, przynajmniej jemu.
3: No i widzimy się 27 w Gdańsku.
1: No tak, na koncercie, super. Bardzo się cieszę, że tam będziesz. Z nim czy sam?
3: No sam, on to już nie ze mną jeździć. Powiedział, nie idę drugi raz.
1: Bezczelny. No ale niestety imienia nie wybierasz tak jak i charakteru. No cześć, pa.
3: To prawda, pa.
1: Zadzwonimy do pani Marzeny. Napisała, że wstaje codziennie o 2:30 i ja cię kręcę. I pije z mężem kawę, a potem czeka na SMS od niego. W 1992 roku wzięli ślub i są 31 lat po ślubie i ja cię kręcę. Szok. On wyjeżdża o 3:00 do pracy, a ona do 5:00 sobie szydełkuje. Kochana Marzenka. Jezu, jaka kochana. Nie no, musimy się do niej dodzwonić.
0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Marzeno, z tej strony Doda z RMF FM.
0: A dzień dobry, miło mi.
1: Napisała pani pięknego SMS-a, który daje tutaj wielką nadzieję wszystkim młodym związkom i w ogóle też singlom, który podsumuje pięknie też państwa tutaj związek i małżeństwo. 31 lat jesteście po ślubie. Nie wiem, czy to jest ta recepta, tak, ale na pewno coś niesamowitego, że wstaje pani codziennie o 2:30, żeby wypić z mężem kawę, a potem czekać na wiadomość od niego, gdy dojdzie do pracy o 3:20.
0: Tak, jest.
1: I tak od ilu lat?
0: No w sumie mąż to jest wojskowy emerytowany, no to tak na 4 lata na emeryturze. 4 lata.
1: Jak pani musi go kochać, co?
0: Bardzo.
1: Jezu. Jak ja pani zazdroszczę, ale tak dobrze, tak szczerze pani zazdroszczę tej wspaniałej miłości, tych 31 lat po ślubie. Naprawdę to jest coś pięknego i wspaniałego. Mam nadzieję, że no, pani wie, że dostała pani najwspanialszy dar, jaki tylko może być. Taka właśnie długa, wspaniała miłość.
0: Tak, ja mówię, ja męża i moją teściową i Pana Boga powinnam po piętach całować.
1: A teściowa jeszcze żyje?
0: Nie, już nie.
1: A, że dobra była, że w porządku kobieta?
0: Że mi dobrze męża wychowała.
1: A,
0: Pana
1: tak.
0: Boga, że mi, a Pana Boga, że mi po prostu z nim połączył.
1: Tak, bo kobiety właśnie zapominają, że wychowują synów nie na synów, tylko na mężów. I to jest bardzo dobra, ciężka robota, żeby wychować dobrze swojego syna na męża, tak, prawda?
0: Tak.
1: No, pani Marzenko, no ale czy on docenia to, że pani wstaje o tej 2:30 w nocy?
0: Bardzo docenia.
1: Tak?
0: Bardzo docenia, tak. Zawsze dostaje kawę do łóżka.
1: O, kochany, a jak ma na imię?
0: Zygmunt.
1: Panie Zygmuncie, wszystkie dziewczyny teraz, wszystkie wysyłają ogromne serce do pana, że pan daje do łóżka pani Marzence tą kawę, ale ja jeszcze większy szacunek mam do pani Marzeny, że wstaje o tej 2:30 i czeka na tą wiadomość. I co, później pani sobie do 5:00 szydełkuje?
0: Tak, a później ogarniam dom.
1: A kiedy odsypia?
0: Wieczorem.
1: A, wieczorem. No to powiem szczerze, że to niesamowity rytuał. Nie wiem, czy nazwałabym to dziwactwem, bo niby co jest dziwnego w tym, że się kogoś tak bardzo kocha, że chce się wypić z nim kawę chociażby o tej 2:30 przed wyjściem do pracy. Nie ma w tym nic dziwnego, to tylko potwierdzenie wielkiego poświęcenia i miłości, która jest wspaniała. I cieszę się, że pani Marzena z panem Zygmuntem dali tutaj dowód na to. Czy chce pani kogoś pozdrowić?
0: Cały RMF FM.
1: No to my panią też bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy smacznej kawy, łatwych poranków w nocy i rewelacyjnych efektów szydełkowania. Może pani wyszydełkuje tutaj nasze logo, no to z przyjemnością powiesimy na ścianie.
0: Nie ma problemu. Postaram się.
1: A tymczasem życzę wam jeszcze kolejnych 31 lat i sobie też życzę tych 31 lat po ślubie.
0: Pani też.
1: W końcu.
0: Pani też.
1: Wszystkiego dobrego, pani Marzenko.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pa.
0: Wzajemnie. Pa.
1: Kochana. 31 lat po ślubie, a ja nawet 5 lat po ślubie nie mogę wytrzymać. To jest mój limit, maksymalnie 6 lat w małżeństwie i 2 lata w narzeczeństwie i koniec. I run forest run. Okej, no to dzwonimy do Mateusza. Ma 34 lata i jest w 5-letnim związku. Łukasz go męczy i dręczy, ale się kochają. Brzmi jak story of my life. Ich związek cementują korki w uszach. Totalnie jak story of my life. Bo jeden z nich okropnie chrapie. Cześć, Mateusz, tutaj Doda z Odafone.
4: Witaj.
1: Słuchaj, ty normalnie opisałeś moją historię.
4: Tak?
1: A nie, sorry, nie doczytałam do końca, mimo to śpią ze sobą. Nie, to nie moja historia. Kochany, no więc weź no opowiadaj, że masz dziwny zwyczaj, bo śpisz w korkach, to w ogóle nie jest dziwne.
4: To znaczy nie ja śpię w korkach, tylko mój facet śpi w korkach, gdyż ja bardzo mocno chrapię.
1: A, to ty.
4: No i niestety chłop nie wytrzymuje.
1: Rozumiem, ale ja go totalnie rozumiem. Ja jestem jeszcze tak wyczulona na dźwięki. Opowiem ci moją historię, jak każdy mi, wiesz, wmuszał, że przecież to tak cementuje związek, że trzeba się przytulać w nocy i w ogóle, wiesz, najlepiej to oddychać sobie do ucha. Ja pamiętam, jak byłam mała i zachorowałam jakoś tam ciężko i moja mama stwierdziła, że będzie dobrą matką i tak jak normalnie tam dzieci z matką, czasami śpią razem, mama przytula dziecko, gorączka, to tam, to wiesz, jak to jest w jednym łóżku i tam dzieci się cieszą, że mogą spać z mamą. Czują taką więź. Ja tego nigdy nie zapomnę. Ja słyszałam, jak ona mruga. Ja słyszałam, jak ona po prostu bierze oddech i dla mnie to był głos traktora, lotniska i wszystkiego. Uciekłam z tego łóżka i wtedy zrozumiałam jako ta pięciolatka, że spanie z kimkolwiek, nawet nie wiem, jakbym kogo kochała, to jest dla mnie udręka.
4: Dokładnie, ale coś w tym jest i powiem ci, że
1: a co ty możesz wiedzieć, jak ty zasypiasz i chrapiesz? Ty jesteś po tej drugiej stronie.
4: Ale słuchaj, mam kamerę w pokoju, znaczy nie patrzy na nas, patrzy w stronę okna i niestety czasami jak chce mi zrobić po złości, to włącza mi dźwięk z tej kamery. Mówi, zobacz, co przychodziłem w nocy, zobacz. Tak to było.
1: To jest bardzo, powiem ci, wielkie poświęcenie i ogromny dowód miłości, wiesz?
4: Tak, no 5-letni związek, słuchaj, cementuje. Nawet moje chrapanie.
1: Nie, no naprawdę, ale ty doceniasz to, że on z tobą tak wyleży całą noc, bo wiesz, że to może jakieś nerwicy się nabawić. Tak ludzi terroryzują i te torturują, żeby im mówili prawdę w jakichś tam, wiesz, obozach jenieckich. Nie pozwalają im spać.
4: Tak, ale ja bardzo go doceniam, bardzo, naprawdę. To jest wielkie poświęcenie z jego strony, bo mógłby przecież i spać do drugiego pokoju.
1: Tak, tak jak ja.
4: Tak, ale ja mam to wpojone, słuchaj, że związek zawsze polega na spaniu razem.
1: No wiem, kumam. Szkoda, że on musi tak cierpieć. No ale z drugiej strony, ale masz go tam pod ręką, czy nie?
4: No właśnie nie, bo wyszedł do pracy.
1: O, zobaczmy, pogadali z nim. No szkoda, no. To masz teraz linię dla siebie, możesz mu teraz podziękować na antenie przy całej Polsce.
4: Krzysiu, bardzo ci dziękuję za to, że wytrzymujesz ze mną te bezsenne dla siebie noce. Pamiętaj, że cię bardzo kocham. Całuję cię mocno. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Oraz ciebie, Dodo.
1: A, dziękuję serdecznie. Dziękuję. No
4: dziękuję
1: i co?
4: Również.
1: No i tobie życzę rychłej operacji przegrody nosowej. Co mówisz?
4: Jest to nieuniknione.
1: No właśnie. A ja polecam ze swojego doświadczenia korki pirotechniczne, naprawdę są świetne. Polecił mi je właśnie mój pirotechnik sceniczny, a wiem co mówię, no bo na moich koncertach naprawdę potrafią być grube wystrzały i odkąd wkładam je sobie do ucha, prawie do mózgu, to naprawdę zdarza mi się czegoś tam mniej słyszeć. Ale wiadomo, najlepiej we własnym łóżku. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Buziaki, pa!
4: Dzięki, trzymaj się, pa!
1: A propos właśnie wystrzałów i pirotechniki. Wczoraj graliśmy pierwszy koncert Aquarii w hali w Krakowie. To był wspaniały koncert. Pragnę serdecznie wszystkim podziękować, którzy byli pod sceną. Było was bardzo dużo. Daliście mi mnóstwo energii. Taki wystrzał endorfin przyda mi się do kolejnego koncertu, bo już 20 widzimy się w Łodzi, a 27 w Gdańsku. Także serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Kraków. Przenosimy się do sypialni. Tak, tak. Może być ostro. Odzwaniam do Ewy, która napisała w SMS-ie, że w sypialni nie ma żadnej elektroniki. I tam śpi. Ej, w sumie ja też tak mam. Znaczy chciałabym. Absolutnie nie śpię tam, gdzie jest telewizor. Właśnie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, w której również nie będę używała telefonu. Pół godziny przed snem już na telefon nie patrzę, ale muszę sobie kupić, słuchajcie, taki box, bo widziałam w internecie, że się wkłada tam telefon i on całkowicie minimalizuje te takie promieniowanie i tam będę go wkładać i wtedy będę dobrze spać. O, tak zrobię, a na razie tylko niestety brak telewizora. Zobaczymy, co mi powie Ewa. Ewa napisała wiadomość: moje dziwactwo w związku to brak elektroniki w sypialni, to znaczy telewizji, radia czy telefonu. W sypialni mam tylko budzik z zegarkiem oraz wibrator. Pozdrawiam, Ewa. Żartowałam z tym wibratorem, sama sobie to dopowiedziałam. Dzwonimy do Ewy. Zajęta Adamem w raju. Kurczę, no dlaczego nie odbiera, no? No to dzwonimy do koleżanki, która ma rozdzielność majątkową z mężem. Bardzo to popieram.
5: Poczta głosowa.
1: Bardzo to popieram. Raz chwilowo zaufałam i skończyło się to problemami na prokuraturze i w urzędzie skarbowym, także nie polecam. Tutaj koleżanka jest dużo mądrzejsza ode mnie, bo ma brak wspólnego konta i nazwiska pomimo ślubu. No ja mam dosyć kontrowersyjne podejście do tego tematu, bo uważam, że kobiety nie powinny zmieniać swojego nazwiska. Uważam, że powinny zostawać przy swoim, a jeżeli już się zmienia, no to żyjemy w takich czasach, że może być to albo nazwisko podwójne, albo też nazwisko żony. Co to są za czasy, żeby od razu swoją tożsamość, swoje korzenie, całe swoje dziedzictwo rzucać do kosza i przybierać nazwisko męża. Ja dwa razy miałam nazwisko dwuczłonowe i słuchajcie, tutaj mała ciekawostka ze strony Witch Dody. Nie wiem, czy wiecie, ale powinniście, to jest bardzo ważna grupa krwi. Każdy ma swoją przepisaną numerologię, swój numer. Ja jestem na przykład trójką. Oprócz tego jeszcze jest wibracja numerologiczna imienia i nazwiska. I w momencie, kiedy dokładamy sobie nazwisko swojego męża, całkowicie zaburza nam się ta wibracja. I możemy sobie spieprzyć energię na lata. I nawet jak się rozwodzimy i się pozbywamy tego, to zostaje. Wiecie, ile mi czasu zajęło wymyślenie drugiego imienia, bo go nie miałam, żeby posprzątać te wszystkie stępnie i majdany? Wiecie? No, ja tylko wiem. 3 miesiące wymyślałam Aqualiteje, żeby sobie wpisać w dowód paszporty i dowód prawo jazdy, żeby mi się nawróciła ta dobra energia. Od 2 lat wszystko mi się zajebiście układa, ale tak musiałam posprzątać lepiej niż miotła. Kolejne telefony od was odbieram. Tu Dodafon w RMF FM. Halo, bitches!
6: Nie wiem, czy to jest dziwactwo, ale mój mąż od 20 lat uwielbia drapanie za uchem przed snem i to jest dosłownie obowiązkowe.
1: Rewelacja. I co, pani tak drapie codziennie go przed snem?
6: No, niestety codziennie go drapię, ale na szczęście zasypia po 2-3 minutach, więc jest święty spokój.
1: Aha, rozumiem. A idzie się do tego przyzwyczaić, bo mój pies też mnie tak na mnie wymusza.
6: Idzie się przyzwyczaić, tak. To tak już, jak się kładziemy, to ta ręka tak samo...
1: Samoistnie idzie za ucho.
6: ...do tego ucha i ona tak podrapie i jest chwila spokoju.
1: Rewelacja. Muszę wykorzystać. Tym razem nie na psie.
6: Pięknie, dziękuję. Jestem ogromną fanką i bardzo dziękuję, że mogłam to mieć z panią dwa słowa.
1: To ja serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pa!
6: Pozdrawiam serdecznie. Pa!
7: Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry. Dodafon RMF FM.
7: Cześć, Dorotka. Marcin z Bydgoszczy, kłaniam się.
1: Cześć.
7: Słuchaj, przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: A, dziękuję, nawzajem.
7: Dla ciebie dziękuję, dla wszystkich z RMF-u. Ja ci powiem, jakie ty masz dziwactwo świetne w łóżku, ale ja mam chyba lepsze.
1: No.
7: Ja się po prostu kładę sam,
1: tak.
7: Ale budzę się z nią.
1: Dobre, czary mary. A skąd ona no? przychodzi?
7: Od syna z pokoju.
1: Rozumiem.
7: Także takie czary mary mogą być również.
1: Hokus pokus, taki fajny.
7: No, taki fajny. Kładę się sam, budzę się z nią. Co prawda tylko buziak w czółko, jak wychodzę. Ja rozdaję, bo wstaję o 4:00 do pracy, a ona sobie jeszcze da, długo śpi.
1: No to pozdrowienia dla ciebie, dla twojej partnerki i dla twojego syna.
7: Dzięki również. Wszystkiego dobrego. Szczęścia w nowym roku i zdrówka przede wszystkim.
1: Dziękuję,
7: i
1: papa.
7: Obyś nie spuszczała stonu na koncertach.
1: A jakże? Nie ma opcji.
7: No, power. Trzymaj się, pa.
1: Pa.
8: Dzień dobry, pani Dorota?
1: Nie, Krzysztof Ibisz.
8: Proszę pani, jestem instruktorem nauki jazdy.
1: Rewelacja.
8: Z tego samego rocznika jestem co pani, 1984
1: rok. Słychać.
8: Dlatego, choćby nie wiem, co by o pani słyszał, ja panią wspieram.
1: Dziękuję.
8: Chciałbym tylko zadzwonić, żeby to powiedzieć. Tylko tyle chciałbym i jakby pani była miła, przy okazji, jakby pani powiedziała, że pozdrawia OSK Rysiek z Żor, to było super, to znałka jazdy.
1: Dobrze.
8: OSK Rysiek.
1: Dobra, uwaga, pozdrawiam OSK Rysiek z Żor, serdecznie.
8: Super.
1: I rocznik 84. Pani... to powiem wam, zabrzmiało grubo. Ale ja nie mówiłam, że rocznik 84 jest normalny, nigdy. Zresztą popatrzcie na mnie. No dobrze, kochani, Boże, cóż to była za audycja? Jeszcze nie mam pomysłu na ten trzecią, ale chyba coś poważniejszego może potraktujemy, no żeby nie było tylko tak fiu-bździu. Wiem, że to jest bardzo ważny temat, niezależnie od grupy społecznej, wiekowej, wyznania, orientacji, ugrupowania jakiegoś politycznego, coś, co dotyczy nas wszystkich i niestety bardzo, bardzo boli, uprzykrza życie, czyli hejt. Jak sobie z tym radzić? Jak się od tego odseparować? Jak się może do tego przyzwyczaić, zaimpregnować? No chyba nie ma lepszej profesorki, która mogłaby wyłożyć to jak kawa na ławę na Uniwersytecie Życia w RMF FM. Widzimy się za tydzień.
9: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Ogłoszenie.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. RMF FM.
3: FIFA RAFA 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
4: Kto przyjmuje wyzwanie?
5: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
6: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców.
7: I wielką potańcówkę.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA RAFA 2026.
4: Kolejny finał już 19 lipca.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: A już teraz zbliża się godzina druga i kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Anglia awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Po dogrywce zwyciężyła z Norwegią 2-1. Po fiasku negocjacji w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji dziś możliwe nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. To najgorsza fala pożarów w Hiszpanii od lat. W Andaluzji życie straciło co najmniej 12 osób. Po remisie w regulaminowym czasie gry o awansie do półfinału zdecydowała dogrywka i to w niej Anglia zdobyła zwycięskiego gola w meczu z Norwegią. Za godzinę rozpocznie się kolejny ćwierćfinał Argentyna-Szwajcaria i to jedna z tych drużyn spotka się z Anglią w półfinale. W faktach teraz najnowsze doniesienia z Brukseli. Dziś możliwe nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej. Jak ustaliła nasza korespondentka, to